0: różnorodność klimatów, przenikanie się nastrojów. Każdy niedzielny wieczór po 22. Nawiedzone studio dla tych, którzy wiedzą, co w muzyce najpiękniejsze.
1: Nocnik na 98,6.

ze mną w mieszkaniu. Mój nowy Gotham. Kilka miejsc.

Jadę samochodem, włożę się szeroko raczej, otwarte okno, zawsze spoko, sława, blichtr, prestiż i pieniądze. Nie sądzę, nic z tego nie będzie, to już koniec,

Historia mego życia online zarachome. Takie rzeczy tylko w Rosji i portale prawicowe. Czy to pan Wąglewski? Pyta się kurier. A papier toaletowy kupuje już w Rossmanie. Na Orlenie pije czarną kawę.

0: kto nie został, niech żałuje.
1: Wakacje w mieście.
0: Kto nie pije, ten kabluje.

Podobno prawdziwa muzyka dotyka gwiazd. Moja raczej sięga sufitu szaro-czarnych knajp. Podobno miłość rozszerza świat. Moja jest skulona jak przestraszony szkrab.

mówi, że marzę. Wyruszmy stąd, spychając kamień przeszłości. Zbudzimy kontakt.

0: 5, 4, 3, 2, 1. Aferanek. Najlepszy z wielu pobudek.
1: Poniedziałek. Dzień dobry.
2: A dzień dobry.
1: Ach, dziękujemy. Dostaliśmy nawet oklaski naszej realizatorki.
2: Super. Spisaliśmy się świetnie na sam początek tygodnia.
1: Jaki mamy dzisiaj skład?
2: Dzisiaj duży skład, dość spory. Patrycja Adaszak, Aniela Matuszkowiak, Zuzanna Pobłocka-Bulczak i Paulina Bernard. Dwie pierwsze za realizację programu, dwie kolejne za serwisy informacyjne.
1: Mikołaj Pokorzyński
2: i Edgar Hein.

0: Mówił Lech, że w tym roku ma apetyt na trzecie Mistrzostwo Polski.
1: Trzy razy z rzędu.
0: To nie jest nic niespodziewanego.
1: Ale tym remisem, ci powiem, z Krakowem tak nie zachęcają.
0: Dobra, przestań. Tak? Jezus Maria, już wychodzi polaczkowatość, nie? Już od razu, bo nie wygrali. Co, oni mają wszystko wygrywać? Teraz spokojnie.
1: 4-1, no się wyprztykali chyba z goli po prostu z duńskim mistrzem.
0: Ty jesteś taki kibic, taki kanapowy, widzę.
1: No nie, no oceniam.
0: Że
1: tak
0: po dwóch meczach, mistrzostwo, a po jednym remesie, spadną z ligi, koniec, jak się skończył.
1: Krakowia jest fajna, ale trzeba strzelać bramki, szczególnie takie stówki.
0: Oj, będziemy się kłócić, chyba coś mi się wydaje. Dzień dobry po raz kolejny. Mamy dzisiaj 27 dzień lipca i to jest ostatni poranek poniedziałkowy w tym miesiącu.
1: Zgadza się, więc ostatni raz wchodzimy tak pięknie w lipcu, jeśli chodzi o ten tydzień. Na szczudłach ja nie potrafię, ale co niektórzy cyrkowcy z afery myślę, żeby mogli.
0: A mamy takich cyrkowców?
1: No, niektórzy to takie cyrki odwalają, że...
0: a jakie balety, ojojoj!
1: Że później w cyrku nikt się nie śmieje.
0: Dzień samotnych do tego, dziękuję bardzo za życzenia. Natalia, Julia, Celestyn, Celia, Lilioza, Jerzy, Teodor i Felix mają imieniny. Lilioza, to brzmi jak choroba trochę.
1: Troszkę tak.
0: Masz Lilioza?
1: Ale... mam nadzieję, że nie, ale od razu sprawdzę, ile takich, 16 takich osób
0: 16
1: jest w Polsce.
0: Lilios.
1: Więc ktoś stwierdził jednak, że to będzie dobre imię dla dziecka. No cóż, jeśli słucha nas jakaś Lilioza, to pisz na aferadek@afera.com.pl. Porozmawiajmy sobie.

0: This next one's called Free Bird 2.
1: Autopromocja.
2: 1. 2. We've all been blessed with wings of our own. 3. I tak dalej. 50 881 piosenek o miłości. W każdy poniedziałek o 22.
1: Wejdź na stronę www.afera.com.pl i sprawdź naszą aplikację do słuchania radia. Nieważne, czy używasz Android czy iOS, ważne, że znajdziesz link do sklepu. Pobierz, włącz i słuchaj Radia Afera wszędzie. Autopromocja. Radio Afera. Rokowo i alternatywnie.

0: raporty pogodowe. Spadają, tak jak spadł deszcz przed kilkunastoma minutami.
1: I ten deszcz będzie spadał jeszcze do godziny 10.
0: Co tak tu się dzieje w ogóle?
1: Przelotnie, mam wrażenie w ogóle. No, a co masz na myśli?
0: Nie, no bo słuchaj, no? Bo ja powiem tak. Ja wczoraj, jak jechałem do wągrowca rodzinnego, to ja w ogóle jechałem w bezrękawniku, jeszcze jarocińskim, więc to była taka lekka prowokacja w stronę moich wągrowieckich kolegów i koleżanek. I mówię, bo jest gorąco, było tak. Poznanie tam jakieś 30 stopni. Ja tam zajeżdżam do Wągrowca, mówię, jest chłodniej, ale miałem koszulę na przebranie, bo robota jednak. I dzisiaj rano, ja nie spojrzałem, jaka będzie dzisiaj
1: pogoda. Czyli przywiozłeś z Wągrowca po prostu zimniejszy klimat.
0: Być może nieco. Tak, być może możecie mi dziękować, ale ja dzisiaj rano obudził mnie ziąb w mieszkaniu. Ja śpię przy otwartych oknach, w ogóle pod samą poszewką.
1: To prawda.
0: I tak poza głupimi snami, które miałem, to mnie obudziło takie, Boże, Edgar, jak jest zimno.
1: Był gorąc przez weekend i mam wrażenie, że, nie wiem, nasz duet chyba ten lipcopad po prostu przywrócił z powrotem. Nie wydaje ci się, że było dobrze, dopóki nie wróciliśmy we dwójkę na poranek.
0: No, cóż. Ale będzie ciepło, 21 stopni
1: o 18 dopiero, więc tak pod wieczór dopiero się
0: zrobi. Nie, o 14 ciepło. Już tak będzie.
1: O 14 tam podrygi takie. Dzisiaj taka
0: sinusoida, można jechać.
1: Można powiedzieć, że temperaturowa. Jeśli chodzi o ciśnienie, to nawet nie 1000 hektopaskali na razie. Wieczorkiem będzie troszkę ponad i wiatr dość spory. 20 km na godzinę może być w południe, w porywach nawet do 60.
0: No nawet 70? To jest dopiero. No i te opady deszczu. Kyrie eleison, no kto to widział? Proszę pana, kiedyś to tak nie było.

0: Najdłuższy dzień w roku na pewno za nami, jeśli chodzi o kalendarz, ale też jeśli chodzi o piosenkę. A my przechodzimy powoli do naszych nowości. I mam takie przeczucie złe, że w ogóle wschód słońca powoli zaczyna gonić mój budzik i moje wstawanie. Bo już
1: zobaczysz, to co dopiero będzie.
0: Ja nie chcę tego, że wstaję i jest po prostu ciemno.
1: Jeszcze na poranku jeszcze jest ciemno. No. Na przeglądzie prasy jeszcze jest ciemno.
0: I w zimę to pewnie dopiero gdzieś w połowie poranka, jak nie później.
1: Nie, no bez przesady, aż tak to nie. My jesteśmy od tego, żeby rozjaśniać wtedy.
0: No właśnie.
1: No ale mamy takie przeczucie, że mamy ochotę na retro. No
0: oczywiście, no. Na potańcówkę, taką weselną. Ja
1: tylko dla ciebie retro i dla mnie retro to inne retro.
0: Może być, delikatnie, ale myślę, że tutaj już czujemy klimat powoli.
1: Marcin Szczurski, wchodzisz teraz spokojnie i zaczaruję was o godzinie
0: 6.47.

0: Przeczucie mamy na to, że jeżeli lubicie taką muzykę retro, to lubicie również Żużel.
1: Aha, myślę, że to daleko zaszedłeś bardzo.
0: No jak ale... to? No ewentualnie albo taki rock z pazurem, albo taka retro muzyka.
1: Że tylko tacy lubią Żużel?
0: Ja nie, tego nie powiedziałem, ty to powiedziałeś.
1: Słuchaj, jestem z okolic Torunia, ale nie bardzo jestem żużlowy i chyba też pasuje to w sumie, bo nie bardzo jest klimat też mój ten taki retro. W ten sposób przynajmniej.
0: No, bo ty jesteś taki future.
1: W sensie sentymentalnie gdzieś tam mogę posłuchać, może tak?
0: Posłuchać Żużla. Dobra, Żużel. W najbliższą niedzielę na poznańskim Golęcinie. PSZ Poznań kontra Row Rybnik. Wielkie wydarzenie.
1: Mamy o godzinie 13 tak jest.
0: Zaproszenia podwójne mamy dla was. Jeżeli chcielibyście je zgarnąć, no to ślijcie SMS-y pod numer
1: 7148 o treści afera. Podajcie swoje imię i nazwisko i odpowiadacie na pytanie. Ja myślę, że warto dzisiaj zapytać, czego warto nauczyć się przez wakacje. Co ty myślisz o
0: tym? Ja myślałem, żeby jak radzić sobie z samotnością, ale dobra, okej. Okay. Czego można się nauczyć przez wakacje?
1: To jest przykre, Edgar, teraz.
0: Dlaczego przykre?
1: No bo mówiłeś, żeby ci życzyć wszystkiego najlepszego dzisiaj.
0: Tak.
1: No słuchaj, właśnie... ty jesteś jednocześnie, można powiedzieć, samotny, ale najmniej samotną osobą też. Ile osób cię zna? No słuchaj.
0: No.
1: Idąc z tobą przez miasto, to po prostu nie da się opędzić od cześci.
0: Czekaj,
1: tak
0: czekaj,
1: dalej,
0: czekaj, więc... bo zaraz będziemy womitować tęczą, więc może się tutaj powstrzymajmy.
1: Dobra, które pytanie w
0: dobra,
1: końcu?
0: To czego możemy się nauczyć przez...
1: wakacje. Dobrze. Wraz z uzasadnieniem prosimy pisać. Mam zapisane jak najbardziej. Złotówka i 23 grosze.
0: Na zegarach tymczasem 9 minut do godziny 9 i teraz klasyk prosto z sal tanecznych.

0: głupie.
1: Nasza wielka fanka sportu ekstraklasy piłki nożnej. Dzień dobry, pani Zuzanno.
2: No dzień dobry, ale nie, to nie jest fajne, tak mnie na minę wrzucać.
1: Dlaczego od razu na minę?
2: No ty dobrze wiesz, czemu.
1: No, a ty wiesz, że łatwo jest być, czy ty myślisz, że łatwo jest być kibicem? To jest dopiero mina.
2: Nie, ja nie uważam, że to jest łatwe, dlatego ja się w to nie pakuję.
1: Okej, okay, dobrze, to Gombrowicz miał rację z tymi minami, czy nie?
2: Z gębami?
1: Tak, powiedziałem z minami. Dobrze, a wiesz dlaczego tak powiedziałem? Bo jest siódma. I jeszcze mamy prawo.
2: No dobrze.
1: Czas na serwis informacyjny, który nie będzie przyprawiał wam gęby żadnej, ale za to będzie rozbrajał wszelkie miny.
2: Zuzanna Pobocka-Bulczak, zapraszam. Rozpad w partii Prawo i Sprawiedliwość staje się faktem. W tym tygodniu mają mieć miejsce ruchy polityków związane z formalnym wystąpieniem z partii osób ze Stowarzyszenia Rozwój Plus, założonego przez Mateusza Morawieckiego. Mówimy o około 30 posłach i posłankach, którzy pożegnają się z ugrupowaniem reprezentowanym przez Jarosława Kaczyńskiego. Jakie są powody rozłamu?
3: My byliśmy przy wielu z tych rozmów od początku. Była mowa o tym, że Stowarzyszenie Rozwój Plus ma być tym drugim płucem. I wydawało się, że ten kierunek jest aprobowany. Coś stało się w ostatnich kilkunastu dniach, że pan prezes Jarosław Kaczyński, mamy takie podejrzenie, że wiedziony pod szeptami tych, którzy nie życzą wcale i Prawu i Sprawiedliwości wygranej w 2027 roku, zaostrzył kurs i zaczął stawiać członków Stowarzyszenia Rozwój Plus pod ścianą.
2: Tłumaczy poseł Szymon Szynkowski-Felsenk z Poznania, reprezentujący Rozwój Plus. Politycy stowarzyszenia zadeklarowali, że celują przede wszystkim w dawny elektorat Koalicji Obywatelskiej, Trzeciej Drogi czy Prawa i Sprawiedliwości.
4: Mecze, wyniki, emocje.
2: Lech Poznań rozpoczął nowy sezon Ekstraklasy remisem. W miniony weekend kolejorz zmierzył się z Krakowią, a spotkanie zakończyło się wynikiem 0-0. Trener poznańskiego zespołu Nils Frederiksen względem ostatniego meczu w europejskich pucharach dokonał trzech zmian w wyjściowym składzie. Ostatecznie nie ocenia źle wyniku.
5: Dzisiejszy mecz i występ z mojego punktu widzenia nie były katastrofą ani czymś bardzo złym, ale nie były też idealne. Uważam, że pewne rzeczy mogliśmy zrobić lepiej, zwłaszcza gdy gramy przeciwko drużynie, która dobrze się broni, ustawia nisko oraz maksymalnie ogranicza wolne przestrzenie.
2: Po bezbramkowym remisie Lecha czeka teraz rewanż z Aarhus GF. Spotkanie odbędzie się w środę 29 lipca o godzinie 19 na Stadionie Miejskim w Poznaniu. Kolejorz przystąpi do tego spotkania z dużą zaliczką, ponieważ w pierwszym meczu wygrał na wyjeździe aż 4-1. Poznań zajął drugie miejsce w konkursie na rowerową stolicę Polski. Zawody polegały na liczeniu kilometrów przejechanych przez mieszkańców miasta w czerwcu. Stolica Wielkopolski rywalizowała z innymi ośrodkami w kategorii gmin powyżej 200 tysięcy mieszkańców. Pierwsze miejsce w tym zestawieniu zajęła Bydgoszcz, a trzecie Gdynia. Na sukces Poznania przełożyło się ponad 700 tysięcy kilometrów przejechanych przez mieszkańców, w tym 6300 kilometrów Łukasza Hetko i 4067 Agnieszki Arabskiej Opal.
4: Skutki żywiołu.
2: Pogoda tego lata nas nie rozpieszcza. Choć dziś rozpoczął się krótki okres ochłodzenia w kraju, w najbliższym czasie czekają nas kolejne upały, a na wschodzie Polski silne burze. Dynamiczność zmian pogodowych jest wynikiem zmian klimatu. Tak uważają badacze i wskazują, że możemy ufać prognozom do 3 dni naprzód. A jak wyglądają te klimatyczne kontrasty? W niektórych regionach Polski temperatura sięgnie w tym tygodniu 10 stopni Celsjusza. Oprócz tego część kraju ma ostrzeżenia o gwałtownych burzach z silnym wiatrem, niekiedy również z gradem. Na ten moment to wszystko. Na kolejny serwis informacyjny zapraszam za niecałą godzinę.

0: Afelanek. Najlepszy z wielu pobudek.
1: No nam nawet kura zmokła, ale ona nie omieszka przywitać was.
2: O nie.

0: No bo ta kurka tak powiedziała, że o nie, zmokta.
1: To ja się zgadzam, tak, no, oczywiście, dobrze. Bo ty się utożsamiasz, jak już wiemy.
0: Z byciem kurą?
1: No oczywiście.
0: No co zrobić, no.
1: Ale taką kurą domową bardziej, czy taką...
0: Ja bym jednak przede wszystkim chciał być kaszubską truskawką. Proszę włączyć, Iwa Zuzanna, dobrze.
2: No.
0: Dobrze.
2: No dobrze, no możesz być. Mogę będziesz być? Wtedy słodziutki, pyszniutki.
1: Coś mi ominęło chyba z tą truskawką.
2: Bardzo dużo ci ominęło. Słuchaj, to były miesiące dywagacji.
1: Ja nie chcę w nich uczestniczyć.
2: I nadal niestety jej nie ma.
0: Ale muszę przyznać, że ja dzięki tym rozmowom poczułem się trochę kaszubem.
2: Tak?
0: Tak, identyfikuję się trochę jako kaszub. Tak jak powiedziałem tobie przed wejściem, ja dzisiaj rano prawie się spóźniłem na poranek, bo czytałem o warmii.
2: A ty wiesz, że byłam w lipcu na Światowym Zjeździe Kaszubów w Gdyni?
0: Boże święta.
2: Naprawdę było świetnie.
0: To ja się nie
2: naprawdę było cudownie, świetnie się bawiłem.
0: Ale mówiliście po kaszubsku?
2: Wiesz co, wielu ludzi tak, ja nie umiem.
0: Ale, bo to już ustaliliśmy.
2: Tak, ale było tak, że podchodziliśmy do niektórych stoisk i niektórzy z automatu do nas mówili po kaszubsku, a my tak, jednak niestety nie.
1: A ty widły gnojne tylko i
0: mnie
1: tyle.
0: Ten level jeszcze.
2: No.
0: Dobrze, z Zuzą widzimy się i słyszymy za niecałe pół godziny. Przepraszam, ja też miałem długą przerwę, tak?
2: Dobrze.
0: No, dobrze. I grat może być zabawne. Dobrze, mamy godzinę 7.02 w tym momencie. Co my tam, moi drogi, mamy w kalendarzu?
1: Poza poniedziałek, słuchaj. Na poniedziałek i 27 dzień lipca. Imieniny dzisiaj obchodzi Natalia, Julia Magdalena, Jerzy Teodor, Felix, Lilla. Im wszystko najlepszego życzymy.
0: No i Lilioza.
1: No i jej nie możemy zapomnieć, rzeczywiście. Też Wszebor na przykład.
0: No i Pantaleon.
1: Takich
0: imię.
1: Wszeborów, słuchaj, jest 5 w Polsce, Pantaleonów 8. Także są rekordy.
0: Ja znam Przybora, nie Wszebora.
1: Tak, ale to chyba ksywka bardziej.
0: Dzień chodzenia na szczudłach, a mi się wydaje, że ja w ogóle zmieniam swój dyżur na poniedziałek. Ja mam jakoś za dużo energii w te poniedziałki.
1: Widzę właśnie. No ten powitanie chyba też cię tak rozwesela, mi się
0: wydaje. Tak mi się zdaje. Za chwileczkę zerkniemy do prasy i coś mi się wydaje, że

0: My już mamy kawę, także zaczynamy nasz przegląd prasy. Proszę bardzo, zaczynamy od Wyborczej.
1: Dobra, zaczynamy od Rosji czy od PiSu?
0: Od PiSu zacznijmy.
1: Rozłam w PiSie. O północy z czwartku na piątek minął termin dla ludzi Mateusza... To jest poniedziałkowe wydanie? Tak, faktycznie. Minął termin dla ludzi Mateusza Morawieckiego, zrzeszonych w Stowarzyszeniu Rozwój Plus. Mieli wybrać albo partia, albo działalność w organizacji. Jak wiadomo, partia jest jedna i w sercu. No i dlatego 30 kilku posłów naszej formacji zrezygnowało z członkostwa w partii, ogłosił w piątek prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński. We wtorek będzie komitet polityczny, który przyjmie ten fakt do wiadomości. Co w takim razie w największej partii opozycyjnej słychać? I czy to jeszcze będzie największa partia opozycyjna? Bo ten rozłam, to wiecie, no 30 posłów, to tak nie... tak sobie po lesie sami nie chodzili. To temat numeru wydawałoby się w Gazecie Wyborczej, ale nie, tematem numeru jest to, co dzieje się w Rosji. I tutaj już przechodzimy do zdecydowanie poważniejszego tonu, albowiem w trybie nagłym Duma przyjęła, a Rada Federacji zatwierdziła prawo o pozbawieniu praw obywatelskich opozycjonistów, którzy są na emigracji. Ten, kto wyjechał za granicę i szkodzi krajowi, to nie opozycjonista, to zdrajca, to zbrodniarz, mówi Wiaczesław Wołodin. Śmierć obywatelska, czyli Rosja już idzie jasno w stronę państwa więcej niż autorytarnego, bo to odbieranie ludziom obywatelstwa to już naprawdę kojarzy się z najgorszymi ustawami norymberskimi. I trzeba powiedzieć to jasno i wyraźnie. Więcej na ten temat w dzisiejszym wydaniu Gazety Wyborczej. Tam również zapowiedź materiału z dużego formatu. Testerki wierności, reportaż Aleksandry Kasprzak. No i chyba tytuł dużo sugeruje.
0: Ja też w takim razie, jeśli chodzi o Rzeczpospolitą, zacznę od PiSu. Kto się może cieszyć z podziału PiSu? Takie pytanie zadał na jedynce Rzeczpospolitej Wiktor Ferfecki. Wyjście Mateusza Morawieckiego i innych posłów Prawa i Sprawiedliwości wywołało burzę na scenie polityczną taką, że się zastanawiają wszyscy, jak to może wpłynąć na ewentualną później koalicję z Konfederacją czy Konfederacją Korony Polskiej. No takie zastanowienia możecie przeczytać na jedynce, na stronie drugiej komentarz, a na trzeciej rozwinięcie.

0: Czytamy również o napięciu na Bliskim Wschodzie, które winduje ceny paliw. Kierowcy muszą być gotowi na kolejne podwyżki. Nie jest wykluczone, że cena oleju napędowego może przekroczyć nawet 8 zł za litr. I ten tekst Bartłomieja Sawickiego na Jedynce, a jego rozwinięcie na stronie 18. Na stronie 24 za to możecie przeczytać wywiad z nową rzeczniczką praw obywatelskich. Jak mówi dla Rzeczpospolitej, prawa i wartości zapisane w Konstytucji nie mają barw politycznych. No miejmy też i taką nadzieję. Co jeszcze czytamy na Jedynce Rzeczpospolitej? O świadku koronnym, który może być możliwy, jeśli chodzi o szefa Zonda Krypto. Mowa tutaj o Przemysławie Kralu, szefie kryptogiełdy Zonda Krypto właśnie. Miał się spotkać z prokuratorem Markiem Wełną, który przekonuje go na współpracę właśnie. 350 milionów złotych. Taka jest według prokuratury wysokość strat tych, którzy zainwestowali w Zonda Krypto.
1: Dobra, to ja teraz zerknę do Dziennika Gazety Prawnej, a tutaj na ile głosów może liczyć partia Morawieckiego. No i okazuje się, że w sumie to nie wiadomo.
0: To są moje
1: ulubione, bo ja chcę dziewczynom pokazać, jakie ładne mam naklejki. Bo ja muszę przyznać, że to jest ten artykuł, z którego nie wynika nic. Więc ja was przepraszam, ale też jesteśmy od ostrzegania przed takimi artykułami w przeglądzie prasy. Poza tym o tym, że ZUS pomoże przy kontroli umów, utworzyliśmy specjalny hub, z którego Państwowa Inspekcja Pracy może pobierać informacje. Mówi w rozmowie z DGPL Liwiusz Laska, prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Z inspekcji dostaliśmy na start ponad 16 tysięcy rekordów dotyczących nakazów zapłaty zaległych pensji czy nadgodzin, co pozwala nam zweryfikować, czy odprowadzano od nich składki, mówi pan Laska. No i drodzy słuchacze, jak widać, ZUS coraz potężniejszy i Państwowa Inspekcja Pracy coraz potężniejsza, ale akurat to dobre informacje, bo tych, którzy oszukują swoich pracowników, no to wiadomo, co zrobić. No i w gminach ruszają budowy i modernizacja schronów i wcale nie chodzi o miejscowe do imprezy, tylko miejsca bezpieczne w razie ewentualnego ataku z jakiejkolwiek strony.
0: W Głosie Wielkopolskim czytam: policyjni kryminalistycy odczytają napisy więźniów. Jak pisze Emilia Ratajczak, na murach celu Fortu 7 w Poznaniu zachowały się napisy więźniów. Policjanci, eksperci próbują dziś odczytać ich nazwiska, losy i ostatnie historie. A to wykorzystując światło dzienne, podczerwień i ultrafiolet. Ten tekst możecie przeczytać na stronie 3, a na Jedynce samej, na najbardziej uwypuklonym nagłówku, czytamy o szybkiej kolejce dla VIP-ów w Posum. Miasto to atak na urzędników. W tekście Szymona Pazia czytamy, że Małgorzata Rakowska, rejestratorka medyczna w Posum, twierdzi, że miejskie ośrodki poznańskie VIP-y mogły liczyć na wyjątkowo szybkie przyjęcia do lekarzy. W okresie wykonywania obowiązków wielokrotnie byłam świadkiem sytuacji, w których osoba pełniąca funkcję kierowniczą wydawała polecenia mnie i innym pracownicom rejestracji zapisywania na wizyty lekarskie osób pełniących wysokie funkcje w Urzędzie Miasta Poznania, w tym między innymi członków rodziny również. Także, no nie tylko Szpital Południowy w Warszawie, również w Poznaniu, i bardzo dobrze moim zdaniem, że wychodzą
1: że takie jest taki, rzeczy. Że jest taka ścieżka dla VIP-ów, nie? Bardzo dobrze.
0: Takie rzeczy na światło dzienne. No dobrze było ruszyć tą sprawę w takim razie.
1: A jak widać, drodzy słuchacze, to co powiedziałem jakieś 2 tygodnie temu, że Polska jest Szpitalem Południowym i ze mnie się śmiali, a to jest oczywiste.
0: No i teraz cóż, można płakać tylko tak naprawdę.
1: Nad rozlanym mlekiem nie ma co płakać.
0: Trzeba działać.
1: Trzeba działać, trzeba szukać i dochodzić swoich praw. To by było na tyle chyba już, nie?
0: No jak najbardziej.
1: Mamy kawkę?
0: Mamy.
1: 12 minut po godzinie 7.
0: Też mamy.
1: Zmalujemy coś?
0: A jak?

0: Autopromocja.
1: Nie zdążyłeś włączyć radia? Nic straconego. Sprawdź nasze podcasty w serwisie Spotify.
2: Trochę tlenu, trochę źródła ognia i... Które wiązania warto tworzyć, a których unikać? Wybuch kontrolowany. W każdy poniedziałek o 8.30.
3: Her Storie. Inspirujące kobiety, zakurzone biografie. Współczesne spojrzenie na realia sprzed lat. Poniedziałek, godzina 21.
0: Autopromocja. Aferanek. Najlepszy z wielu pobudek.

0: Mordzia. Mordzia.
1: Tak, słucham.
0: Ja tak myślę, że powinniśmy zacząć nasze miodowe lata.
1: Ach, to już
0: ty będziesz
1: czas.
0: Norek, ja Krawczyk.
1: No pooglądajmy może w ten sposób bardziej.
0: Ty, ale to by było coś, może jakbyśmy teraz, no nie zdążymy teraz już dziewczynom zakręcić w głowie, żeby nam włączyły miodowe lata, ale możemy zagrać miodowe lata.
1: Jak najbardziej. Zagrać myślę, że możemy. To właśnie nasza kolejna nowość. Ją mogli się też posłuchać na Go On Stage'u, prawda?
0: No dobra, na Go On Stage'u, ale Zutę to w ogóle można było na Jarocinie usłyszeć.
1: A to też prawda.
0: Jak ona wyszła w projekcie Moja Krew, Twoja Krew, drodzy słuchacze, i jak razem z Mary z Polski zaśpiewały Kyrie Eleison, Klękajcie Narody. Tyle mam do powiedzenia. A za chwilę będzie można ją usłyszeć na Poland Rocku na małej scenie.
1: No, jest tych okazji sporo. Kolejna okazja właśnie na naszej antenie. Na 7:21 już na zegarach to Zuta i jej miodowe lata.
0: A miodowe lata Zuty to cały czas trwają, bo przecież dopiero co po ślubie.

0: 7.24 na naszych zegarach. Rozmarzyłeś się, mówisz.
1: Rozmarzyłem, bo kiedy słucha się Zuty, to jakoś tak...
0: A przyjemny singiel, muszę przyznać. Na lato taki idealny. Może nie na tą pogodę, ale na lato.
1: A taki nie bardziej na wrzesień? Taki
0: mówisz, już taki że sentymentalny już też taki bardziej. No nie wiem, mi pasuje póki co, no ale może się nie znam.
1: Dobra, Norek. Nawet pasujemy tak trochę.
0: Mówisz? No, no. Jeśli chodzi o nasze aparycje, to myślę, że tak może być faktycznie.
1: A, dziękuję. Właśnie zostałem grubym tramwajarzem, a ty szczupłym kanalarzem.
0: To jest różnica, ale nie wyzywam.
1: Ale Norek też miał taki wąsik jak ty.
0: Delikatny, no.
1: Dobrze, my teraz nie o wąsikach.
0: Obym nie wyłysiał, o Boże, teraz się przejęłam.
1: No nie, wyglądasz tak, że raczej byś...
0: Zobaczymy. No. Zobaczymy. Podobno powinno się patrzeć na swojego tatę, czy się wyłysieje,
1: czy nie. A tata wyłysiał, czy nie?
0: Nie.
1: Nie.
0: I dopiero zaczyna siwieć, więc nie źle myślę.
1: A akurat, wiesz, szpakowacienie to nadaje trochę. Dobrze, drodzy słuchacze, skończmy te
0: gaduchy. Do konkretów. 7.25 na zegarach, a my jesteśmy ciekawi, jak sytuacja na korkach. Czy są, czy nie ma na korkach. Korkowa sytuacja na drogach. O, w ten sposób.
1: Jak wam się chodzi na korkach? Dajcie znać. 618750213, ewentualnie jak wam się chodzi na obcasach. Chyba, że lubicie płaskie podeszwy, to wtedy też możecie do nas napisać. aferanek@afera.com.pl.
0: Są wakacje, także nikt nie powinien udzielać korków i nikt nie powinien się uczyć. Tak się wydaje.
1: Ale korki od szampana mogą strzelać, jeżeli nie będzie korków na ulicach.
0: No to prawda.
1: No. Dajcie nam znać, jak sytuacja na drogach. Po prostu 618750213.

0: Jest Julka i Chmura, a tymczasem my, drodzy słuchacze, będziemy już za momencik najprawdopodobniej mieć dla was ważne informacje. Informacje związane z tym, że zaraz pojawi się Zuzanna Pobłocka-Buluczak i będzie nam przedstawiała informacje, jeżeli chodzi o komunikację. Co ty na to?
1: Ja się zgadzam jak najbardziej i nie mogę się doczekać, jak to wygląda.
0: Dobrze. A na co czekasz w życiu?
1: W życiu?
0: W życiu na co czekasz?
1: Ojeny, na chwilę spokoju chyba, ale tak ze spokojem do tego też podchodzę.
0: Starenki, chwila spokoju ze mną na poranku to niemożliwe, tym bardziej, kiedy rozkręca się ten kawałek.

0: Serwis komunikacyjny.
1: Jest 7.30, Zuzanna Pobłocka-Bulczak, zapraszam. Na razie na termometrach około 17 stopni Celsjusza i dosyć wilgotno. Możemy dziś zresztą przez większość dnia spodziewać się opadów, zatem uważajmy na drogach, jak zawsze zresztą. No ale większych korków, szczerze mówiąc, na ten moment w Poznaniu nie ma. Może wszyscy boją się prowadzić w deszczu. Trochę się korkuje zjazd z A2 na wysokości Głuchowa, ale to w sumie tyle na ten moment. Za to dużo się dzieje w komunikacji miejskiej i w kategorii remontów. Dziś rozpoczyna się budowa sieci cieplnej w ciągu ulic Pustej i Mogileńskiej. Te prace oddziałują na linie 157, 222, 416, 213 i 223. Z kolei autobusy linii 167, 911 i 214 wracają na stałe trasy na obszarze Naramowic z powodu otwarcia przejazdu kolejowego w ulicy Naramowickiej. Zakończone zostały również prace torowe w obrębie ronda Jeziorańskiego, co oznacza bardzo, bardzo wiele zmian w transporcie zbiorowym, więc tu już odeślę Was tradycyjnie na strony ZTM i MPK Poznań po szczegóły. Wymienię tylko pierwsze z brzegu linie tramwajowe 1, 6, 7, 13, 15. To ich trasy między innymi od dziś się zmieniają. Ale jeśli macie dla nas informacje bieżące z dróg, to dzwońcie oczywiście pod 61 875 02 13. Aferanek.

0: Wy nawet nie wiecie, jak my zmienimy klimat za chwileczkę, jeżeli chodzi o muzykę, ale faktycznie zanim do tego dojdzie, to zerknijmy do kalendarium, co też wydarzyło się 27 lipca.
1: Zaglądam do XVII wieku w takim razie. 1691 rok. Wtedy Białystok uzyskał prawa miejskie.
0: Ty, to dzisiaj ten wielki dzień.
1: To jest największy dzień.
0: Dlatego do mnie znajoma wczoraj pisała, czy wpadam do nich.
1: A dość młode miasto, mi się wydaje. No, tak w miarę.
0: Żeby było śmieszniej, to Białystok 4 lata później został zajęty przez Prusy.
1: Ja to widziałem, nie chciałem bardzo tego.
0: Białystok w ogóle jest miastem, które w czasie rozbiorów dostało się pod panowanie pruskie. Prawie cała dzisiejsza Polska, tam jakieś 2% może dzisiejszej Polski było tylko w zaborze rosyjskim. Dopiero później Napoleon, Kongres Wiedeński się skończyło. Dobra, w roku 1939 podniesiono banderę na statku pasażerskim Chrobry. Coś mi się wydaje, że wielu narodowców teraz już zapłonęło, bo usłyszało Bandera i Chrobry w jednym zdaniu, ale dobrze. Czy zerkamy do kalendarium muzycznego w takim razie?
1: Jak najbardziej. 1984 rok tutaj.
0: No i co wtedy się okazało?
1: Premiera albumu Ride the Lightning.

0: A, For Whom the Bell Tolls. Jak ja to chciałem zagrać zawsze.
1: Boże. No widzisz?
0: Tak naprawdę od połowy życia czekałem na to, mogę ci powiedzieć. Połowy mojego życia, czyli jakoś 13 lat temu, kiedy się zakochałem w tym kawałku.
1: Nie dziękuję, a ten dzwonek to czas na wstawania.

0: Autopromocja. My name is Jim and I'm here to say that I'm on a fairer on Mondays and Fridays. Controlling the songs and my voice. The musical equivalent of the Rolls Royce. 98.6 on your dial. Guaranteed to raise a smile. So listen to what I say and to what I play. English breakfast on Mondays and Fridays. Hooray!
1: Muzyczna podróż do początków polskiego rocka progresywnego. Przez bluesa i poezję śpiewaną do psychodelicznych brzmień lat 60. i 70. Na drugim brzegu tęczy. Wtorek, godzina 22.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Słońce zaszło.
3: Ale energia może zostać.
2: Dlatego myślę o magazynie energii.
3: Dobry kierunek.
2: Przechowuje nadwyżki z dnia i pozwala korzystać z nich później, prawda?
3: Właśnie tak.
2: Na przykład wieczorem, kiedy zużycie rośnie.
3: Wtedy, gdy jej potrzebujesz. Magazyn energii wspiera efektywne wykorzystanie energii z fotowoltaiki oraz elastyczne zarządzanie energią w domu. Dowiedz się więcej na enea.pl. Enea. Energia dopasowana do Twojego domu i firmy.
0: Reklama. Aferanek. Najlepszy z wielu pobudek.

0: 7148 to numer naszej bramki SMS-owej, jeżeli chcielibyście w niedzielę wybrać się na Golęcin i zobaczyć, jak robią w Ziom w lewo.
1: A w Ziom będzie robić PSZ Poznań i ROW Rybnik o 13 na Golęcinie właśnie. 7148, jeszcze raz powtórzę to numer. Wysyłacie wiadomość o treści afera, podajecie swoje imię i nazwisko oraz odpowiadacie na pytanie, co uczyć się, czego uczyć warto się przez wakacje.
0: Czego nauczyć czy uczyć?
1: Czego warto nauczyć?
0: Nauczyć się. Dobrze, okej. Koszt wiadomości?
1: Złotówka i 23 grosze.
0: Tymczasem jest mi dobrze, chcieliby powiedzieć zawodnicy PSŻ-tu Poznań w najbliższą niedzielę. My możemy powiedzieć, jest mi dobrze, to nowy singiel od Julie Fox.

0: Przechodzimy w takim razie do serwisu sportowego. No Ekstraklasa!
1: Ekstraklasa!
2: Nie ma lepszej.
0: Królowa.
2: Królowa, najlepsza na świecie ligi polskiej, najlepsza na świecie liga polskiej piłki nożnej. Tak się podnieciłem, że aż się zakręciłem.
0: Edgar oglądał 104 mecze na mundialu i się nie mógł doczekać po prostu tego
2: nie,
0: dnia.
2: W ogóle tam mundial, tam olać mundial w ogóle, to tam mundial w porównaniu do ekstraklasy to jest taki mały mikuś.
0: W końcu jest ekstra, prawda?
2: Tak, i klasa na to wszystko. Radomiak Radom Wieczysta. Tym meczem rozpoczęły się zmagania w tym sezonie. Mi się wydaje, że ktoś sobie tutaj bardzo mocno zażartował. Radomiak wygrywa 2-1, ale to nie jest informacja, od której chciałem rozpocząć opowieść, ponieważ Lech Poznań przedstawił się w lidze, przynajmniej przed swoimi kibicami. Niestety nie było to spotkanie, które zostanie zapamiętane jako jedno z najlepszych. Nie będzie to spotkanie zapamiętane jako jedno z lepszych i to w ogóle nie będzie zapamiętane spotkanie. Lech Poznań remisuje z Krakowią 0-0. Lech miał przewagę i to znaczącą w strzałach na bramkę 9-1, w strzałach ogólnych 18-9. Nasz bramkarz Mateusz Lis zobaczył czerwoną kartkę, ale VAR ją cofnął. Oczywiście co niektórzy geniusze zaczęli, że bramkarz tylko jak jest w polu karnym, to może chwytać piłkę. No był w polu karnym, bo ją chwycił na linii. No ludzie, naprawdę, rozum i godność człowieka. Mówi wam to coś. W każdym razie Lech Poznań remisuje z Krakowią 0-0. W innych spotkaniach Pogoń Szczecin przegrywa z Legią Warszawa. Legia Warszawa zaprezentowała się jak typowa drużyna Marka Papszuna, czyli przez 95 minut nie ma kompletnie na co patrzeć i w 95 minucie jakimś cudem ktoś tam jakąś dziwną częścią ciała skierował piłkę do siatki. I tak właśnie, drodzy kibice Legii, tak właśnie będzie wyglądała wasza gra. Brawo, brawo, brawo.
0: Tak przygotujesz to do końca sezonu.
2: Tak,
0: już trzymasz kciuki.
2: Za dużo się naoglądałem Rakowa Częstochowa za czasów Marka Papszuna. Jagiellonia Białystok wygrywa 1-0 z Koroną Kielce. Górnik Zabrze wygrywa 2-1 ze Śląskiem Wrocław. Raków Częstochowa u siebie przegrywa z Wisłą Płockiej 1-2. Po wielbłądzie bramkarza Rakowa, bo to co on zrobił przy bramce na 2-0, to ja jakoś nie lubię się skupiać na błędach pojedynczych piłkarzy, ale tutaj obejrzyjcie sobie, bo naprawdę kosmos. Widzew Łódź remisuje 2-2 z Motorem Lublin, a Wisła Kraków wygrywa po powrocie do Ekstraklasy 2-1 z GKS-em Katowice. Dzisiaj zamknięcie ligowej Młódzki. Zagłębie Lublin zagra z Piastem Gliwica o godzinie 19.
0: A jeśli chodzi o następną kolejkę, no to
2: nie, to tamtej co... spokój.
0: No to już chciałem zapowiedzieć, że 1 sierpnia zagra z Wieczystą Lech Poznań. A już za dwa dni druga runda. Jeśli chodzi o eliminację i tutaj na Bułgarskiej walczymy z Arus. Czyli z mistrzem Danii, ale 4-1 było, także myślę, że pójdzie z gładka. Miejmy nadzieję przynajmniej. Mistrz
2: gładko.
0: Świata... Tak, gładko.
2: No. I lecimy dalej.
0: Mistrz świata powrócił do wygrywania w Formule 1. Strategiczny koszmar Ferrari, jak się okazuje. Lando Norris wygrał pierwszy wyścig właśnie w sezonie 2026. Dramat przeżył jego zespołowy partner. Awaria skrzyni biegów zabrała niemal pewne drugie miejsce Oscarowi Piastriemu. No i wygrał Max Verstappen. Z kolei zaglądamy do Białego Stoku, o którym mówiliśmy jeszcze niedawno. Tam Mistrzostwa Polski w lekko atletyce 24 i 26 lipca miały miejsce i ze złotymi medalami wyszedł Fajdek oraz Bukowiecki. Jeśli chodzi o Bukowieckiego, to rzucił 20 metrów i 68 centymetrów, co zapewniło mu czwarte w karierze Mistrzostwo Polski. Rok temu wcześniej triumfował z rezultatem nieco krótszym, 20 metrów i 26 centymetrów. Z kolei jeśli chodzi o Fajdka, ten rzucił 79 metrów i 3 centymetry, jeśli chodzi o rzut młotem. No i oboje dzięki temu właśnie zdobyli złoty medal Mistrzostw Polski.
2: Z kolei, jeżeli chodzi o piłkę nożną, jeszcze to ja wrócę do pierwszej ligi mężczyzn. Warta Poznań niestety przegrywa na rozpoczęcie swojej kolejnej przygody z pierwszą ligą. 4-3 na wyjeździe z Polonią. No, szalony mecz, trzeba przyznać, bo tam już 2-0 Polonia, 2-1, 2-2, 3-2, 4-2, 4-3. Działo się naprawdę bardzo dużo, no ale niestety warciarzom nie udało się zdobyć pierwszych punktów, za to udało się awansować do kolejnej rundy eliminacji zawodniczkom Czarnych Sosnowiec, które pokonują irlandzki Athlone Town 3-1 i wygrały turniej pierwszej rundy eliminacji Ligi Mistrzyń i awansowały dalej. W półfinale sosnowiczanki rozbiły WFC Lusso 7-1. Mistrzynie Irlandii okazały się lepsze od Skopje 2014 4-0. No, 4-0, no i ostatecznie jak widać w bezpośrednim starciu lepsze okazały się sosnowiczanki. W piątek zespół Sosnowca Zeingru zainauguruje, trudne słowo, nowy sezon Ekstraligi domowym meczom, a z kolei 5 sierpnia zmierzy się z Apollonem LFC w półfinale mini turnieju numer 6. Co tam jest w ogóle za skomplikowane to wszystko? No ale dobrze, trzymamy kciuki, mimo iż Sosnowca to jednak polska drużyna.
0: I tą wiadomością kończymy serwis sportowy 7.54 na naszych zegarach.

0: Zuzanna Pobłocka-Bulczak, zapraszam. Samorządy otrzymają środki na rozwój infrastruktury drogowej. Mowa tu o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg na rok 2027. O tym, który samorząd otrzyma wsparcie, decydowały będą kryteria uwzględniające trzy najważniejsze obszary. Spójność systemu drogowego, zwiększanie jego dostępności oraz bezpieczeństwo ruchu drogowego. Kryteria mają pomóc otrzymać dofinansowanie mniejszym gminom.
1: Jednym z kryteriów jest to, że gminy, które nie dostały w poprzednich latach środków, będą dodatkowe punkty miały, więc to może trochę nam zmienić dotychczasową listę tych gmin, które dostawały to dofinansowanie, ale tak, tam mam nadzieję, że te środki trafią przede wszystkim do tych mniejszych gmin, które no, tej infrastruktury takiej pełnej, czyli przejścia dla pieszych, za które były punktowane, nie muszą robić i będą mogły remontować te drogi, które są na ich terenie.
0: Mówiła wicewojewoda wielkopolska Karolina Fabisz-Szulc. Nowe drogi mają w przyszłości zapewnić nowe miejsca pracy oraz komfort mieszkańcom.
2: Informacje z Wielkopolski na 98,6.
0: Rokietnica stoi przed wyborem nowego wójta. Poprzedni włodarz Bartosz Derech odszedł ze stanowiska, aby zostać zastępcą prezydenta Poznania. Do czasu wyłonienia nowego wójta lub wójtki funkcję tę pełni w zastępstwie Arkadiusz Klapiński. Na ten moment do zarządzania miastem zgłosiły się dwie osoby. Izabela Dziamska z Koalicji Obywatelskiej i Ryszard Sklepik z Prawa i Sprawiedliwości. Wybory wójta gminy zaplanowano na 27 września.
2: Przystanek informacja.
0: Trasa tramwajowa od ronda Nowaka Jeziorańskiego otwarta szybciej niż zakładano. Co się zmieniło?
3: Na rondzie Jana Nowaka Jeziorańskiego ekipy MPK przeprowadziły demontaż wyeksploatowanej infrastruktury i zamontowały nowe szyny, zwrotnice, napędy. W miejsce zniszczonej i nierównej nawierzchni w torowisku powstała trwalsza, betonowa.
0: Mówiła rzeczniczka prasowa MPK Poznań Agnieszka Smogulecka. Od dziś tramwaje linii 1 i 13 wracają na stałe trasy, a autobusy zastępcze T6 zostają zlikwidowane. Na poznańskiej ulicy znów wyjadą natomiast tramwaje linii 15 i 6 w kierunku Budziszyńskiej. Szczegółowy wykaz zmian w transporcie publicznym związany z modernizacją znajdziecie na stronie MPK Poznań. Poznań ostatecznie kupi 22 z 24 używanych tramwajów z Bonn. Taką informację podał portal rynekkolejowy.pl. Trwają negocjacje w kwestii zakupu ostatnich dwóch pojazdów. Obecnie w stolicy Wielkopolski jest już 16 tramwajów, z czego 3 aktywnie kursują po mieście. Z kolei dwa inne składy przygotowywane są do poznańskich warunków, a jest to bardzo czasochłonny proces. Z tego powodu do pomocy zatrudniono firmę zewnętrzną. Umowa z nią zakłada współpracę przy dostosowaniu kolejnych 8 tramwajów. I w tym serwisie to już wszystko, a na kolejny zapraszam o 8.57.
2: Aferanek. Najlepszy z wielu pobudek.
4: Halo, halo, czy drzwi do kurnika zostały otwarte? Chyba nie te.

0: Jakby co? To miało brzmieć jak otwierane stare drzwi do kurnika.
1: Oj, nie, to
0: a nie jak świnia.
1: Inne zwierzę jak świnia, zdecydowanie. Takiego przywitania jeszcze nie mieliśmy na pewno.
0: Człowiek chłonkanie z kurnika wejdzie, ale chlewik z człowieka nigdy.
1: No można i tak powiedzieć. No.
0: Dobrze, w takim razie w Poznaniu będziemy mieli nowe tramwaje z Bonn. Mhm. Może te będą akurat jeździć? Czy nie będą?
1: Przydałoby się, żeby któreś jeździły w
0: Niemczech. Nie, no one jeżdżą chyba.
2: Znaczy, tak nowe, nie nowe. Na tym polega.
1: Stary, no, od Niemca to jest nowe, tak? To, że a dla nich jest
2: Niemiec
1: stare.
2: Niemiec płakał, jak sprzedał.
1: No dla właśnie. Pod kocem trzymał.
0: Dobrze. Drodzy słuchacze, minęła godzina 8. Z Zuzanną usłyszymy się za niecałą godzinę. Dziękujemy pięknie. Mamy dziś 27 dzień lipca, poniedziałek, poniedziałeczek. Mamy dzisiaj imieniny, to znaczy nie my, ale ma ją.
1: Natalia, Julia, Magdalena, Jerzy, Teodor, Felix, Lilla, Sergiusz, Aureliusz i Lilioza.
0: Pantaleon.
1: No, na przykład.
0: A, nie wiem, czy Lilioza, czy Pantaleon dzisiaj to moi faworyci. A może Lilioza i Pantaleon, gdyby oni byli razem.
1: Innocenty jest jeszcze ciekawy.
0: Ej, no Innocenty to akurat znana postać w historii.
1: No, no tak, ale tak jakoś...
0: Tak, a jako kto?
1: Nie mam pojęcia.
0: Przepraszam, wrzucenie na... Przepraszam, nie będę już tego robił, Mikołaj.
1: No spokojnie. No spokojnie.
0: Mamy także nietypowe święta.
1: Dzień samotnych oraz dzień chodzenia na szczudłach. Ja chyba będę samotny, coś tak czuję.
0: I nie, ze mną samotny nie będziesz. Zawsze będę tobie towarzyszył przy upadku. Dobrze, jeżeli chodzi o żenujące przysłowie, to brzmi ono następująco. Gdy w lipcu słońce dopieka, burza niedaleka.

0: I oto 5 minut po godzinie 8 przechodzimy do tego punktu porannego programu. Ale świetnie się składa. Prawda?
1: No, wybitnie, albowiem zespół Sunbird to my byliśmy jednymi z pierwszych, którzy ich grali. I to zarówno kiedy zaczynali, pamiętam, miałem z nimi przyjemność przeprowadzać rozmowę przy okazji pierwszego albumu. I to jeszcze było długo przed pierwszym albumem. Mm-hmm. Kiedy wracali i zagrali na Next Feście, to byliśmy też pierwszymi, którzy z nimi rozmawiali. To jest taki zespół aferowy tak naprawdę.
0: Jest się czym szczycić, to na pewno. Szczególnie kiedy przesłuchiwałem właśnie tych wszystkich kawałków. Jest ich 11 na tej płycie właśnie, która brzmi świetnie. Tak się nazywa też. Mm-hmm. I powiem ci, że ciężko było mi wybrać coś na dzisiaj, bo każdy brzmiał, zgadnij, świetnie. Trzeci numer nawet się tak nazywa, ale w końcu stwierdziłem, że wybiorę po prostu pierwszy, no bo jeśli album zaczyna się takim kawałkiem dobrym, to i znaczy, że po prostu cały album taki jest.
1: Drugi album grupy Sunbird, pełen świeżości, odwagi i nowej energii. Bardzo się cieszymy, że chłopacy wrócili, bo to jest bardzo ważny zespół dla krajowej alternatywy, a już się obawiałem, że nam znikną z radarów. Na szczęście stwierdzili, że jednak z tych radarów znikać nie chcą.
0: To kilka ulubionych miejsc od Sunbird dla was.

0: Autopromocja.
1: Nie zdążyłeś posłuchać w radiu? Nic straconego. Włącz podcasty Radia Afera w serwisie Spotify.
2: Trochę tlenu, trochę źródła ognia i... Które wiązania warto tworzyć, a których unikać? Wybuch kontrolowany. W każdy poniedziałek o 8.30.
3: Aferytm pod palmami. Letni magazyn muzyczny Radia Afera. Wiadomości ze świata muzyki. Premiery płytowe. Muzyczne konkursy dla słuchaczy. Wywiady i zapowiedzi koncertowe. Słuchaj codziennie od poniedziałku do piątku o 19.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Dzień dobry. Ulotki.
5: Po co chodzić, skoro można latać? Zareklamuj się na naszej antenie i niech twój przekaz poleci. Napisz do nas promocja@afera.com.pl lub zadzwoń 61 665 25 15.
0: Reklama. Aferanek.

0: finalistki festiwalu w Jarocinie. Dziewczyny z zespołu Wilgoć, polecamy, bo na żywo to jest prawdziwa petarda, a jak słyszycie, muzycznie bronią się także nagraniami studyjnymi.
1: Jak najbardziej. I to właśnie ich kolejna piosenka, czyli Brud. A my przechodzimy powoli do listy aferowych nowości. Tam zagra Dziwna Wiosna.
0: Dziwna Wiosna i Strzęp, ich najnowszy strzęp, ale takich strzępów to chcielibyśmy, żeby było zdecydowanie więcej. Gramy albowiem na zegarach 15 minut po 8.

0: tak właśnie brzmi Dziwna Wiosna. Dla mnie nie tak dziwnie, a przyjemnie.
1: Nie, bo to są, jak ty ich tam nazwałeś? Jak oni mają w opisie?
0: To są muszkieterowcy metalu?
1: Kto? Jeszcze
0: coś
1: raz?
0: Takiego. Już szukam tego, słuchaj. Muszkieterzy metalu.
1: Muszkieterowcy, do zapamiętania. Dobrze, z kolei muszkieterami żużlowego sportu są artyści z Golęcina i wy będziecie mogli ich zobaczyć w najbliższą niedzielę. Jeżeli chcielibyście, to ślijcie SMS-y i to na dodatek będziecie mogli ich zobaczyć wraz z osobą towarzyszącą na stadionie na Golęcinie. Już nie będę kombinował z Olimpią teraz.
0: Taka mowa o PSŻ Poznań i ROW Rybnik o godzinie 13. W tę niedzielę 7148 to numer, na który wysyłacie SMS-y o treści. Afera, podajecie swoje imię, nazwisko i odpowiadacie na pytanie, czego warto nauczyć się przez wakacje, wraz z uzasadnieniem oczywiście.
1: Koszt to złotówkę i 23 groszy. Czego ty się nauczyłeś przez wakacje?
0: Przez wakacje powoli uczę się wstawania rano. Może o tak.
1: Jak tobie idzie?
0: No, póki co wstaję, więc chyba się udaje. Powiem ci, że gdzieś tak około tej 6 coś się budzę. Takie mam wrażenie.
1: Bylebyś się budził przed godziną 6:30, kiedy startuje aferanek i który trwa do godziny 10:00 i czasem na naszej antenie zamiast takiego chamstwa jak Mikołaj i ja, pojawia się nieco kulturę.
2: Stary to fanatyk kultury.
3: Opera. Spotkania autorskie. Wernisaże.
4: Poniedziałek. Dzień, w którym budzik dzwoni zdecydowanie za wcześnie. Kawa jest bardziej obowiązkiem niż przyjemnością, a weekend znika szybciej niż ból nóg i kręgosłupa po całym tygodniu. Ale spokojnie, kochani. Ja jestem Mikołaj Nalewajko i przetrwamy ten dzień razem. Na popołudnie mam dla was kilka propozycji, by nie siedzieć w domu.
2: Przynęta kulturalna.
4: Ciało, ruch i relacja człowieka z naturą. Wokół tych tematów powstał spektakl Glina, choreografki Moniki Błaszczak. To pierwsza produkcja jej nowej kompanii, Monika Dance World, w którym współczesny taniec staje się sposobem opowiadania o emocjach, przemianie i tym, co łączy nas z ziemią. Na scenie zobaczymy w pełni kobiecy zespół, a w ruchowej opowieści ważną rolę odgrywa obraz ciała przypominającego glinę, podatnego na zmiany, ale też noszącego ślady własnych doświadczeń. Za muzykę odpowiada Antonina Nowacka, a za scenografię i kostiumy Marta Szypulska. Spektakl po raz pierwszy w Poznaniu zostanie pokazany w wersji grupowej, po wcześniejszej premierze solowej w Wenecji. Glina jest częścią projektu Estrada w Centrum, który tego lata zaprasza na bezpłatne wydarzenia w miejskich przestrzeniach Poznania. Spektakl zobaczyć możecie w pasażu Quadro o godzinie 19:00. Historia najlepiej zostaje w pamięci wtedy, gdy można przejść jej śladami. W poniedziałek będzie okazja spojrzeć na poznański czerwiec 56. z nieco innej perspektywy. Podczas spaceru, który połączy opowieści o wydarzeniach sprzed blisko 70 lat z warsztatami urban sketchingu, uczestnicy prześledzą drogę pierwszego powojennego w Polsce masowego buntu robotników. Od postulatów ekonomicznych po walkę o wolność. Będzie też czas na rozmowę o historii i wspomnieniach związanych z tamtym okresem. Po spacerze przyjdzie pora na szkicownik. Pod okiem Justyny Wojanowskiej uczestnicy spróbują uchwycić miejsca związane z poznańskim czerwcem, poznając przy okazji podstawy miejskiego rysunku. Spotkanie rozpocznie się o godzinie 11:00 przed bramą Fabryki Pojazdów Szynowych przy ulicy 28 czerwca 1956 roku. Yoga i techno? Choć brzmi to jak nietypowe połączenie, właśnie na tym polega fenomen wydarzenia techno-yoga. Zamiast ciszy i spokojnej muzyki, uczestników czeka dynamiczna praktyka przy elektronicznych brzmieniach na żywo, uzupełniona o medytację, efekty świetlne i wizualną oprawę. Po zakończeniu sesji będzie też czas na mały konkurs, sfery partnerów i wspólny chill. Jeśli szukacie aktywnego sposobu na spędzenie popołudnia, to może być jedna z najbardziej oryginalnych propozycji w tym tygodniu. Klub Tama, godzina 15:00.
5: Aferanek. Najlepszy z wielu pobudek.

0: Maria Curie Skłodowska. Albo Maria Skłodowska Curie, żeby nie było, że zaraz tutaj mi znowu wyskoczą jacyś, że umniejszam polskości naszej słynnej noblistki.
1: Podobno ona się też tak podpisywała w takiej kolejności właśnie, czyli Skłodowska Curie.
0: Bardzo ładnie. Mm-hmm. Podoba się to dla mnie.
1: Słuchajcie, mieszkańcy Unii Europejskiej mogą wybrać, jak będą wyglądały nowe banknoty euro. No Maria Curie Skłodowska pojawiła się już na polskich 20 złotówkach. Teraz może pojawić się... No, mogę ci znaleźć.
0: Za komuny. Była faktycznie, bo pamiętam.
1: Ale... Była. To było...
0: A to nie były miliony złotych wtedy? Jakieś?
1: Musiałbym znaleźć. Wiesz, nie przygotowałem się na to. Nie przygotowałem się na to, ale może pojawić się na 20 euro.
0: I co trzeba zrobić?
1: Banknocie. No słuchajcie, ogólnie można głosować na ankiecie. Europejski Bank Centralny taką właśnie specjalną przygotował, ponieważ ogólnie dwa potencjalne motywy zostały wybrane, na które można głosować. Jednymi z nich są właśnie jakieś znane europejskie postacie, jak Ludwig van Beethoven czy Maria Skłodowska-Curie właśnie. A tym drugim to po prostu ptaki i rzeki. No to nudy trochę, nie?
0: No nie wiem, Radek Nawrot by powiedział inaczej. Nie wiem, jak Europejczycy na to zareagują i gdzie trzeba głosować.
1: Nie, szukamy na stronie Europejskiego Banku Centralnego. Tam można odkładać też, oddawać swoje głosy.
0: Dobrze, w takim razie, drodzy słuchacze, liczymy na was także, że będziecie głosować na Skłodowską Curie. Pytanie, czy pomiędzy Skłodowską Curie a Europejczykami będzie chemia?
1: Mam nadzieję. I nie są fizyki też na pewno.
0: No i tak, i fizyka także tutaj by się przydała. Jak zareaguje na to wszystko? Także nie wiemy. No ale, drodzy słuchacze, nade wszystko to wydaje mi się, że Skłodowska Curie byłaby rad.
2: Aferanek. Najlepszy z wielu pobudek.
0: Gdyby mogła pojawić się na banknotach. A ciekawe, czy one będą świecić w ciemności.
1: No miejmy nadzieję, że nie, bo jeśli by świeciły, no to raczej niedługo nimi porządzimy.
0: Nie, daj spokój. Polonizowałbym.

0: Była już dawka chemii, mi cali napromieniowani jesteśmy, a w takim razie jak na jeszcze.
1: Promienni się mówi.
0: No może i tak być. Przepowie trochę nam o ważeniu wody i ciężkiej wodzie również.
2: Trochę tlenu, trochę źródła ognia i... Które wiązania warto tworzyć, a których unikać? Wybuch kontrolowany. W każdy poniedziałek o 8.30. Cześć, ja mam na imię Jagna i dziś nasz bohater zabierze nas w podróż przez czas i przestrzeń od tajnych laboratoriów budujących bombę atomową aż po pierwotny ocean, w którym urodziło się ziemskie życie. Ten człowiek to Harnold Clayton Urey, człowiek, który zważył wodór i odkrył ciężką wodę. Postanowił sprawdzić, jak z chemicznej zupy powstały pierwsze komórki w ciągu lat 20. i 30. XX wieku. Fizycy i chemicy wiedzą już, że istnieje coś takiego jak izotopy, czyli atomy tego samego pierwiastka, które różnią się masą atomową. Teoretycy podejrzewają, że najprostszy pierwiastek we wszechświecie, czyli wodór, też może mieć takiego swojego cięższego brata. Ale jeśli istnieje, jest go tak potwornie mało, że nikt nie potrafi go wykryć. Harold Urey, pracujący na Uniwersytecie Columbia, wpada na genialny pomysł. Postanawia wykorzystać fizykę. Wie, że cięższy wodór powinien mieć minimalnie wyższą temperaturę wrzenia. Bierze kilka litrów płynnego wodoru i zaczyna go powoli, precyzyjnie odparowywać, aż za dnie zostaje zaledwie kilka kropel gęstej cieczy. Kiedy ją bada, za pomocą spektroskopu na ekranie pojawia się nowa niespotykana dotąd linia. Jest to deuter. Wodór z dodatkowym neutronem w jądrze. Dokładnie dwa razy cięższy od tego zwykłego. Za to spektakularne odkrycie już w 1934 roku otrzymuje Nagrodę Nobla z chemii. Odkrycie deuteru natychmiast zmienia bieg światowej polityki i nauki. Jeśli połączymy deuter z tlenem, otrzymamy D2O, czyli słynną ciężką wodę. Wygląda i smakuje jak zwykłe, ale ma niesamowite właściwości fizyczne. Idealnie spowalnia neutrony. Kiedy wybuchła II wojna światowa, ciężka woda staje się najbardziej poszukiwaną substancją na planecie. Jest kluczem do kontrolowania reakcji łańcuchowej w reaktorach jądrowych. Urey zostaje szefem kluczowego oddziału w tajnym projekcie Manhattan. To jego zespół opracowuje metody separacji izotopu uranu, które posłużyły do budowy pierwszej bomby atomowej. Choć Urey był patriotą, potęga i niszczycielska siła nowej broni przeraziły go aż do tego stopnia, że powolnie stał się zagorzałym antywojennym aktywistą. W 1952 roku wraz ze swoim genialnym doktorantem Stanleyem Millerem przeprowadza jeden z najsłynniejszych eksperymentów w historii nauki. W zaciśnionym szklanym układzie odtwarzają warunki panujące w praziemi miliardy lat temu. Mieszają wodę, metan, amoniak i wodór, gazową atmosferę pierwotną w Ziemi. Podgrzewają ocean, a zamiast błyskawic przepuszczają przez gaz iskry elektryczne. Po zaledwie tygodniu woda w aparacie zmienia kolor na różowy, a potem głęboko czerwony. Kiedy Urey i Miller badają tę pierwotną zupę, odkrywają w niej aminokwasy, fundamentalne klocki, z których zbudowane są białka i całe ziemskie życie. Udowodnili, że biologia potrafi narodzić się z czystej, nieorganicznej chemii. Urey staje się twórcą nowej nauki – kosmochemii. Pasjonuje go geologia planetarna. Analizuje skład meteorytów i tworzy teorie na temat powstawania Układu Słonecznego. Gdy rusza program Apollo, Urey jest starszym już panem, ale z młodzieńczą pasją doradza NASA. To on naciska, aby amerykańscy astronauci za wszelką cenę przywieźli na Ziemię próbki księżycowego gruntu. Kiedy Neil Armstrong i Buzz Aldrin dostarczają worki z pyłem z Morza Spokoju, to właśnie analizy oparte na metodach izotopowych Ureya pozwalają określić dokładny wiek Księżyca i potwierdzić, że powstał on w tym samym czasie, co nasza Ziemia. Trochę tlenu, trochę źródła ognia i... Które wiązania warto tworzyć, a których unikać? Wybuch kontrolowany. W każdy poniedziałek o 8.30.
3: Autopromocja. My name is Jim and I'm here to say that I'm on a fairer on Mondays and Fridays. Controlling the songs and my voice. The musical equivalent of the Rolls Royce. 98.6 on your dial. Guaranteed to raise a smile. So listen to what I say and to what I play. English breakfast on Mondays and Fridays. Hooray.
4: Się to wycie!
5: Stary, zróbmy własny koncert.
6: Scena główna.
5: Razem tworzymy idealną setlistę.
6: W każdy poniedziałek o 20:00.
7: Radio Afera. Słuchaj nas też w internecie. www.afera.com.pl/player.
3: Autopromocja. Aferanek.

0: Smutne disco, jak to sam Paweł Sołtys, czyli Pablo Paweł, opowiada o tymże kawałku. Karwowski to za nami, a z kolei przed nami okazuje się, że utrudnienia, bo ZDM ogłosił, że dzisiaj będą światła nieczynne.
1: Nie będą działać na skrzyżowaniach dwóch tak naprawdę, na ulic Przepadek i Alei Niepodległości i Kutrzeby, a także ulic Grochowskiej i Świt. A o sprawie już wiedzą drogowcy i trwa usuwanie tych usterek.
0: Jakby co, to nie są to może największe skrzyżowania, ale faktycznie może to powodować pewne komplikacje, także jeżeli wybieracie się gdzieś w okolicy Grochowskiej, Świtu albo w okolicy Przepadku, to uważajcie na siebie, a jeżeli chodzi o utrudnienia inne, a dziękujemy redaktorom z epoznań.pl. Będziemy was informować o kolejnych utrudnieniach ewentualnych, a z kolei jeżeli chodzi o sytuację na poznańskich ulicach, to chyba dobrze to wygląda. Jak to wygląda, panie kierowniku?
1: No jeśli chodzi o wakacje, no to faktycznie jest mniej tych korków, natomiast któreś ronda się jeszcze korkują i ja tak zerkam, szybko zerkam. Zapewne tak jak myślałem, rondo Starołęka poniekąd jest zakorkowane.
0: Ale to od strony pewno... północnej, od strony ronda Rataje, bo tam remont trwa.
1: Tak, ale rondo Rataje od strony i północnej, i wschodniej. Tam na pewno będziecie chwilę musieli poczekać i to chyba największe korki w Poznaniu, tak mi się wydaje.
0: Jeżeli wy macie informacje, to dzwońcie do nas 618750213, ale spokojnie, korki kiedyś powstaną z popiołów.

0: Rów. I to jest ekipa Kukon, Sarius, Soku, DJ Dex.
1: Piękna.
0: Ale żeście ekipę zmontowali.
1: No, mocna. I mogą powstać z popiołów, to na pewno. Z naszych popiołów na pewno nie powstaje nowość aferowa, no bo ona cały czas gra dobrze. Tak bym to nazwał.
0: Dobrze, to w takim razie Norbert Wronka będzie się pojawił na antenie, bo on La La Land.
1: Tak. I świetnie chyba odpowiada w ogóle na dzień samotny, który dzisiaj obchodzimy. Tak mi się wydaje.
0: Warum, meine Liebe?
1: Aha, ponieważ dlatego, że odpowiada na temat współczesnych relacji, a w nich nieco samotności się pojawia.

0: Ach, to są te nowości, które najbardziej lubię.
1: No zdecydowanie, tak. Twoje klimaty. Podobnie jak ten na retro, mi się wydaje. Gdzieś te same nuty wpada.
0: To powiem tobie, że nie zaczynaj tematu, bo akurat retro, to wiesz, dla mnie retro, to dla ciebie prehistoria. A twoje retro to moja współczesność.
1: Zależy jak na to spojrzeć, ale możemy się zgodzić. Tutaj nie będę się kłócił faktycznie.
0: Drodzy słuchacze, dzisiaj po godzinie 9 będziemy mieli gościa, raczej gościnie, z którą porozmawiamy na temat Szkoły Letniej Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza, a w sumie Letniej Szkoły Języka i Kultury Polskiej UAM właśnie. I naszą gościnią będzie Karolina Gajewska, koordynatorka całego projektu. Zostańcie razem z nami, a do godziny 10 jeszcze 10,5 minuty pozostaje.
1: Okazuje się, że niektórym chce się uczyć jeszcze w wakacje.
0: No, języka polskiego nie uczyłbyś się?
1: No, oczywiście, że tak. Mi się przyda jeszcze i dzisiaj.
0: Dziecięcielina pała.
1: Do końca życia można się uczyć tak naprawdę.
0: No, jeden z najtrudniejszych języków swoją drogą. Ale niezwykle ciekawy projekt, który pokazuje, że lepiej zasypywać te dziury niż wykopywać nowe.

0: Czy Zuzanna dojeżdża do pracy książkobusem?
1: Nie, niestety.
0: Dlaczego?
1: Bo nie mam takiego.
2: Ale chciałabyś posiąść, rozumiem.
1: No, why not?
0: No.
1: Tylko ktoś by musiał wtedy prowadzić, żebym ja mogła czytać.
0: No, autor.
1: Autor?
0: Książki.
1: Które? Niektórzy myślą, że nie żyją.
0: No, ale książkobusy nie istnieją, więc wiesz.
1: No jak to nie istnieją?
0: A istnieją.
1: A myślisz, że pisałabym serwis o książkobusie, gdyby nie istniał?
0: Czyli jednak można dojechać do pracy z książkobusem. Czy to jest coś innego?
1: No, myślę, że można by. W sensie osoby, które pracują w książkobusie, są w pracy.
0: Okej.
1: Okay. Aha. A... dojechały do niej.
2: Ale czy książkobusem? To jest właśnie pytanie.
1: No tak.
2: Dzisiaj.
0: Skończmy tę karuzelę uśmiechu. Zapraszamy na serwis informacyjny. Nie musicie dojeżdżać żadnym busem.
1: Zuzanna Pobłocka-Bulczak, zapraszam. Wyciekły dane z POSUM. W zeszłym tygodniu dyrektor Poznańskiego Ośrodka Specjalistycznych Usług Medycznych poinformował o manipulacji danymi pacjentów przez jednego z pracowników. Do informacji o podopiecznych placówki dodane miały zostać notatki zawierające oznaczenia VIP.
3: Absolutnie nie ma w POSUM szybkiej ścieżki przyjęć, czy tak zwanych saloników VIP. Dla nas jest to oburzające, że takie oskarżenia padły. Zatem no tutaj działania po prostu były wycelowane w to, aby wytworzyć takie wrażenie, natomiast absolutnie jest to dla nas niedopuszczalne działanie.
1: Mówił rzecznik POSUM Hubert Jerzewski. Do nielegalnie modyfikowanych, a później udostępnianych danych należały imiona i nazwiska, adresy, numery telefonów, a także numery PESEL pacjentów. O możliwym popełnieniu przestępstwa ośrodek zawiadomił prokuraturę oraz zadeklarował współpracę z organami ścigania.
4: Kibicuj z Radiem Afera.
1: Oczy środowiska hokeja na trawie są teraz zwrócone na Politechnikę Poznańską. W Centrum Sportu na Piotrkowie rozpoczynają się Mistrzostwa Europy drugiej dywizji do lat 21. To pierwsza międzynarodowa impreza w tym miejscu potrwającej cały ubiegły rok akademicki przebudowie boiska. Reprezentacja Polski zmierzy się z Litwą, Ukrainą, Chorwacją, Irlandią i Włochami. Awans do elity wywalczy tylko jeden zespół. Selekcjoner biało-czerwonych Mateusz Mazany jest zdania, że to zadanie trudne, ale niewykonalne.
5: Kategorie młodzieżowe mają to do siebie, że te kadry z roku na rok się zmieniają. Uważam, że Irlandia jest poziomem cały czas grupy A. Włosi też są bardzo dobrą drużyną, ale no my nie jesteśmy też, że tak powiem, jakimś outsiderem i też znamy swoją wartość i uważam, że też jesteśmy w stanie do tej grupy A awansować.
1: O 9:00 mistrzostwa otworzy spotkanie Irlandczyków z Chorwatami. Polacy o 13:30 zainaugurują swój występ starciem z Litwinami. Relacja z tego meczu na naszej antenie dziś po godzinie 18:00 w audycji Sporting Club Afera.
4: Ty też tworzysz radio. Napisz. redakcja@afera.com.pl.
1: Mobilny antykwariat Książkobus się rozwija. Od kilku lat po Poznaniu i Wielkopolsce kursuje pojazd grupy Paranormalsi, w którym osoby z niepełnosprawnościami intelektualnymi i zespołem Downa sprzedają książki oraz rękodzieło. Akcja ma pomóc podopiecznym ugrupowania w wejście na rynek pracy. Projekt rozwinął się na tyle, że planowany jest zakup większego Książkobusa 2.0. Środki ze sprzedaży książek mają w tym pomóc. Oprócz tego Paranormalsi planują także uruchomienie stacjonarnej książkostacji na Hartowie lub na Ratajach. Grupa rozpoczęła działanie na terenie Poznania w 2020 roku. Rok później wyjechała na ulicę książkobusem. Coroczne problemy z kąpielami w jeziorach i morzach nie zniknęły. Możemy obserwować to zjawisko na przykładzie plaży w Zaniemyślu, na której masowo letnicy łamali obowiązujący od soboty zakaz kąpieli. Powodem wywieszenia czerwonej flagi jest zakwit sinic. Kąpiel w wodzie podczas wykwitów tych glonów nie jest zalecana, gdyż wydzielane przez nie toksyny mogą być szkodliwe, podrażniać skórę i oczy, uszkadzać wątrobę lub układ nerwowy. Dla plażowiczów w Zaniemyślu dobre informacje może przynieść wtorek, kiedy woda będzie po raz kolejny badana. Ale stućmy nasz entuzjazm do kąpieli, dbajmy o swoje bezpieczeństwo podczas wypoczynku nad wodą, bo jezioro Raczyńskie problemy z sinicami ma co roku. Niekiedy bywało przez to zamknięte cały sezon. I tym apelem kończę ten serwis, a na ostatni dzisiejszego dnia zapraszam za niecałą godzinę.
4: Aferanek. Najlepszy z wielu pobudek.
2: Nie śpimy, budzimy, to już godzina 9:00. Zapraszamy naszą witaczkę.

0: No i nasza witaczka.
1: No przywitała, no co?
0: To była kaczka witaczka.
1: No tak się mówi, to jest witacze.
2: Taczka wita?
1: Kogo
0: nie,
1: wita?
0: Nie wiem, ale wiem, że książkobusy mogłyby się nazywać librobusy. Librabus.
2: W sumie, tylko to by wywoływało złe skojarzenia. Z dziennikiem elektronicznym.
0: Librus, faktycznie. Ja po prostu tęsknię za szkołą.
2: A, no tak.
0: No.
1: Już niedługo, Edgar.
2: Ty nie masz najwidoczniej złych skojarzeń z Librusem.
0: Rozkład jest znany, jazda z książkami i z kolei my z Zuzaną spotkamy się za niecałą godzinę. Dokładnie. Na antenie. Dziękujemy pięknie. Minęła godzina 9. Mamy ostatni poniedziałek lipca.
1: Tak jest, 27 dzień lipca dokładnie, a imieniny dzisiaj obchodzi...
0: Julia, Natalia, Celestyn, Celia, Bertolt, no i nasza ukochana Lilioza, która spotyka Pantaleona, a ślubu udzieli im Innocenty.
1: Może tak być, bo wiemy, że był papieżem. No przecież.
0: No proszę, nauczył się.
1: Jakżeby inaczej. No jak już raz przeczytałem, to się nauczyłem. Zobaczymy,
0: nie
1: jak długo
0: zapamiętam. Nie przeczytałeś, tylko ja tobie powiedziałem.
1: Tak, ale sprawdziłem to, sfact-checkingowałem.
0: Czyli nie ufasz swojemu mentorowi.
1: Nie, muszę sprawdzić jak najbardziej. Ja wiem, kiedy ty żartujesz.
0: Ja zawsze żartuję.
1: No właśnie.
0: No, ładnie wyglądasz.
1: Więc dlatego właśnie. No, dziękuję. No, kurczę, chyba nabrałem się znowu.
0: Drodzy słuchacze, jakby co, to my za chwileczkę będziemy na naszej antenie już rzeczywiście nie żartować, bo będziemy poruszali poważny temat tego, jak to jest, że osobom z zagranicy Poznań się podoba na tyle, że chcą w lipcu i sierpniu przybyć do stolicy Wielkopolski i wziąć udział w szkole letniej Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w naszym pięknym, stołecznym mieście.
1: Ale niektórzy, którzy zamieszkują Poznań, a chcą się nauczyć polskiego, myślę, że też mogą z tej oferty skorzystać.
0: No i zaraz się dowiemy, czy jest tak faktycznie. 20 lipca trwa letnia szkoła języka i kultury polskiej UAM i porozmawiamy z koordynatorką całego projektu, czyli Karoliną Gajewską, także zostańcie razem z nami.
3: Nie będziesz pamiętać i myśli kudłate, ostre opuszki palców, łyżki kawczu, batę, pot i szybkie spojrzenia, znowu muszę zapomnieć, portfel, klucze, telefon, wyjdź i idź sobie.

będę pamiętać, choć te myśli żarłoczne mówią tylko, że jutro jest dzisiaj mroczne. Portfel, klucze, telefon, zostaw mi swoje zdjęcie. Podrę zjem i podpalę, znajdę ci zajęcie.

0: wyrwany, stale wyrwany, stale wybrany z emocji, zachęcony do torsji o 6 nad ranem. Stale wyrwany, stan tu zastany, stale wyrwany z rzeczywistości, którą łatam sparany. Stale wspominany, ten letni upalny, ten balkon i uśmiech, te słowa jak wiatr halny. Stale stęskniony, tobą odurzony, tak bardzo wyśniony. Stale zaspany, stale wyrwany, stale wybrany z emocji, zachęcony do torsji o 6 nad ranem. Stale wyrwany, stan tu zastany, stale wyrwany z rzeczywistości, którą łatam sparany. Stale wspominany, ten letni upalny, ten balkon i uśmiech, te słowa jak wiatr halny. Stale stęskniony, tobą odurzony, tak bardzo wyśniony.
1: Na twarzy palor mortis.

0: Łacina, martwy język, dobijał niegdyś Sarmatów, dobija teraz mnie. Nie, to jakoś inaczej szło, ale było kiedyś takie powiedzonko odnośnie języka łacińskiego, a to dlatego mówię, że pallor mortis Kamila Wrony na naszej antenie. Tymczasem zapowiadana gościni już w naszym studiu jest razem z nami Karolina Galewska, koordynatorka Szkoły Letniej Języka i Kultury Polskiej Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza. Cześć.
1: Dzień dobry, cześć, cześć.
0: Cały kurs trwa, zaczął się już tydzień temu, potrwa jeszcze przez 2 tygodnie.
1: Zgadza się,
0: tak. Ale zacznijmy w ogóle, jak to jest, że osoby spoza naszego kraju chcą latem uczyć się jednego z najtrudniejszych języków na świecie i poznawać kulturę narodu, który no sporo o swojej kulturze lubi mówić.
1: Tak, no może zacznę od tego komponentu lata czy wakacji. To tu warto podkreślić, że jest to po prostu fantastyczny, jak sądzę, sposób na spędzenie letniego czasu. Oprócz takich zajęć dydaktycznych, nauki języka, mają tu zapewniony program turystyczno-kulturalny, więc szczerze mówiąc, niezależnie tutaj od tego, ile trudności sprawia im nauka języka, to myślę, że jest to czas spędzony w takiej niepowtarzalnej międzynarodowej atmosferze i są to po prostu świetne wakacje. Ale jeśli chodzi o naukę polskiego, no my sobie może nie zdajemy z tego sprawy, ale na całym świecie, na uniwersytetach naucza się języka polskiego. Ta promocja naszego języka i kultury działa bardzo dobrze. My też organizujemy kurs letni finansowany przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej i właśnie ta instytucja prężnie działa na wszystkich kontynentach. Jest też taki program Nawa Lektorzy i z tego, co kojarzę, w tegorocznym naborze tam zgłosiło się pewnie więcej osób, ale w wyniku tego naboru polski, język polski będzie nauczany na świecie chyba w 80 czy więcej ośrodkach, więc promocja języka polskiego działa dobrze i osoby, które do nas przyjeżdżają, to są właśnie w dużej mierze poloniści z całego świata. Oni studiują filologię polską albo mają po prostu zajęcia lektoratowe, czyli wybierają język polski jako jeden z języków obcych w ramach swoich programów studiów. Są to też osoby często z polskimi korzeniami. Mają po prostu...
0: No, że nas po całym świecie rozsiało,
1: tak,
0: to...
1: No właśnie, właśnie. Jesteśmy wszędzie, my Polacy, więc jest sporo takich osób, które mają babcię czy dziadka w Polsce, albo nawet rodziców, ale tym językiem się już na co dzień nie posługują, więc tu chcieliby wrócić właśnie do korzeni.
0: A właśnie, a na jakim poziomie języka są osoby, które biorą udział w całym przedsięwzięciu?
1: Na najróżniejszych. Mamy przekrój grup, więc od poziomów początkujących A1 do poziomów za

0: zaawansowanych. W tym roku najwyższa taka grupa to B2, czyli mamy takie cztery poziomy, można powiedzieć, A1, A2, B1, B2, chociaż w tym roku mamy sporo osób początkujących, tych grup na poziomie A1 jest więcej, ale mamy tak, mamy pełny przekrój.
1: Tak się zastanawiam, no bo skoro są osoby, które prawie, że są na początku swojej drogi z językiem polskim, to ja tutaj nie żartuję, że to przecież jeden z najtrudniejszych języków.
0: Nie, to fakt.
1: Ale są też osoby już bardzo zaawansowane. Zdarzają się, bo zdarzacie się także z ludźmi z różnych kultur, nie? Które przejeżdżają. Dochodzi do jakichś takich sytuacji bardzo zabawnych, które gdzieś mogą spowodować uśmiech na twarzy tych troszeczkę bardziej zaawansowanych, bo te niuanse związane z naszym językiem i kulturą, to długo by o nich opowiadać.
0: Ja myślę, że to ich trzeba by zapytać, bo oni mogliby tu więcej powiedzieć o swoich takich wpadkach językowych, ale jesteśmy tego świadkami, to co teraz mi przychodzi do głowy, bo oczywiście, że mylą im się słowa, tak, szczególnie na początku, i tutaj nasz jeden student z Meksyku ostatnio zwierzył się, że nie wie dlaczego, ale słowo dziękuję zawsze myli mu się ze słowem biedronka. Nie wiem, jak to się stało, może dlatego, że przy akademiku, w którym mieszkają, jest biedronka. No i właśnie opowiadał, przeżywał, bo jak wracał tam gdzieś z jakiejś imprezy, oni oczywiście się integrują wieczorami, wracał Uberem, no i na pożegnanie do kierowcy powiedział biedronka, i potem właśnie zorientował się w nocy, że chyba coś poszło nie tak.
1: No, chciałbym zobaczyć minę tego uberowca w tej sytuacji. Mówisz o studencie, o uczestniku z Meksyku.
0: Ja się
1: zastanawiam, czy dominują osoby z Europy, czy możemy spotkać ze wszystkich kontynentów osoby zainteresowane na waszym kursie?
0: Tak, tutaj aż tak szczegółowych statystyk nie prowadziłam. Jaka jest reprezentacja z poszczególnych kontynentów, ale w sumie mamy reprezentantów 30 krajów świata. No i oni się tak rozkładają, myślę, mniej więcej porówno. Ta właśnie z Meksyku mamy 5 uczestników, Azja jest dosyć dobrze reprezentowana, ale w tym roku gościmy także Senegal, więc to jest naprawdę taka mieszanka kulturowa i językowa.
1: Cały świat uczy się polskiego, można by powiedzieć. Język polski to jedno, no bo wiadomo, że w ciągu 3 tygodni to pewnie zbyt wielu, znaczy oczywiście wielu rzeczy można się dowiedzieć, ale 3 tygodnie to jest bardzo krótki czas na to, żeby przyswoić sobie język, ale na pewno jest to bardzo dobry czas, żeby spotkać się z polską kulturą, bo to jest także gdzieś ten element, który jest ważny podczas waszego kursu. No tak. I w jaki sposób ich zaznajamiacie z naszą kulturą? Nie wiem, proszę, to są pierogi, czy...
0: Coś w tym stylu, ponieważ oferujemy warsztaty tematyczne i jeden z tych warsztatów to właśnie warsztat kulinarny. Pozdrawiamy tutaj specjalistkę naszą od kuchni, Ewę Węgrzak. I z tego co wiem, w tym roku uczestnicy będą piec pierniki akurat, może nie lepić pierogi, będą pierniki. No ja myślę, że sam fakt mieszkania tutaj w Polsce, tak, i takiego codziennego życia, to już jest ten element taki najważniejszy, zanurzenia w kulturze. Dojazdy na zajęcia, prawda, chodzenie na posiłki, kontakt w akademiku z innymi studentami, z obsługą i tak dalej. Ale oczywiście organizujemy też różne wyjścia kulturalne do muzeów, są warsztaty, tak jak powiedziałam. W tym tygodniu będzie bardzo ciekawy warsztat tańców ludowych, zorganizowany przez zespół folklorystyczny Wielkopolanie. Będą mogli zobaczyć stroje, polskie stroje narodowe, tańce właśnie ludowe. Także w weekendy mamy wycieczki poza miasto, żeby zapoznali się trochę z regionem naszym.
1: Bardzo naładowany ten program. Nie są zmęczeni czasem?
0: Są. Program jest bardzo intensywny, ale oni mogą wybierać. Tak, tutaj nie ma przymusu, więc tak, zwykle tak to podsumowują, że program jest bardzo intensywny, ale jest, te zajęcia są tak ciekawe, że nie chcą z niczego rezygnować. No, ale to w większości młodzi ludzie, więc oni dobrze sobie radzą z takim tempem. Wieczorami nie chodzą chodzą spać, tylko tak jak mówiłam, się integrują, poznają, nie narzekają.
1: Poznają inne elementy polskiej kultury.
0: Tak,
1: także niezwykle ważne.
0: I nie polskiej właśnie, bo oni tu wprowadzają też ten element wielokulturowy, bo oni ze sobą się integrują, z innymi osobami w akademiku, więc nie myślą o spaniu.
1: Jest to kolejna odsłona kursu i ciekawi mnie, wracają te same osoby, czy tylko jak raz się człowiek pojawi, to już później drzwi zamknięte?
0: To zależy od programu, bo my mamy w tym samym czasie prowadzimy dwa kursy, właśnie Letnią Szkołę Języka i Kultury Polskiej UAM, taką naszą wydziałową, i tutaj ograniczeń nie ma, można wracać, tak się zdarza. Jest też drugi program finansowany przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej, tak jak mówiłam, no i tam raczej te stypendia są przyznawane jednorazowo, chociaż tam zdarza się, że ktoś wraca również, jeśli jest wybitnym studentem, tak, i ponownie otrzymał stypendium, ale wracają też na rok akademicki w ciągu semestru, tak? Często jest tak, że ta szkoła letnia jest takim pierwszym kontaktem z Poznaniem, z naszym uniwersytetem i tak im się podoba, że potem szukają innych programów, innych możliwości i wracają, czy w ramach programu Erasmus, czy innych takich wymian uniwersyteckich.
1: Tak jak studenci we wrześniu mają różne wyjazdy integracyjne przed pierwszym rokiem, to można to tak trochę...
0: Tak, to jest takie intro do studiowania w Polsce. Tak,
1: bardzo ładne. Intro do studiowania. Muszę zapamiętać ten tekst. No ale oczywiście polski język, kultura naszego narodu, historia, no ale przede wszystkim przyjeżdżają do najcudowniejszego miasta w naszym kraju, czyli do Poznania. No i właśnie, co im pokazujemy w tym Poznaniu?
0: Mamy naszego niezastąpionego przewodnika Pawła Sowę, który organizuje spacery po Poznaniu. Mamy spacer po Starym Mieście, dzielnicy Królewskiej, Zamkowej, spacer po Ostrowie. Tak jak mówiłam, też muzea, czy to Muzeum PRL-u, Muzeum Narodowe, Muzeum Pyry, też te tradycje kulinarne. No i właśnie tak poza programem, bary, kawiarnie, miejsca imprez. Trzeba też podkreślić, że miasto nas tutaj wspomaga w tym sensie, że latem ta oferta wydarzeń dla mieszkańców Poznania jest szeroka, więc mają też propozycje wpisane do programu tych wydarzeń organizowanych przez miasto. Koncerty nad Rusałką, kina plenerowe.
1: Stradą, tak.
0: O właśnie, więc z tego też mogą korzystać, jeśli mają jeszcze siły.
1: I teraz wiemy doskonale, ale co ci ludzie, którzy przyjeżdżają do Poznania, biorą udział w waszym kursie, co mogą z niego wynieść? No bo to już w ciągu ostatnich minut dokładnie powiedzieliśmy, ale jeszcze tak mnie ciekawi, a co, jaki jest poza tym wasz cel? Czy przyświeca wam poza tym, żeby pokazać polską kulturę i polski język tym ludziom z zagranicy? Czy jeszcze jakaś idea wyższa przyświeca samemu kursowi?
0: No ja myślę, że kluczowa jest ta idea wielokulturowości, czyli stworzenie tej przestrzeni do tego, żeby oni się poznawali, integrowali i żeby tworzyli taką społeczność osób, które są zafascynowane Polską, tak? Dla których Polska jest tym elementem łączącym. Ja myślę, że to jest taka najwyższa wartość, ta lekcja tolerancji, lekcja różnorodności. Oni reprezentują różne nacje, różne religie, tak, oczywiście, więc uczą się tego współegzystowania. Tym może wspólnym mianownikiem jest polska kultura, ale myślę, że najważniejszy jest po prostu człowiek, drugi człowiek, który jest inny, a z którym mogę się zaprzyjaźnić, mogę znaleźć wspólny cel i ta taka harmonia i to, jakie oni tworzą relacje, przyjaźnie, to jest najbardziej budujące, jak sądzę.
1: I z takim przesłaniem chcielibyśmy zostawić naszych słuchaczy. Bardzo tak. Pięknym zresztą. A to przesłanie, a także całą rozmowę mieliśmy przyjemność przeprowadzić z Karoliną Galewską, koordynatorką Szkoły Letniej Języka i Kultury Polskiej UAM. Dziękujemy pięknie.
0: Dziękuję serdecznie.
1: I ja teraz będę próbował się skontaktować z moimi realizatorkami, bo tam mamy taki piękny utwór, który powinniśmy teraz zagrać. Afro Kolektyw i Polonez dla początkujących. Bo po takiej rozmowie sądzę, że to będzie absolutnie idealne podsumowanie. My na zegarach mamy 19 minut po godzinie 9. Słuchacie audycji porannej Radia Afera. Co się Aferanek zowie?
2: Proszę Państwa, ustawmy się. Nasz wesoły kolowód przetańczy teraz przez 80-sy, 90-sy i...

0: Autopromocja.
1: Czy Gen Z ma już za czym tęsknić?
2: Okazuje się, że tak.
1: Nostalgia lat 10. W każdy wtorek o godzinie 20.
2: Zapraszają
1: Olga
2: i Arek
1: z zespołu Madame Affair.
0: Wejdź na stronę www.afera.com.pl i sprawdź naszą aplikację do słuchania radia. Nieważne, czy używasz Android czy iOS, ważne, że znajdziesz link do sklepu. Pobierz, włącz i słuchaj Radia Afera wszędzie. Autopromocja. Reklama.
3: Kiedyś była tam wieś, a dziś to jedna z największych dzielnic mieszkaniowych Poznania. Witamy na Ratajach. Co wpłynęło na kształt nowej dzielnicy? Jak przebiegał proces budowy? Poznaj historię jednej z największych realizacji urbanistycznych Poznania. Wystawa Wszystko było w zasięgu, historia ratajskich osiedli i już otwarta. Galeria Śluza, ulica Dziekańska 2. Wstęp wolny. Sponsorem wystawy jest PKO Bank Polski. Patronat medialny Radio Afera.
0: Reklama. Aferanek. Najlepszy z wielu pobudek.

0: udowodnić.
1: Amerykańscy naukowcy udowodnili, że jeżeli się będzie wystarczająco długo słuchało Radia Afera, to się będzie miało lepszy gust muzyczny.
2: To na pewno. I tak AMBA też zaprezentowała nam amerykańskich naukowców. No trzeba im wierzyć, no jak żeby inaczej.
1: Pozdrawiamy serdecznie Marikę Bocewicz, która wypuściła kolejny odjechany kawałek. Ja w ogóle jestem wielkim fanem twórczości AMBY i niech więcej takich AMB będzie.
2: Jak najbardziej. Szczególnie ten fragment, ten taki z tym głosem, takim, co nam mówił. Bardzo mi się podobało.
1: Spóźnione lato z kolei to utwór, to artyści, przepraszam, bo to już nie jest projekt, to są artyści, to jest zespół, który...
2: Coś więcej niż projekt, bo teraz wszystko jest projektami, prawda?
1: No ale, bo to był projekt jednoosobowy, a teraz to już jest zespół Spóźnione Lato i Pierwsze Ciepłe Dni to jest kawałek, który w ubiegłym tygodniu jeszcze był na liście aferowych nowości.
2: A teraz już jest na stałe w naszej ramówce. Sprawdźmy.

0: King Gizzard and the Lizard Wizard, jeden z zespołów, który miał zagrać na Poland Rocku, a nie zagrał.
1: No proszę.
0: Bo tam się porobiły jakieś problemy zdrowotne. Dalszej historii nie znam, więc nie będziemy wchodzić w szczegóły.
1: No to życzymy zdrówka w takim razie.
0: No ale to już dawno było.
1: A, że już...
0: No dlatego nie wchodźmy w szczegóły, już... bo nie wiemy, jak wygląda sytuacja.
1: No
0: tak?
1: Dobra, no to...
0: Dobrze. Wiemy za to, jak będzie wyglądała sytuacja na poznańskim Golęcinie. W najbliższą niedzielę PSZ Poznań podejmuje row Rybnik.
1: Od godziny 13 wy się tam możecie wybrać ze swoją połówką, ze swoją kolegą, koleżanką lub z sąsiadem, albo kogoś, kogo spotkacie po drodze i wręczycie...
0: Albo z szczupakiem.
1: Na przykład. No to jest chyba jesiotr.
0: Jesiotr Piotr, faktycznie zapomniałem.
1: No właśnie, no. Trochę mały na szczupaka. Chyba, że takie szczupaki łowisz. To nie wiem.
0: Ja nie łowię.
1: Ja też nie.
0: Kupuję. 7148, afera, wasze imię i nazwisko, a także...
1: Treść to... tak, czego nauczycie się przez wakacje? O, tak brzmiało to pytanie. Wraz z uzasadnieniem możecie pisać do godziny 10, złotówka i 23 grosze. To koszt pojedynczego SMS-a.
0: No i czekamy na zgłoszenia jeszcze przez 14 minut. Tyle pozostaje do godziny 10. A teraz już nie musicie z kolei czekać na Michała Kisielewskiego.
1: Już nie będzie takiego lata. To z pewnością. A to właśnie jego nowość.
0: No to posłuchajmy w takim razie. Panie Michale, zapraszamy na antenę.
2: Słońce w kieszeniach nosiliśmy. Zapach traw na skórze wciąż tkwi.

0: Drodzy słuchacze, okazuje się, że nie najlepszą ma prasę Władimir Putin i bardzo dobrze, już od wielu, wielu lat, bo ten pan prezydent ostatnio się spotkał z panem z Chin i ten powiedział, że Wołodia coś tam nie pykło. Spotkał się z kimś, z przedstawicielami innych państw i coraz więcej mówią mu, Wołodia, bo coś tam nie pykło.
1: Coś tam nie idzie ci faktycznie.
0: No i ostatnio spotkał się z Kasymem Żomatem Tokajewem.
1: Czyli prezydentem Kazachstanu.
0: Który stwierdził, że jeżeli mogę przedstawić swoją skromną opinię, skoro zostałem o nią poproszony, być może to czas, by zamrozić konflikt i wrócić do porozumień ze Stambułu w nowej formie. No i Wołodia, delikatnie mówiąc, nie poszło. Nie poszło.
1: Nie spodobało mu się to faktycznie. Sam prezydent Kazachstanu mówi, że trudno nadal mu zrozumieć, dlaczego w ogóle rozpoczął agresję na Ukrainę, a miał przekonywać Putina, że właśnie rozwiązaniem konfliktu mogłoby być zatrzymanie działań w formule nawiązującej do stambulskich rozmów.
0: Ale słuchajcie, bo to oczywiście wiadoma sytuacja jest taka, że Wołodia delikatnie mówiąc się nie spodziewał. Nie? I on na tym spotkaniu siedział, patrzył w czubki butów. On nie wiedział, gdzie ze wzrokiem uciec, bo został wyrzucony ze swojej strefy komfortu. Panie prezydencie Kazachstanu, ja wiem, że Kazachstan to nie jest też największy przykład demokracji, ale szacun. Szacun, prawda?
1: Może świecić przykładem na pewno dla Ameryki też, jak tutaj z przywódcą Rosji rozmawiać, można powiedzieć, a faktycznie sam Putin nie był zadowolony na spotkaniu. On myślał, że I have a cherry, I'm king on the castle.
0: Kazachstan utrzymuje bliskie relacje z Rosją, no ale teraz to nie wiadomo. Nie wiadomo, jak to będzie wyglądać, ale chcielibyśmy głośno powiedzieć, że jest państwem zdecydowanie największym.

0: Borat przewidział.
1: No, wszystko wiedział.
0: Panie Boracie.
1: Wiedział, skąd brać przykład, z jakiego państwa.
0: No przecież stamtąd pochodził.
1: No właśnie. Wydaje mi się, że powinien taki Borat zrobić wycieczkę do każdego niemalże kraju, który teraz toczy wojnę i pokazać, jak się to robi.
0: No, ale przypomina mi się, jak zaśpiewał hymn na wiecu republikanów bodajże. To tam pokazało troszeczkę.
1: Tak, to było chyba przed jakimś meczem.
0: No dobrze, dobrze. W każdym razie Kazachstan is the greatest country in the world.
1: Wszyscy
0: to już wiemy bez dwóch zdań. A tymczasem, drodzy słuchacze, my już na poważnie posłuchamy Krzysia Grabowskiego.

0: 9:57 na naszych zegarach, a więc serwis informacyjny najlepszy w mieście.
1: Zuzanna Pobocka-Bulczak, zapraszam. Wielkopolscy strażacy po raz kolejny pomogą poza regionem. Tym razem wyjeżdżają do Hiszpanii, a konkretnie w okolice rejonu Toledo. Powodem mobilizacji jest kryzysowy wymiar pożarów na południu Europy. W Hiszpanii płonie przede wszystkim około 20 hektarów lasów w Madrycie, ale z ogniem walczy również Francja. Jutro na miejsce skierowany zostanie pierwszy samochód operacyjny, kolejni specjaliści zaś dotrą na miejsce samolotami. Polska wyśle do Hiszpanii łącznie 105 strażaków, którzy pomagać będą w walce z żywiołem do 30 sierpnia.
2: Tym żyje Polska.
1: Czy politycy odejdą z Prawa i Sprawiedliwości? Wszystko na to wskazuje. Jednak działacze ze Stowarzyszenia Rozwój Plus, które skonfliktowało się z partią, zapewniają, że nie mieli zamiaru opuszczać PiSu. Nie chcą też działać na szkodę ugrupowania Jarosława Kaczyńskiego z osobistych ambicji, jednak nie zgadzają się z jego strategią.
3: Generalnie rzecz biorąc, bez nazwisk, myślę, że osoby, które odpowiadają za ten główny kierunek Prawa i Sprawiedliwości, który został wybrany rok temu, ten kierunek na prawą ścianę, kierunek, którego celem strategicznym ma być odebranie wyborców Konfederacji. Po roku realizacji tego kierunku Prawo i Sprawiedliwość co najwyżej stoi w miejscu, za to Grzegorz Braun ma rekordowo wysokie poparcie. Trochę chcieli uniknąć chyba dyskusji właśnie, jak idzie, czy to był dobry kierunek.
1: Mówi poseł z ramienia Rozwój Plus Marcin Horała. Stowarzyszenie zostało założone przez wiceprezesa PiS Mateusza Morawieckiego w kwietniu, ponieważ około 30 posłów i posłanek w ubiegłym tygodniu nie podpisało oświadczenia o wystąpieniu z nowej frakcji. Uznani zostali za osoby opuszczające w najbliższym czasie szeregi Prawa i Sprawiedliwości. Warta Poznań pokonana w meczu z Polonią Bytom. Wynik 4-1 dla rywali padł podczas inauguracyjnego meczu BetClick pierwszej ligi. Mimo przegranej zespół pozytywnie ocenia swój występ. Zawodnicy mieli pokazać charakter i do ostatnich sekund walczyć o korzystny rezultat.
4: Szkoda wyniku, natomiast dla mnie najważniejsze jest to, żeby tym meczem budować siebie dalej. My jesteśmy drużyną, która ma wielu nowych zawodników, która trochę jest taka odnowiona. Potrzebujemy trochę czasu, żeby pewne automatyzmy wdrożyć. Ten czas działa na naszą korzyść.
1: Mówi trener Warty Poznań Maciej Tokarczyk. Kolejny mecz z udziałem zespołu odbędzie się w najbliższy piątek o 20:30, tym razem w Gdańsku. Przeciwnikiem będzie Lechia Gdańsk.
2: Eko informacje.
1: W piątek rozpoczął się rajd rowerowy Cycling Recycling. Rowerzyści zaczęli swoją trasę od zbiórki elektroodpadów w Poznaniu przy ulicy Góreckiej. Następnym przystankiem było Gratowisko, a kolejnymi inne miasta Wielkopolski. Dwa pierwsze punkty akcji nie były przypadkowe, ponieważ to właśnie tam mieszkańcy stolicy Wielkopolski mogą oddawać zużyty sprzęt elektroniczny.
5: To powoduje, że taki elektroodpad trafi do nas, do zakładu przetwarzania i tam będziemy mogli właśnie te surowce krytyczne odzyskać, bo jeśli to się nie stanie, to prawdopodobnie taka pralka, lodówka czy telewizor trafi gdzieś pod altankę śmietnikową i niestety najprawdopodobniej skończy pewnie w jakimś lesie bądź na jakiejś łące, po tym jak już te najcenniejsze rzeczy, które łatwo można zabrać z tego elektroodpadu, zostaną ukradzione.
1: Mówi szef Remondis Electro Recycling Robert Wawrzonek. Organizatorzy wydarzenia tym samym zachęcają również do recyklingu zużytych lodówek, pralek, komputerów, telefonów, a także baterii. I tą informacją kończę dzisiejsze wydanie serwisów informacyjnych. Słyszymy się jutro o 6:57.
2: Aferanek. Najlepsza pobudka w Poznaniu.
6: Dzień dobry pani, dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Do widzenia pani Kuro. Wybiła godzina 10:00.

0: A w kalendarzu poniedziałek, 27 dzień lipca, imieniny dzisiaj obchodzi Natalia, Julia, Magdalena, Jerzy, Teodor, Felix, Lilla, Sergiusz, Aureliusz i Lilioza.
1: Lilioza, Lilioza, wszystkiego dziękujemy tobie za wszystko.
2: Ci życzymy.
1: Pani Zuzanna ma dzisiaj imieniny? A będzie miała włączony mikrofon? Chyba też nie. No to dobra, to już w takim razie pal licho, Zuzanna. Dziękujemy pięknie za to, że byłaś dzisiaj razem z nami podczas poranków. I dalej nie ma włączonego mikrofonu? Nie, dobrze.
0: Już ma włączony dobrze. Mikrofon, Zuzia, podziękuję.
1: Możemy się pożegnać.
3: Dziękuję.
0: To była właśnie Zuzanna Powocka-Bulcza, która była odpowiedzialna za serwisy informacyjne. Odpowiedzialna była również Paulina Bernard, a jeśli chodzi o realizację programu, to Patrycja Adaszak i Aniela Matuszkowiak.
1: Mikołaj Pokorzyński.
0: Oraz Edgar Hein.
1: Ten skład był z wami od godziny 6.30. Dziękujemy pięknie.
0: Dokładnie. Jeśli chodzi o konkurs jeszcze, to odezwiemy się oczywiście do zwycięzcy drogą SMS-ową.
1: A my tymczasem jeszcze na samym końcu zaglądamy do kalendarium muzycznego i drodzy słuchacze, dzisiaj swoje urodziny świętuje jeden z najważniejszych, jeżeli chodzi o krajową scenę hip-hopową i w ogóle o kulturę hip-hopową.
0: 27 lipca 1979 roku na świat przychodzi Eldo, a więc my dzisiaj gramy Gramatika.
1: Który był to współtworzony właśnie przez Eldo. Na ficie Fish. Pamiętam, rzecz jasna. Do usłyszenia, siema.
0: Cześć.

Bo choć zwariował świat, który mnie wychował. Wspomnienia, pozytywne skojarzenia. Do zobaczenia chwilom, które były, teraz ich nie ma. Nie ma takich trwałych, których nigdy czas nie kruszy.

nami. Pamiętam momenty jak ze snu chwile, jest ich tyle, nawet jeśli często sens ich mylę. Wspomnienia bolą, ale chyba nic poza tym, może te ślady.

0: siebie jak Kaito, o ten świat lek w gruzach od nowa, lecz tym razem będę słuchał.
1: Alter Mixer, Mixer, Mixer. W radiu.

0: Autopromocja.
1: Smutne piosenki bywają wesołe. Smutne piosenki mają swoje historie. Smutne piosenki w każdy wtorek o 21:00 w Radio Afera. Smutne piosenki.
0: Afera w internecie. Sprawdź nas na www.afera.com.pl. Jesteśmy też na Facebooku. facebook.com/radioafera. Autopromocja. Reklama.
2: Słońce zaszło.
3: Ale energia może zostać.
2: Dlatego myślę o magazynie energii.
3: Dobry kierunek.
2: Przechowuje nadwyżki z dnia i pozwala korzystać z nich później, prawda?
3: Właśnie tak.
2: Na przykład wieczorem, kiedy zużycie rośnie.
3: Wtedy, gdy jej potrzebujesz. Magazyn energii wspiera efektywne wykorzystanie energii z fotowoltaiki oraz elastyczne zarządzanie energią w domu. Dowiedz się więcej na enea.pl. Enea. Energia dopasowana do Twojego domu i firmy. Nie idziemy
4: spać, się buja. Prezydent miasta Poznania Jacek Jaśkowiak zaprasza na letnie koncerty na falach. Już 31 lipca nad Jeziorem Strzeszyńskim wystąpi Oskar Cyms, a 1 sierpnia Mary z Polski. Start koncertów o 20. Wstęp bezpłatny. Nie może Cię zabraknąć. Szczegóły znajdziesz na nafalach.poznań.pl. Patronat medialny Radio Afera.
0: Reklama.

czuj ten nektar. Jesteś taka piękna. Zrobię wszystko, żeby włos ci choćby z głowy nie spadł. Dla ciebie bym zabił i poszedłbym do piekła. Tylko się nie złość na mnie, tylko proszę.

0: Autopromocja.
1: Nie zdążyłeś posłuchać w radiu? Nic straconego. Włącz nasze podcasty w serwisie Spotify.
2: 1. 2. 3. I tak dalej. 50 881 piosenek o miłości. W każdy poniedziałek o 22.
3: Aferzasta. Lista przebojów Radia Afera. 25 utworów, które wybierasz ty. Głosuj na afera.com.pl w zakładce Aferzasta do piątku do godziny 12. Notowanie w piątek o 20.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Uwaga, uwaga, pani na materacu. Reklama w Radiu Afera. Skontaktuj się z nami. Promocja @afera.com.pl.
0: Reklama. Radio Afera 98,6 MHz.

0: Autopromocja.
1: Her Storie. Inspirujące kobiety, zakurzone biografie. Współczesne spojrzenie na realia sprzed lat. Poniedziałek, godzina 21.
2: Jazz. Awangarda. Muzyka improwizowana.
0: Audycja Wiek Awangardy. Zapraszamy z wtorku na środę po północy. Afera w internecie. Sprawdź nas na www.afera.com.pl. Jesteśmy też na Facebooku. facebook.com/radioafera. Autopromocja. Radio Afera. Rokowo i alternatywnie.

0: Autopromocja.
1: Nie zdążyłeś posłuchać w radiu? Nic straconego. Włącz nasze podcasty w serwisie Spotify.
2: Dobranocka. Dla tych, którzy jeszcze nie śpią, każdy poniedziałek o 23:00 w Radiu Afera. Dobranocka.
3: Osłuchani, czyli Międzynarodowe Stowarzyszenie Studentów Medycyny podpowiada, jak zadbać o zdrowie. Wtorek, godzina 17:30. Przed wysłuchaniem nie musisz konsultować się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każda treść odpowiednio przyswojona sprzyja twojemu życiu i zdrowiu.
0: Autopromocja.

0: Stary to fanatyk kultury.
1: Opera. Spotkania autorskie. Wernisaże.
2: Poniedziałek. Dzień, w którym budzik dzwoni zdecydowanie za wcześnie. Kawa jest bardziej obowiązkiem niż przyjemnością, a weekend znika szybciej niż ból nóg i kręgosłupa po całym tygodniu. Ale spokojnie, kochani. Ja jestem Mikołaj Nalewajko i przetrwamy ten dzień razem. Na popołudnie mam dla was kilka propozycji, by nie siedzieć w domu.
0: Przynęta kulturalna.
2: Ciało, ruch i relacja człowieka z naturą. Wokół tych tematów powstał spektakl Glina, choreografki Moniki Błaszczak. To pierwsza produkcja jej nowej kompanii Monika Dance World, w którym współczesny taniec staje się sposobem opowiadania o emocjach, przemianie i tym, co łączy nas z ziemią. Na scenie zobaczymy w pełni kobiety zespół, a w ruchowej opowieści ważną rolę odgrywa obraz ciała, przypominającego glinę, podatnego na zmiany, ale też noszącego ślady własnych doświadczeń. Za muzykę odpowiada Antonina Nowacka, a za scenografię i kostiumy Marta Szypulska. Spektakl po raz pierwszy w Poznaniu zostanie pokazany w wersji grupowej, po wcześniejszej premierze solowej w Wenecji. Glina jest częścią projektu Estrada w Centrum, który tego lata zaprasza na bezpłatne wydarzenia w miejskich przestrzeniach Poznania. Spektakl zobaczyć możecie w pasażu Quadro o godzinie 19. Historia najlepiej zostaje w pamięci wtedy, gdy można przejść jej śladami. W poniedziałek będzie okazja spojrzeć na poznański czerwiec 56 z nieco innej perspektywy. Podczas spaceru, który połączy opowieści o wydarzeniach sprzed blisko 70 lat z warsztatami urban sketchingu, uczestnicy prześledzą drogę pierwszego powojennego w Polsce masowego buntu robotników. Od postulatów ekonomicznych po walkę o wolność. Będzie też czas na rozmowę o historii i wspomnieniach związanych z tamtym okresem. Po spacerze przyjdzie pora na szkicownik. Pod okiem Justyny Wojanowskiej uczestnicy spróbują uchwycić miejsca związane z poznańskim czerwcem, poznając przy okazji podstawy miejskiego rysunku. Spotkanie rozpocznie się o godzinie 11 przed bramą fabryki pojazdów szynowych przy ulicy 28 czerwca 1956 roku. Yoga i techno? Choć brzmi to jak nietypowe połączenie, właśnie na tym polega fenomen wydarzenia techno-yoga. Zamiast ciszy i spokojnej muzyki uczestników czeka dynamiczna praktyka przy elektronicznych brzmieniach na żywo, uzupełniona o medytację, efekty świetlne i wizualną oprawę. Po zakończeniu sesji będzie też czas na mały konkurs, sfery partnerów i wspólny chill. Jeśli szukacie aktywnego sposobu na spędzenie popołudnia, to może być jedna z najbardziej oryginalnych propozycji w tym tygodniu. Klub Tama, godzina 15.
3: Radio Afera 98,6 MHz.

0: Autopromocja.
1: Nie zdążyłeś posłuchać w radiu? Nic straconego. Włącz nasze podcasty w serwisie Spotify.
2: Skwierczy ci w głowie. Sprzężenia, hałasy, domysły. Co tam rzeczywiście siedzi pod kopułą? Jak internetowy buzzword wygląda w psychologicznych realiach? Dowiedz się prawdy w audycji Mózg Afera. W każdy wtorek o 9:30.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Słońce zaszło,
4: ale energia może zostać.
3: Dlatego myślę o magazynie energii.
4: Dobry kierunek.
3: Przechowuje nadwyżki z dnia i pozwala korzystać z nich później, prawda?
4: Właśnie tak.
3: Na przykład wieczorem, kiedy zużycie rośnie.
4: Wtedy, gdy jej potrzebujesz. Magazyn energii wspiera efektywne wykorzystanie energii z fotowoltaiki oraz elastyczne zarządzanie energią w domu. Dowiedz się więcej na enea.pl. Enea. Energia dopasowana do Twojego domu i firmy.
0: Reklama.
5: Radio Afera. 98,6 MHz.

0: Autopromocja.
1: Aferytm pod palmami. Letni magazyn muzyczny Radia Afera. Wiadomości ze świata muzyki. Premiery płytowe. Muzyczne konkursy dla słuchaczy. Wywiady i zapowiedzi koncertowe. Słuchaj codziennie od poniedziałku do piątku po 19.
2: Kiedy skończy się to wycie?
3: Stary, zróbmy własny koncert.
4: Scena główna.
3: Razem tworzymy idealną setlistę.
4: W każdy poniedziałek o 20.
5: 21 wiek, panika i afery.
0: Radio Afera. Słuchaj nas też w internecie. www.afera.com.pl/player. Autopromocja. Radio Afera 98,6 MHz.

0: Autopromocja.
1: Her Story. Inspirujące kobiety, zakurzone biografie. Współczesne spojrzenie na realia sprzed lat. Poniedziałek, godzina 21.
2: Smutne piosenki bywają wesołe. Smutne piosenki mają swoje historie. Smutne piosenki w każdy wtorek o 21 w Radio Afera. Smutne piosenki.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Nie idziemy spać, nic się buja.
4: Prezydent miasta Poznania Jacek Jaśkowiak zaprasza na letnie koncerty na falach. Już 31 lipca nad Jeziorem Strzeszyńskim wystąpi Oskar Cyms, a 1 sierpnia Marys Polski. Start koncertów o 20. Wstęp bezpłatny. Nie może cię zabraknąć. Szczegóły znajdziesz na nafalach.poznań.pl. Patronat medialny Radio Afera.
0: Reklama. Radio

ślad po kimś innym, nowa postać. Możesz wspominać tak bez końca wszystkie tandetne wschody słońca, flirtować z kimś, kto

0: Autopromocja.
1: Zainteresował Cię wywiad z naszym gościem? Włącz podcasty Radia Afera w serwisie Spotify.
0: Wieczór jazzowy w Radiu Afera. Summertime. Zapraszamy w każdy wtorek po 23. Autopromocja. Reklama.
2: Uwaga, uwaga, pani na materacu. Reklama w Radiu Afera. Skontaktuj się z nami. Promocja @afera.com.pl.
0: Reklama.

0: Stary to fanatyk kultury.
1: Opera. Spotkania autorskie. Wernisaże.
2: Poniedziałek. Dzień, w którym budzik dzwoni zdecydowanie za wcześnie. Kawa jest bardziej obowiązkiem niż przyjemnością, a weekend znika szybciej niż ból nóg i kręgosłupa po całym tygodniu. Ale spokojnie, kochani. Ja jestem Mikołaj Nalewajko i przetrwamy ten dzień razem. Na popołudnie mam dla was kilka propozycji, by nie siedzieć w domu.
0: Przynęta kulturalna.
2: Ciało, ruch i relacja człowieka z naturą. Wokół tych tematów powstał spektakl Glina, choreografki Moniki Błaszczak. To pierwsza produkcja jej nowej kompanii Monika Dance World, w którym współczesny taniec staje się sposobem opowiadania o emocjach, przemianie i tym, co łączy nas z ziemią. Na scenie zobaczymy w pełni kobiecy zespół, a w ruchowej opowieści ważną rolę odgrywa obraz ciała, przypominającego glinę, podatnego na zmiany, ale też noszącego ślady własnych doświadczeń. Za muzykę odpowiada Antonina Nowacka, a za scenografię i kostiumy Marta Szypulska. Spektakl po raz pierwszy w Poznaniu zostanie pokazany w wersji grupowej, po wcześniejszej premierze solowej w Wenecji. Glina jest częścią projektu Estrada w Centrum, który tego lata zaprasza na bezpłatne wydarzenia w miejskich przestrzeniach Poznania. Spektakl zobaczyć możecie w pasażu Quadro o godzinie 19. Historia najlepiej zostaje w pamięci wtedy, gdy można przejść jej śladami. W poniedziałek będzie okazja spojrzeć na poznański czerwiec 56. z nieco innej perspektywy. Podczas spaceru, który połączy opowieści o wydarzeniach sprzed blisko 70 lat z warsztatami urban sketchingu, uczestnicy prześledzą drogę pierwszego powojennego w Polsce masowego buntu robotników. Od postulatów ekonomicznych po walkę o wolność. Będzie też czas na rozmowę o historii i wspomnieniach związanych z tamtym okresem. Po spacerze przyjdzie pora na szkicownik. Pod okiem Justyny Wojanowskiej uczestnicy spróbują uchwycić miejsca związane z poznańskim czerwcem, poznając przy okazji podstawy miejskiego rysunku. Spotkanie rozpocznie się o godzinie 11 przed bramą fabryki pojazdów szynowych przy ulicy 28 czerwca 1956 roku. Joga i techno? Choć brzmi to jak nietypowe połączenie, właśnie na tym polega fenomen wydarzenia techno-yoga. Zamiast ciszy i spokojnej muzyki, uczestników czeka dynamiczna praktyka przy elektronicznych brzmieniach na żywo, uzupełniona o medytację, efekty świetlne i wizualną oprawę. Po zakończeniu sesji będzie też czas na mały konkurs, sfery partnerów i wspólny chill. Jeśli szukacie aktywnego sposobu na spędzenie popołudnia, to może być jedna z najbardziej oryginalnych propozycji w tym tygodniu. Klub Tama, godzina 15.
1: Alter Mixer.

0: Autopromocja.
1: 1. 2. 3. I tak dalej. 50 881 piosenek o miłości. W każdy poniedziałek o 22.
2: Zapraszam na Rumbę de Barcelona. Wakacyjne obrazki i słówka prosto ze stolicy Katalonii. Wtorki i czwartki, 8:30.
0: Wejdź na stronę www.afera.com.pl i sprawdź naszą aplikację do słuchania radia. Nieważne, czy używasz Android czy iOS, ważne, że znajdziesz link do sklepu. Pobierz, włącz i słuchaj Radia Afera wszędzie. Autopromocja.

0: Latem nastawiam budziki na godzinę 16, bo zawsze mnie wita
1: Hurtownia w Radiu Afera.
0: Hurtownia w Radiu Afera, 27 lipca, poniedziałek. Za konsoletą dzisiaj Agata Pelska będzie nas realizować, a przy mikrofonach
2: Katarzyna Rybicka
0: oraz Edwin Edziu-Przybylak. Witamy was bardzo serdecznie. 27 lipca, czyli imieniny obchodzą Natalia i Julia. Serdecznie wam życzymy wszystkiego dobrego. Z nietypowych świąt to dzień chodzenia na szczudłach. Wszystkich festiwalowiczów, którzy podróżują aktualnie w różne zakątki Polski, no... Pochodźcie sobie dzisiaj na szczudłach przede wszystkim.
2: Ale też jest Dzień Samotnych i zaczynam się zastanawiać, czy chodzenie na szczudłach może sprawić to, że nie będziemy czuli się samotni.
0: Może tak, może poznamy kogoś na wysokościach. Zobaczymy, co nam dzisiaj przyniesie, no, co nam przyniesie
2: ten święto. Piękny dzień.
0: Tak, dokładnie. Słuchajcie, hurtownia, dwie godziny dobrej muzyki, dobrej gadki. Będzie dla was konkurs, zostańcie z nami. No a teraz przenosimy się w takie, no, klimatyczne bardzo rejony.

0: No słuchajcie, a jak hurtowniak, poniedziałek, jak 27 lipca, to musi być konkurs. A co jest do wygrania?
1: Do wygrania są bilety na bardzo fajny koncert.
0: Tak, dokładnie jeden bilet, wejściówka pojedyncza na koncert Terror i Stick to Your Guns w dwóch progach w Poznaniu. No, co należy zrobić, żeby taki konkurs wygrać? To są dwie kapele bardzo hardkorowe, więc mamy Dzień Samotności. Być może jakiś fan hardcore rocka pozna drugiego fana hardcore rocka na tym koncercie.
1: O. I to jest pomysł, jak nie czuć się samotnym. I to będzie nasze pytanie dzisiejsze, bo żeby oczywiście zgarnąć bilet, trzeba wysłać SMS-a na numer 7148, no i w prefiksie wpisać afera, imię, nazwisko, odpowiedź na pytanie. I naszym dzisiejszym pytaniem jest, jak nie czuć się samotnym, co robić z samotnością i na przykład można w ten sposób pójść na koncert.
0: No, oczywiście, że tak. Słuchajcie, żeby wysłać takiego SMS-a, koszt wysłania to złotówka i 23 grosze. Co zrobić, żeby się nie czuć samotnym na koncercie? Przyjść z otwartą głową i dobrze się bawić, po prostu.
1: To jest to.
0: To jest to.

0: Autopromocja.
1: Nie zdążyłeś posłuchać w radiu? Nic straconego. Włącz podcasty Radia Afera w serwisie Spotify.
2: Skwierczy ci w głowie. Sprzężenia, hałasy, domysły. Co tam rzeczywiście siedzi pod kopułą? Jak internetowy buzzword wygląda w psychologicznych realiach? Dowiedz się prawdy w audycji Mózg Afera w każdy wtorek o 9:30.
3: Jezu, gdzie jestem?
4: Sabotaż kulturalny. Kino, teatr, galerie, imprezy, festiwale. Audycja poświęcona kulturze. Wtorki i czwartki, 18:00, niedzielę, 17:00. Sabotaż i wiesz.
0: Autopromocja.
5: Radio Afera 98,6 MHz.

0: Tak. Trochę smęty. Przecież mamy lipiec, środek wakacji. Tako nadal nie wydał płyty, ale do tego czasu jeszcze
1: jak,
0: trochę.
1: Jak to Tako dalej nie wydał płyty? Halo?
0: No, zaraz koniec lipca i coś czuję, że znowu szuka 40 milionów Polaków. No,

0: siwy bajeran, takim sportowym żargonem, ale my przychodzimy z nowością muzyczną.
1: I to też bardzo dobrą nowością muzyczną, bo to będzie Dziwna Wiosna i to będzie utwór Strzęp. I mnie to bardzo cieszy, muszę Państwu powiedzieć, bo ja Dziwną Wiosnę uwielbiam i to jest mój budzik. I jak tutaj kolega mówił, że o 16 budziki ustawiamy, no to u mnie Dziwna Wiosna gra od 7.30 i próbuje mnie obudzić aż do 9, bo ja sobie po prostu przy tym bardziej wajbuję niż się budzę. Ale bardzo, bardzo ich lubię.
0: No to fajny sposób na pobudkę przede wszystkim. Ja aktualnie mam psa mojego taty na wakacjach, więc myślę, że moim budzikiem jest po prostu pies Zoja, którą bardzo serdecznie pozdrawiam.
1: Okej, okay, a ja serdecznie Państwa w takim razie zapraszam na już czwarty singiel właśnie Dziwnej Wiosny z płyty, która się zbliża. Płyta będzie się nazywała Plot Twist. No i też to faktycznie zbiega się w czasie teraz bardzo fajnie, bo będą występować na głównej scenie na Polen Roku, więc to też tak bardzo, bardzo fajnie tutaj się nam wszystko zazębia.
0: No to słuchajcie, tych, których podróżują właśnie może na Polen Rock, bo już wiemy, że najwierniejsi woodstockowicze właśnie już pędzą do Czaplinka, może zapoznamy z gościem, który będzie miał tutaj manierę występować przed wami.
1: Ja myślę, że najwierniejsi to już mają porozstawiane namioty, już tam, wiesz, biwakują.
0: Słuchajcie, Dziwna Wiosna i Strzęp to właśnie w waszych słuchawkach, a wy słuchacie Hurtowni na Radio Afera 98,6.

0: niby środek wakacji, niby środek lata, już tutaj powoli zaczynamy myśleć o uczniach, a właściwie o stołówkach szkolnych i o tym, że zmieniły się przepisy, które wchodzą właśnie od września i w jadłospisach będą kolejne modyfikacje.
1: Wow, niech zgadnę, czy w piątek będzie ryba?
0: Nie, aż tak to nie, ale jest taki pomysł, jest tak to zrobione, że mają być posiłki bezmięsne, pełnowartościowe posiłki bezmięsne dla uczniów, przynajmniej jeden w tygodniu.
1: No czyli w piątek ryba.
0: Ale nie, bo to jest zwierzę, więc to nie będzie wtedy taki obiad. Może być coś zamiast ryby jeszcze. Ma być pełnowartościowy, alternatywny posiłek roślinny.
1: Pyry z gzikiem.
0: Soczewica, ciecierzyca, fasola, tofu.
1: I przypominamy, że będzie zakaz drożdżówek, słodkich napoi, chipsów i wszystkiego, co dzieci lubią najbardziej.
0: Ale to żadna zmiana, to jest chyba cały czas tak.
1: No niestety, dzięki Bogu przynajmniej ja chodziłem do szkoły, gdzie mogłem pić kolę na przerwie.
0: Mogłeś pić kolę na przerwie? To tak można?
1: Oczywiście, że tak. Pozdrawiam tutaj bardzo serdecznie mojego kolegę Siwego, bo byliśmy znani, że no, ta kola u nas przelewała się hektolitrami i wyrośliśmy na takich dwóch gagatków.
0: Zaczynam się powoli zastanawiać, czy tam była tylko i wyłącznie kola, a poza tym powiedz mi jeszcze, że jesteś tak stary, że chodziłeś do gimnazjum.
1: Tak.
0: Okej, to może dlatego właśnie pamiętasz takie czasy.
1: Tak, u mnie w gimnazjum towarem, że tak powiem, zabronionym nie były drożdżówki, Coca-Cola, tylko na przykład, nie wiem, pistolety z gumek, recepturek, coś takiego, więc ja chodziłem do normalnego gimnazjum, do normalnej szkoły.
0: U mnie były zabronione z kolei granie w karty na przerwach.
1: No nie, no to propaganda.
0: Cztery talie kart w ten sposób straciłam.
1: No to trzeba by było tutaj, ja się pytam, gdzie są media? Gdzie są media w takich sprawach?
0: Hej, chyba my się możemy tym zająć, my jesteśmy mediami.
1: Zdecydowanie. Słuchajcie, no miejmy nadzieję, że zdrowe posiłki wejdą tak naprawdę do obiegu już tak całkiem serio, bo polskie społeczeństwo, polskie dzieci są jedne z najbardziej otyłych w Europie. Spójrzmy na przykład Słowacji, kraju, który jest 2 miliony osób, bodajże Warszawa ma tyle i tam każde dziecko na koniec szkoły podstawowej u nas potrafi wykonać salto do przodu, przepłynąć 100 metrów w miarę sensownym tempie. Są testy sprawnościowe, więc być może coś z tego systemu zaciągniemy.
0: Piszę to sobie do CV, jak będę gdzieś szukać pracy, że umiem tak zrobić. No. Że umiem zrobić salto i przepłynąć tyle. Albo będę prosiła po prostu o składanie takich do mnie orzeczeń, jak ktoś będzie chciał na przykład mi w czymś pomagać, że jest ta osoba sprawna.
1: No oczywiście, że tak. Tak powinno być. A tak całkiem serio, no wiemy, coraz więcej dzieci zmaga się też przede wszystkim z problemami no, zdrowotnymi, jeżeli chodzi o jedzonko. Więc jeżeli to może pomóc jakiemuś dziecku, żeby zjadł w szkole pełnowartościowy posiłek, po którym nic mu nie jest, no to chyba trzeba pochwalić. No,
0: zwłaszcza, że dieta planetarna jest całkiem fajną dietą, taką nawet nie tyle co zdrową, i oprócz tego, że zdrową, też na dokładkę smaczną, przynajmniej w moim mniemaniu jest bardzo dobra. Mam nadzieję, że ciebie też do tego przekonam w międzyczasie.
1: Ja bardzo lubię pyry z gzikiem i przy tym zostańmy, bo przed nami Will Nothing i Letting's Go.

0: Zauważyłeś, że ten 27 lipca, mimo tego, że to jest środek wakacji, to dużo się dzieje a propos szkoły? No bo tutaj ta ustawa, a jeszcze w 2005 roku Sejm RP przyjął ustawę, która nosiła nazwę Prawo o Szkolnictwie Wyższym.
1: No ciekawe. No, mi się wydaje, że środek wakacji, studenci może jeszcze się bronią, bo przychodzi wrzesień, wczesny październik, tam jeszcze te obrony trwają, dzieci chcą już do szkoły zobaczyć kolegów, z którymi nie mają kontaktu.
0: Dzieci chcą do szkoły?
1: Ja zawsze chciałem do szkoły, ja bardzo lubiłem. Można było psocić i ten...
0: A to na wakacjach chyba można bardziej psocić.
1: Nie wiem, ja to lubiłem spotykać się z moimi kumplami, bo jak niektórzy mówią, że mam pół mózgu, to wtedy jeszcze to pół dzieliłem na parę równych części, więc...
0: Aha, to jak się zbliżałeś do szkoły, to mózg ci znikał w międzyczasie.
1: Tak, po prostu.
0: To był taki proces.
1: Tak, to był proces, którego po wielu, wielu latach nie cofnąłbym, wszystko bym zostawił tak, jak było.
0: Dobrze, to ja potrzebuję jeszcze ciebie troszeczkę zasmucić, bo nie wiem, czy pamiętasz taki portal jak Nasza Klasa. To był portal, który wyszedł w 2010 roku. No i właśnie 27 lipca 2021 roku, po ponad 14 latach, on zakończył swoją działalność.
1: No mi się wydaje, że na naszej klasie, ja byłem przede wszystkim za młody, żeby pamiętać to, bo jeżeli Nasza Klasa wyszła w 2010, no to miałem 8 lat, jeszcze byłem chyba, biegałem wtedy za piłką i pokochałem, mogę to słowo powiedzieć, The Goata, jedynego prawdziwego w piłce nożnej, czyli Leo Messiego, na Mistrzostwach Świata w Afryce. Wtedy Diego Maradona był trenerem Argentyny, więc ja naszej klasy nie pamiętam.
0: Piękne czasy w ogóle, jeżeli chodzi o piłkę nożną.
1: Tak, jeszcze wtedy mundial miał sens i czuło się po prostu ten wakacyjny klimat. No i nie było Hydration Break.
0: Ale jaka muzyka za to była właśnie przy mistrzostwach jeszcze?
1: No, słuchaj, pani Shakira, trzeba oddać.
0: Pani Shakira. No.
1: Jest na najwyższym poziomie i bardzo serdecznie ją pozdrawiamy, bo coś czuję, że być może jakimś międzylądowaniem w Poznaniu tutaj złapała aferę i być może nas słucha, więc...
0: Ja myślę, że
1: pozdrawiamy.
0: Ja myślę, że ona po prostu ustawiona na nas od razu. No. Że jak włącza radio, to od razu nas słyszy.
1: No i też fajnie. I to wszystko w tym kalendarium, że tak powiem, co się działo kiedyś w tej encyklopedii?
0: Wiesz, tam inne rzeczy nie są aż takie ciekawe.
1: No to słuchajcie, my mówiliśmy przede wszystkim wcześniej o Woodstocku i ja teraz podzielę się prywatną, bo pamiętam swój pierwszy Woodstock, to był 2017 rok. Tata mnie zabrał, pan Tomasz mnie zabrał do Kostrzyna jeszcze wtedy na Woodstock. I pamiętam, że katowaliśmy z tatą przede wszystkim panterę, bo tak jakoś w ten tryb taki woodstockowy chcieliśmy wejść. No i dzisiaj urodził się przede wszystkim Rex Brown, czyli amerykański basista zespołu Pantera. No i właśnie tych wspomnień czar po prostu z dedykacją dla pana Tomasza P. Pantera i I'm Broken.

0: Tak to było, Pantera, I'm Broken. No a słuchaj, opowiedz o tym wspaniałym znaku w Koninie.
1: Opowiedzieć ci o wspaniałym znaku w Koninie?
0: Tak.
1: Rozmawialiśmy sobie w międzyczasie o jakichś podróżach mniejszych, większych i mówiłam, że jak jechałam właśnie na Lubelszczyznę przez Konin, to w Koninie zobaczyłam taki przepiękny znak właśnie z przekreślonym koniem. To jest złoto. W okrągły, biały znak z czarnym koniem, koń przekreślony. I to nie było tak, że to jest koniec Konina, to jest środek Konina.
0: No, czyli dużo koniar i koniarzy w Koninie? Tak można dojść do sugestii, dedukcji?
1: Myślę, że są miasta, gdzie jest więcej koniar. Myślę, że absolutnie takie miejsca są. Myślę po prostu, że to był taki znak, żeby nie jechać ani konno, ani dorożką, ani nic. Takie ostrzeżenie, jakby ktoś sobie, nie wiem, chciał robić śmieszki, że wiesz, jak jadę na koniu tyłem, tak jadę koniem przez koni.
0: Słuchaj, a co do znaków, to przejdźmy sobie do koreczków, bo 16:30 wybiła, ludzie z pracy zaczynają wychodzić, no i to jest ten moment, gdzie zaczyna się robić na mapie Poznania dosyć czerwono, a nawet czarno, bym powiedział, w niektórych momentach. Sprawdźmy sobie tutaj ulicę Jana Pawła II, bo ona chyba jest zawsze zakorkowana. Jeżeli ulica Jana Pawła II będzie kiedyś rozkorkowana, to przysięgam, robię salto tutaj w studiu.
1: Ja bym chciała to zobaczyć tak naprawdę, więc nie wiem, kierowcy rozjedźcie się, nie wiem, jedźcie jakoś naokoło, my wszyscy chcemy to zobaczyć i ja obiecuję, że to nagram i wrzucę to na nasze sociale.
0: Oj, możemy tak zrobić. Sprawdźmy tutaj, bo sporo tutaj remontów na ulicy Wyszyńskiego, no to, słuchajcie, no most Bolesława Chrobrego, no tutaj są remonty, tutaj jest rozkopane, można wręcz powiedzieć, bo jedno są w życiu rzeczy na pewno pewne, że podatki, wiadomo, jakiś tam niezapłacony mandat się może zdarzyć i rozkopy w Poznaniu. No w Poznaniu zawsze będzie remont i od 4 lat, jak tu żyję po przeprowadzce, wiem, że zawsze coś mnie spotka.
1: Od 4? A to nie jest tak, że to od 9 lat jest cały czas jeden i ten sam remont?
0: Ale kaponiera już jest zrobiona, przecież euro było ponad 10 lat temu.
1: Które euro?
0: A, no tak.
1: Bo wydaje mi się, że jak oni je budowali, to powiedzieli, że ono będzie na euro, ale nigdy nie powiedzieli na które.
0: No, słuchajcie, no, ale rynek mamy ładny.
1: No, tak, ale z kolei ratusza teraz nie widać, znowu.
0: No a jak mówimy o ratuszu i ścisłym centrum, to ulica Garbary, tam nasi drodzy...
1: Słuchacze
0: i kierowcy, tam tego czasu stracicie, no powiedzmy sobie, najwięcej.
1: Nie stracą, po prostu będą siedzieć, będą zastanawiać się, będą kontemplować, będą zastanawiać się nad decyzjami, które podjęli. Całe Garbary są po prostu zakorkowane, tam nie ma opcji, żeby jechać, tam jest czas, żeby myśleć.
0: No ale zobaczmy, co na północy miasta słychać, bo ulica Obornicka w miarę przejezdna, tam ludzie, którzy będą próbowali dojechać na cudowne piątkowo, tego czasu nie stracą, jak najszybciej wrócą do swoich tutaj bliskich i spędzą z nimi wspaniały czas.
1: Czyli co, ludzie już z Suchego Lasu nie dojeżdżają, czy po prostu Suchy Las już zdążył wrócić do domu?
0: Suchy Las jest poza jakby tutaj, poza naszym grodem, więc...
1: Ale to... Obornicka prowadzi do Suchego Lasu, to jest najważniejsza ulica.
0: Ja wiem, ale Obornicka kończy się na mnie przy skrzyżowaniu tutaj ulicy Strużyńskiego, przy tym zjeździe i tam już po prostu tam jest koniec mojego fyrtla i Suchy Las to już są tacy, oczywiście pozdrawiam wszystkich z Suchego Lasu, ale...
1: Oczywiście, że pozdrawiam.
0: Ale to jest już takie... To jest miejsce na mapie, gdzie wiesz, masz tą chmurkę i wielki znak zapytania. Tam po prostu musisz wbić poziom, żeby...
1: Aha, nie odblokowaliśmy tego jeszcze.
0: Tak, to jest część nieodblokowanej mapy.
1: Kurczę, w moim RPG-u ja to odblokowałam, więc wiesz, zaczęłam tak myśleć trochę dalej, trochę szerzej.
0: Słuchajcie, jeżeli macie jakieś informacje z miasta, przede wszystkim związanych tutaj z koryczkami, czy przejazdem przez niektóre ulice Poznania, dawajcie nam znać dokładnie na numer 618750213. Dzwońcie do nas, informujcie o nas. My, dla tych, którzy tracą aktualnie dużo czasu, mamy trochę dobrej muzyki, więc zostawiamy was z nią.

0: Słuchajcie, jak hurtownia, to oczywiście konkursy. Przypominamy, był Dzień Samotności, więc próbujemy wam znaleźć, może nie znajomych, ale kompanów do wspólnego rokowania, bo mamy do rozdania wejściówkę pojedynczą na koncert Terroru i Stick to Your Guns w Dwóch Progach, w tym klubie muzycznym w Dwóch Progach, który znajduje się w mieście Poznań. A co należy zrobić, żeby taki konkurs u nas wygrać?
1: No, trzeba zrobić to, co zawsze, czyli napisać SMS-a i w prefiksie napisać afera, następnie własne imię i nazwisko, odpowiedź na pytanie i uzasadnienie.
0: No właśnie.
1: Jakie jest pytanie?
0: Nie pamiętam kompletnie.
1: Pytanie jest takie, co zrobić, żeby nie czuć się samotnym? I tutaj wyszliśmy na przykład z taką propozycją, że można chodzić na koncerty, żeby nie czuć się samotnym i kogoś poznać, i można poznać kogoś super, kogoś wartościowego. Ja na przykład chodzę na audycję i poznaję nowych ludzi.
0: No i tak to się właśnie w tej naszej aferze kręci. Słuchajcie, na wasze odpowiedzi czekamy do około godziny 18, a koszt wysłania takiego SMS-a to złotówka i 23 grosze.

0: się w ogóle podoba pomysł na Metropolię Poznań? To jest taki super pomysł, zwłaszcza, że ja już wspominałam dzisiaj o jednej miejscowości, konkretnie o Suchym Lesie. Dobra, jeszcze Koin trochę wspominaliśmy. Ale pomyśl sobie o tym, że Czerwonak jest na wyciągnięcie ręki teraz, tak jeszcze bardziej. Cała gmina Czerwonak. Na wyciągnięcie może nawet nie ręki, a na wyciągnięcie kładki.
1: A właśnie, bo tam przecież jest kładka.
0: No, nowość, jak, kładka.
1: Jak to idzie? Czy to będzie dostępne dokładnie za 3 lata, jeżeli wszystko dobrze pójdzie z planem, czy to już bliżej końca?
0: Nie, no bliżej końca, no jest, no jest. Jest, ma być, jest, z czego to ja zrozumiałam, jest. Kosztowała 14 milionów.
1: Boże.
0: Ale ze spokojem 70% było dofinansowane.
1: Mhm. No czyli po poznańsku, czyli dołożyliśmy troszeczkę.
0: No dołożyliśmy porówno z gminą Czerwonak, czyli to 10 milionów, które zostało, no to podzielili po pół.
1: No to tak trochę niesprawiedliwie, bo Czerwonak chyba jest mniejszy, jeżeli chodzi o Metropolię Poznań. Nie, no ale fajnie, no przede wszystkim dobrze, że będzie skomunikowane. No przejście przez rzekę na pewno dla wszystkich, którzy poruszają się pieszo czy pieszo-rowerowo, będzie to wspaniała nowina. No jest wspaniała nowina, bo to połączenie tak naprawdę prawego brzeża Warty z Poznaniem i szybciutko pyk-pyk i jesteś już na Piątkowie, gdzie mapa jest otwarta.
0: Nie no, mi się podoba to, że my gramy w dwa różne RPG-i. Ty siedzisz i po prostu masz swoją kopalnię drewna na Piątkowie i jesteś szczęśliwy, a ja stwierdziłam, że będę grała na dwie postacie i mam jedną główną postać, którą zdobywam dalsze tereny i tego giermka, który tak biega i zbiera to wszystko naokoło po mojej dzielni. Więc mamy tak kompletnie dwa różne podejścia do tej gry.
1: Ja najważniejsze, co wyniosłem z pewnej polskiej gry, czyli Wiedźmin, że wszystko ładujesz w szermierkę i łykasz eliksiry i mierzysz się z strażnikami na przykład w Nowigradzie albo w Velen i tak to wygląda. Ale słuchajcie, bo ta kładka to połączy również trasę rowerową. Dokładnie połączy trzy przeprawy w ramach drugiego etapu projektu Zrównoważona mobilność miejska w Metropolii Poznań. Więc fajnie dla wszystkich rowerowych świrów, no, którzy będą chcieli pojeździć, bo tereny mamy piękne.
0: Tereny mamy piękne i to się staram wam państwu cały czas udowadniać, że my tereny mamy piękne. A jeszcze przypominam, że od 2023 roku była otwarta kładka na Owińska, więc mamy jeszcze więcej terenu.
1: No tak, a sama długość infrastruktury rowerowej to trochę ponad 7,5 kilometra. Podpisano umowę z wykonawcą projektu i robót budowlanych pod koniec 2028 roku. Trasa no, powinna być gotowa, czyli tak realnie myśląc 2030, piękna równa data, będzie otwarta nowa ścieżka rowerowa.
0: Przesadzasz, myślę, że będzie wcześniej, zwłaszcza, że to jest rowerowa, a wydaje mi się, że Poznań jest bardzo mocno skierowany na cyklistów. To jest bardzo cykliczne miasto.
1: No, z cenami biletów w centrum parkingowych myślę, że warto się przesiąść na rower, no bo nic innego nam nie pozostało.
0: Proszę nie siać tutaj złych informacji. To jest po prostu dbanie o zdrowie. Tak samo jak dbali o zdrowie tym, że zmienili diety dla dzieci w szkołach, tak samo tutaj starają się dołożyć nam więcej ruchu. Próbują nas zmotywować do tego.
1: No słuchajcie, my możemy was za to no, tutaj zmotywować dobrą muzyką, bo Tied Up in Knots to przed nami, więc słuchajcie, dajcie się ponieść muzykę. Radio Afera, hurtownia do godziny 18:00.

0: antenie.
1: Słuchajcie, nie kłóćmy się na tej antenie, ale ja uważam, że to nie kłótnia, tylko bardzo inteligentna dyskusja przede wszystkim dwóch inteligentnych i świadomych osób, żeby tak dokładnie tam sobie posłodzić, ale słuchajcie, bo awarie sygnalizacji świetlnych w mieście, tego możemy się dowiedzieć tutaj z e-Poznania, nie działają światła na dwóch skrzyżowaniach, jak informuje Centrum Zarządzania Kryzysowego Miasta Poznania. Sygnalizacja nie będzie działać w dwóch skrzyżowaniach, na dwóch skrzyżowaniach. Ulica Przepadek i Aleja Niepodległości i Kutrzeby, a także ulic Grochowskiej i Świt. O sprawie wiedzą już drogowcy. Słuchajcie, cały czas trwa naprawa usterek. Jeżeli ktoś ma jakieś informacje, słuchajcie, dzwońcie do nas. 618750 21 i numer 3. Możecie do nas śmiało dzwonić. My na pewno informacje przekażemy dalej. Czy na pewno sygnalizacja świetlna już tam działa?
0: No nie działa od 8 godzin, to tak wiesz, trochę już długo.
1: Trochę długo, ale słuchajcie, w Poznaniu mamy zawsze czas. Pamiętajcie, jak jest robota, to jest robota, a jak nie ma roboty, to jest fajrant.
0: Ale w ogóle ulica Przepadek i Niepodległości, to tak wydaje mi się, że takie mało uczęszczane ulice w Poznaniu.
1: Aleja Niepodległości mało uczęszczana?
0: No ale Przepadek... No Przepadek to już tak mniej.
1: No troszkę mniej, ale to jest jednak... Aleja Niepodległości, więc pamiętajmy, że to jest wystawna ulica zaraz po Świętym Marcinie.
0: No. Chyba zaraz po Alejach Niepodległości.
1: Tak.
0: Bo... I jeszcze jest Aleja Solidarności. To są takie, wiesz, długie ulice, takie piękne, takie szerokie.
1: Ale pamiętajmy, że one idą w sumie w dwie strony, więc to są cztery ulice nagle nam się robią.
0: Bo tam jest, tam jak ty to liczysz?
1: No bo są dwa pasy, czyli dwa samochody jadą w tą stronę. Jeszcze jest pas dla busiarzy, czyli w sumie to jest sześć dróg nagle.
0: No to jest sześć, jakby Jezus. Właśnie tak sobie pomyślałam, o którym ty miejscu mówisz, że tylko dwie ulice tam zobaczyłeś.
1: Nie, no kurczę, to słuchajcie, Aleje Niepodległości zwyciężają.
0: Nie, to na pewno. Ale uważajcie, prosimy uważać, bo my tutaj możemy sobie trochę śmieszki porobić, że tutaj takie wielkie ulice, no ale naprawdę prosimy uważać.
1: Słuchajcie, a jeżeli mamy Aleje Niepodległości, Aleje Solidarności, no to być może zapuścimy teraz trochę muzyczki. Viagra Boys przed nami. Za chwilę godzina 17, więc już tylko niestety godzina została naszej wspólnej przygody.

0: Słuchajcie, godzina 17, więc rozpoczynamy drugą godzinę. Wy?
1: Hurtownia na 98,6.
0: No właśnie, druga godzina, cały czas jesteśmy z wami na łączach, za konsoletą Agata Pelska cały czas z nami, a przy mikrofonach
2: Katarzyna Rybicka
0: oraz Edwin Edziu Przywylak. Przez następną godzinę jeszcze z wami będziemy, a co w tej godzinie nas czeka?
2: Oj, dużo nas czeka. Ja nie chcę zaspoilerować wszystkiego.
0: No to nie spoilerujemy, cały czas kopiemy drewno. No ale słuchajcie, są takie rzeczy...
2: Hirołski w serduszku, jak zawsze.
0: Oczywiście. Słuchajcie, są różne kalkulatory, przynajmniej z mojej obserwacji. Z naszej obserwacji.
2: Z naszej obserwacji. My znaleźliśmy nowe kalkulatory w swoim życiu.
0: No właśnie, bo kalkulator tam dni, co ile tam fazy księżyca i TP, no wszystko rozumiemy.
2: I jesteś zodiakarą?
0: Oczywiście, że tak. I kamieniarą. Zawsze mam swój kamień w kieszeni.
2: Czy to jest cegła?
0: To jest pustak.
2: A więc rozumiem, że jesteście kompatybilni.
0: Tak. I słuchajcie, ale czy ktoś kiedyś słyszał o takim kalkulatorze jak kalkulator
2: syropu?
0: Syropu.
2: I ja tu mam nawet dopisane, że to jest kalkulator syropu, żeby było dawkowanie leków dla dzieci.
0: Aha, takiego syropu. Ja myślałem o tym, co się rozpuszcza z wodą.
2: Ja też się poczułam rozczarowana, jak doczytałam. Ale jest jeszcze kalkulator odsetek.
0: Pamiętajcie te 10 zł, które pożyczyliście kiedyś od kolegi na już chipsy w szkole, czy kiedyś chipsy w szkole, bo nie wolno, no to odsetki mogą rosnąć.
2: A to się zwraca w ogóle, te pieniądze?
0: Nie mam pojęcia, ale to jest właśnie zapowiedź drugiej godziny tutaj naszej hurtowni. Przed nami kolejna dawka dobrej muzyki. Zostańcie z nami do godziny 18:00.

0: Czy są z nami jakieś metalheady? Mam nadzieję, że tak, bo mamy do rozdania wejściówkę pojedynczą na koncert Terror i Stick to Your Guns w dwóch progach tutaj u nas w Poznaniu. A co należy zrobić, żeby taki konkurs wygrać?
1: No, należy wysłać SMS-a, w prefiksie wpisać afera, imię swoje i nazwisko, odpowiedź na pytanie i uzasadnienie tej odpowiedzi.
0: No właśnie, a co trzeba, jakie jest pytanie konkursowe?
1: Oj, pytanie było takie, co zrobić, żeby nie czuć się samotnym, albo właśnie kiedy nie czujecie się samotni?
0: Dokładnie.
1: A ty kiedy nie czujesz się samotny?
0: Ja nie czuję się samotny chyba wtedy, kiedy właśnie teraz mam pieska na wakacjach, gdzieś tam moja dziewczyna się krząta po domu, a ja sobie odpalam konsolę i no i sobie pykam i wtedy nie czuję się samotny, jestem niby w swoim pudełku nic, ale jestem też z bliskimi, których bardzo kocham i szanuję. Pamiętajcie, że odpowiedzi na to pytanie należy wysyłać na numer 7148, a koszt wysłania SMS-a to złotówka i 23 grosze.

0: Autopromocja.
1: Nie zdążyłeś włączyć radia? Nic straconego. Sprawdź nasze podcasty w serwisie Spotify.
2: Smutne piosenki bywają wesołe. Smutne piosenki mają swoje historie. Smutne piosenki w każdy wtorek o 21 w Radio Afera. Smutne piosenki.
0: Autopromocja.

0: Masz może ciarki?
1: Największe ciarki, jakie miałem, to chyba podczas finału turnieju szkolnego w piłkę nożną w technikum, jak jako kapitan wyprowadzałem naszą drużynę, no to czułem się jak taki, powiedzmy, mały Messi i wtedy miałem ciarki.
0: Wow, czyli byłeś najważniejszą osobą w drużynie.
1: Absolutnie nie, po prostu najwięcej kłóciłem się z panem sędzią i byłem śmieszny. To wszystko.
0: Ej, to są zalety. To ci powiem, że są zalety. Ja najczęściej siedziałam na bramce. No to wiesz, to ja byłam tą, wiesz, najniżej w sumie postawionym.
1: Nie, no jeszcze
0: piłkarzem.
1: Można było grzać ławę.
0: Nie, myślę, że nie.
1: Jak grzało się ławę, to już była dolina kompletna. A czemu ciarki akurat?
0: Wiesz, czemu cię zapytam o ciarki? Bo czemu? Tak się będzie nazywało singiel, który zaraz sobie puścimy i posłuchamy razem z słuchaczami naszymi wspaniałymi.
1: O, no i co tam w tych ciarkach? Co można o nich usłyszeć?
0: No ja przeczytam, że to jest taka idealna propozycja dla fanów inteligentnego popu i emocji, więc myślę, że my akurat jesteśmy idealnymi odbiorcami.
1: Że, ale tu gryzie się coś, bo tam jest napisane inteligentni.
0: Ale jest pop i emocje. Jakby ja patrzę na plusy. Ja jestem tym człowiekiem, który

0: stoi przed takim polem i mówi, o, tutaj są same plusy.
1: Mm-hmm. A ja stoję przed takim polem i mówię, o, ile pyrów do obsadzenia.
0: Ej, ale to też jest plus, bo przynajmniej wiesz, że możesz jakoś to zagospodarować.
1: No, na przykład pyry z gzikiem, o tak.
0: Ale ty mi dzisiaj narobisz ochoty na te pyry z gzikiem.
1: No, pyry z gziki muszą być z gzikiem, ale o, teraz mam ciarki, jak widzę takie pyry z gzikiem.
0: No zobacz, jak mi włosy na rękach stanęły, zobacz.
1: Do tego maślanka, więc może po prostu dajmy słuchaczu w ręce ciarków.
0: Nie, zespół Im Sleep.
1: Im Sleep.
0: In Sleep. A utwór się nazywa Ciarki.

0: Mówiliśmy dzisiaj trochę o grach i mówiliśmy o różnych miejscach, o różnych dojazdach. I chciałam cię zapytać, czy kojarzysz taki moment, jak masz grę albo masz jakiś serial, film animowany i jest taki jeden element, który tak jakby nie pasuje wizualnie do niego i wiesz, że z tym elementem zaraz się coś stanie i na przykład to jest kamień i on zaraz potoczy się w dół na naszych głównych bohaterów?
1: Tak.
0: Kojarzysz coś takiego?
1: Kojarzę.
0: No to na rondzie Jana Nowaka-Jeziorańskiego czegoś takiego nie zobaczysz. Wiesz dlaczego?
1: Bo jest tam remont.
0: Bo skończyli remont. Skończyli go wcześniej niż zakładali i zrobili go bardzo estetycznie.
1: Boże. Boże jedyny.
0: Rozumiesz, remont? Remont skończony szybciej i jeszcze wykonany estetycznie.
1: Haluna mam zawał. Dzwoń po doktora. No nie może być, nie może być, ale to prawda.
0: Jest coś takiego, to jest autentyczna sytuacja i cieszę się, że oprócz tego, że zadbano o tą modernizację, o to, że to ona jest taka kompleksowa, że wymienili wszystko to, co było złe i nie możemy powiedzieć teraz, że tory były złe, szyny były złe. Wszystko jest dobre i jeszcze na dokładkę jest to zabarwione, więc to tak idealnie wszystko ze sobą tak... Nie kontrast, tylko jest taką jednością, tak płynnie to z siebie przechodzi. Ten asfalt lany jest taki ładny, bez dodatkiem czarnego pigmentu.
1: No słuchajcie, ale może posłuchamy pani Agnieszki Smoguleckiej, czyli rzecznika prasowego MPK Poznań.
2: Na rondzie Jana Nowaka-Jeziorańskiego ekipy MPK przeprowadziły demontaż wyeksploatowanej infrastruktury i zamontowały nowe szyny, zwrotnice, napędy. W miejsce zniszczonej i nierównej nawierzchni w torowisku powstała trwalsza, betonowa.
1: No właśnie, modernizacja była kompleksowa, tak by można było to nazwać. Tak. I przede wszystkim też, słuchajcie, no trzeba powiedzieć, że jemy też oczami, no ale też tutaj pani Agnieszka mówi o tym, że zadbano również o estetykę.
2: Służby torowe zastosowały beton z dodatkiem czarnego pigmentu. Dzięki temu nowa nawierzchnia jest nie tylko bardziej wytrzymała, ale także nie kontrastuje z pozostałą częścią ronda, na której nawierzchnię wykonano z asfaltu lanego.
0: I co jeszcze należy wspomnieć, to to, że powrócą tramwaje na swoje tory właściwe, czyli jedynka, trzynastka, przywrócone zostanie kursowanie piętnastki, no i szóstka będzie teraz dojeżdżać do pętli Budziszyńska.
1: O, i szesnastka nie przez Starą Łękę, tylko normalnie na Franowo.
0: Tak, jak nakazuje stała rozpiska.
1: Tak, no to super. Słuchajcie, no remonty w Poznaniu są nieodłącznym elementem tego miasta i chyba to będzie takie motto, że Poznań nie miasto doznań, tylko Poznań rozkopane.
0: Ale Poznań know-how, tak to naprawdę było kiedyś.
1: Tak.
0: Tak mamy wpisane miasto know-how, więc my wiemy, jak robi się remonty.
1: My też wiemy, jak się robi powstania.
0: lubię takie żarty historyczne.
1: Słuchajcie, z pozdrowieniami dla Olka Szwarca. Słuchajcie, przed nami znowu dobra muzyka, Drag Church i With Pin. Słuchajcie, cały czas jesteście z nami. Przypominam, że jest cały czas konkurs, w którym można brać udział. My jesteśmy jeszcze z wami trochę ponad pół godzinki, więc zostańcie z nami, dajcie się ponieść muzyce. No i wysyłajcie SMS-ki na konkurs.

0: ale żywieje.
1: No dokładnie, płotka tempo. No wieje strasznie w Poznaniu. Fajny ten lipcopad, tak jesiennie bardzo mi się wydaje, zaczął się ten tydzień. W marcu jak w garcu, bo albo raz jest słońce, albo raz jest deszcz, albo wieje, albo nie wieje. Jest gorąco, nie wiesz jak się ubrać, czy zabrać kurtkę, czy bluza i kurtka będzie odpowiednia. No nic się nie da przewidzieć w tym lipcopadzie.
0: To tłumaczy ten plecak, bo w tym plecaku, rozumiem, już masz i kurtkę, i bluzę na powrót.
1: Kurtkę, bluzę, raki, tlen wysokościowy, czołówkę, buty SPD do roweru, strój triatlonowy, wszystko tam mam.
0: Czyli jednym słowem ty robisz triatlon po Poznaniu, jak jedziesz do radia?
1: Ja nie tylko triatlon, bo muszę tak, przepłynąć trochę warty, później rowerek, wiadomo, bieganie, obejść wszystkie najwyższe szczyty Poznania, w tym Górę Morasko, więc muszę się trochę cofnąć. No i to jest taka podróż ojca do szkoły, tylko ja przychodzę tu pogadać chwilę.
0: Ale wiesz, że jeszcze płotkę po drodze zgubiłeś.
1: No i oczywiście, no znaczy zgubiłem. No stoi gdzieś na dachu i po prostu czeka na mnie, aż zagwizdam. Więc tak to w tym Poznaniu wygląda.
0: No ale wiesz, no pada, no to płotka może się umyje przy okazji, jak stoi jeszcze gdzieś tam wysoko, to no, wiesz, będzie czystsza, taki detailing konia.
1: Słuchajcie, nadchodzący tydzień może będzie dla nas trochę łaskawszy, przede wszystkim czwartek, piątek, no bo to będzie istne afrykańskie temperatury, można tak powiedzieć, bo 35-32 stopnie.
0: Niby tak, ale w piątek zapowiadają burze.
1: Więc wszystko może będzie wyrównane. Sobota i weekend też ma być bardzo ładne, 26-28 stopni, więc oczywiście, jeżeli nie będzie padać.
0: Nie no, padać ma dzisiaj. Dzisiaj w ogóle leje jak z cebra. Co jakiś czas ja mam wrażenie, że ktoś zamiast po prostu włączać deszcz, to po prostu bierze wiatro i wylewa tą wodę na Poznań i stwierdza, okej, dobra, praca zrobiona, możemy iść grać w CS-a.
1: Ale słuchajcie, co by nie mówić, mimo że u nas pada, nie ma słońca, zawsze moglibyśmy być z Warszawy.

0: Słuchajcie, a przed nami taki stały przerywnik naszej poniedziałkowej hurtowni, czyli Ekonomia Szczęścia.
1: Ekonomia Szczęścia Piotra Michonia, odcinek 276, czyta Jacek Kaczmarski. 35 znaczków, od mózgu małpy do człowieka czytającego. Kiedy wszystko inne zawiedzie, dajcie za wygraną i idźcie do biblioteki. Stephen King, Dallas 63. To właściwie jest dość zabawne. Bierzemy 35 umownych znaków graficznych, ustawiamy je w różnej kolejności, a potem udajemy, że to najbardziej naturalna rzecz na świecie. Litery, słowa, zdania, akapity, książki. Siedzę w fotelu, przesuwam wzrokiem po czarnych śladach na papierze i widzę zorzę polarną, czuję niepokój bohatera, słyszę trzask drzwi. Domyślam się zdrady, cierpię po stracie. Do dzisiaj, po latach od pierwszej lektury Gry o Tron, nie wybaczyłem Martinowi uśmiercenia Neda Starka. Zakochuję się, złoszczę, wzruszam. Genialne. Pismo. Zwykle zakładamy, że język jest czymś naturalnym dla człowieka. A skoro tekst to nic innego jak zapisany język, to czytanie też musi być naturalne. Nie jest. Naturalne jest to, że widzimy. Naturalne jest to, że wydajemy z siebie dźwięki. Naturalne jest to, że potrafimy rozpoznawać twarze, przedmioty, ruch i niebezpieczeństwo. Ale czytanie? Czytanie jest świeżynką. Ma, jak się szacuje, około 6000 lat, czyli w skali ewolucji tyle, co chwilę temu. Zbyt mało, żeby natura zdążyła powiedzieć: dobrze, dorzućmy człowiekowi specjalny obszar mózgu do leżenia w hamaku i wciągania się w prozę Wolwowicz, Siembiedy, Gorzki czy Nesbo. W porządku, rozumiem. Ewolucja miała na głowie rzeczy pilniejsze. Nie dać się zjeść, znaleźć jedzenie, rozpoznać wroga, dogadać się z innymi. Powieść kryminalna na hamaku raczej nie była wysoko na liście priorytetów. Jednak to marne wytłumaczenie i tak uważam, że powinna coś z tym zrobić. Czytanie jest zatem kulturowym wynalazkiem. Nie mamy go w wyposażeniu fabrycznym. Robimy nowe rzeczy na starych podzespołach. Naukowcy Stanislas Dehaene i Laurent Cohen nazwali to zjawisko recyklingiem neuronalnym. Nowe kulturowe umiejętności, takie jak czytanie, wykorzystują starsze obwody mózgowe stworzone pierwotnie do innych zadań, zwłaszcza rozpoznawania kształtów i obiektów. Mózg nie dostał więc od ewolucji modułu książka, ale za to użył to, co już miał, na użytek liter, słów i zdań. Sprytne! Współczesna nauka pokazuje, że kiedy czytamy, mózg nie zachowuje się jak bierny skaner tekstu. Nie siedzi i nie mówi: litera, litera, litera, słowo, przecinek, trochę nudy. W badaniach Nicole Spear, Jeffreya Zaksa i współpracowników uczestnicy czytali krótkie opowiadania w skanerze fMRI. Gdy w narracji zmieniały się miejsca, działania bohaterów, przedmioty albo cele postaci, zmieniała się też aktywność mózgu czytelników. Co więcej, reagowały obszary związane z podobnymi doświadczeniami w prawdziwym życiu – ruchem, chwytaniem, orientacją przestrzenną. Innymi słowy, kiedy bohater sięga po przedmiot, część naszego mózgu zachowuje się tak, jakby rozumiała ten gest nie tylko jako pojęcie, ale jako działanie. A zatem dobra historia nie jest tylko informacją, jest symulacją rzeczywistości. Czytając, nie tylko wiemy, co się dzieje. W pewnym sensie towarzyszymy wydarzeniom. Przechodzimy z bohaterem przez pokój, czujemy napięcie sceny, domyślamy się, co kryje się za milczeniem. Mózg robi coś, co bardzo przypomina próbę generalną życia, tylko bez konieczności wychodzenia z domu. Co więcej, czytanie nie kończy się na umyśle. Wchodzi też w ciało. Niedawne badanie aktywności wewnątrzczaszkowej pokazało, że zdania odnoszące się do doznań cielesnych, takich jak ból czy zimno, selektywnie aktywowały tylną część wyspy, obszar związany z przetwarzaniem doznań z ciała. Reakcja pojawiała się bardzo szybko, około 170 milisekund po bodźcu, a jej siła wiązała się z tym, jak intensywny ból subiektywnie wywoływało zdanie. Czyli kiedy czytamy "to mnie pali", mózg nie traktuje tego wyłącznie jak metafory do rozłożenia na części. On potrafi odwołać się do cielesnego śladu doświadczenia. Może dlatego książki czasem zostają w nas tak mocno, bo nie trafiają wyłącznie do głowy. Trafiają też do ciała, napięcia mięśni, rytmu oddechu, ścisku w żołądku. A teraz ta mniej przyjemna część o czytaniu. Problem polega na tym, że coraz trudniej znaleźć na nie czas i ochotę. W Polsce w 2025 roku lekturę co najmniej jednej książki zadeklarowało 41% osób powyżej 15 roku życia, czyli znacznie mniej niż połowa. Raport o stanie czytelnictwa w Polsce wskazuje, że poziom ten jest stabilny, ale stabilność nie zawsze jest dobrą wiadomością. Stabilnie można też nie ćwiczyć, nie spać i odkładać wizytę u dentysty. Podobne sygnały widać poza Polską. Analiza American Time Use Survey obejmująca lata 2003-2023 i ponad 236 tysięcy osób pokazała wyraźny spadek codziennego czytania dla przyjemności w USA. Odsetek osób czytających dla przyjemności w przeciętnym dniu spadł z około 28% w 2004 roku do 16% w 2023 roku. To nie jest drobny retusz. To niepokojąca zmiana codzienności. Nie chodzi jednak tylko o to, że czytamy mało. Zmieniła się też czytana treść. Zdania, które pojawiają się we współczesnych książkach, stają się krótsze i prostsze. The Economist przeprowadził analizę 100 bestsellerów New York Timesa i okazało się, że od lat 30. XX wieku do dzisiaj średnia długość zdań w popularnych książkach skróciła się o 1/3. Pisząc to, nie chcę lamentować, choć jako miłośnik książek nieco się martwię. Ludzie czytają różne rzeczy. Wiadomości, posty, maile, komentarze, opisy produktów, których nie potrzebują. Problem nie polega więc tylko na tym, że mniej czytamy książki. Problem polega na tym, że coraz częściej karmimy uwagę krótkimi, poszarpanymi porcjami tekstu. A książka wymaga trwania, ciągłości. Nie skoku, nie ciągłego co dalej, ale zgody na to, że sens będzie się budował powoli. Czytanie powieści to jedna z tych rzadkich czynności, które mówią układowi nerwowemu: zostań, nie przewijaj, nie uciekaj, bądź tutaj. Jest jeszcze jeden powód, dla którego warto czytać książki. Literatura może być treningiem rozumienia innych ludzi. Psychologowie nazywają tę zdolność teorią umysłu. Chodzi o umiejętność domyślania się, co ktoś czuje, myśli, czego pragnie, czego się boi i dlaczego czasem mówi: nic się nie stało, choć oczywiście stało się wszystko. Żeby dobrze funkcjonować z innymi ludźmi, musimy zakładać, że w ich głowach dzieje się coś, czego nie widzimy. Mają swoje myśli, emocje, intencje i mogą rozumieć tę samą sytuację zupełnie inaczej niż my. Nazywa się to teorią umysłu właśnie dlatego, że nigdy nie mamy bezpośredniego dostępu do cudzych przeżyć. Obserwujemy zachowanie, słowa, gesty i na tej podstawie tworzymy hipotezy o tym, co ktoś czuje albo myśli. W słynnym badaniu Davida Kida i Emmanuel Castano osoby czytające krótkie fragmenty literatury pięknej osiągały lepsze wyniki w zadaniach mierzących teorię umysłu niż osoby czytające literaturę popularną, literaturę faktu albo nie czytające niczego. Autorzy twierdzili, że literatura piękna może chwilowo wyostrzać społeczną uwagę, bo nie podaje bohaterów w prostych etykietach: dobry, zły, zakochany, zdradzony, winny. Zmusza nas do tego, by samemu dopowiadać, wątpić, interpretować. Trzeba jednak uczciwie dodać, że późniejsze badania nie zawsze potwierdzały ten efekt. Próba replikacji Panero i współautorów nie wykazała jednoznacznie, że przeczytanie jednego krótkiego fragmentu literatury pięknej natychmiast poprawia teorię umysłu. Bardziej prawdopodobne jest coś mniej spektakularnego, ale ciekawszego. Długotrwały kontakt z fikcją może wiązać się z lepszym rozumieniem ludzi, choć nie wiemy do końca, co jest przyczyną, a co skutkiem. Może literatura nas uwrażliwia? A może ludzie bardziej wrażliwi częściej po nią sięgają? Pewnie jedno i drugie po trochu. Metaanaliza Dodel-Fieder i Tamir sugeruje, że czytanie fikcji ma mały, ale statystycznie istotny, pozytywny wpływ na to, jak rozumiemy innych i jak odnajdujemy się w sytuacjach społecznych. Okej, efekt jest mały, żadnej magii, żadnego przeczytaj Czechowa i od jutra będziesz dobrym człowiekiem. Raczej delikatne przesunięcie, trochę więcej czujności wobec cudzych emocji, trochę więcej gotowości, by nie ufać pierwszej ocenie, trochę więcej cierpliwości wobec ludzkiej niejednoznaczności. I może właśnie dlatego warto czytać. Nie dlatego, że książki automatycznie czynią nas lepszymi. To byłoby zbyt proste. Warto czytać, bo książka pozwala nam pobyć przez chwilę w cudzej głowie. Czytanie zaczyna się od umiejętności rozpoznawania 35 znaków. A kończy tam, gdzie dobrze napisany tekst nie tyle mówi nam, co mamy myśleć o innych ludziach, ile zmusza nas do myślenia, jak inni ludzie mogą doświadczać świata. Naukowcy twierdzą, że to właśnie uczyniło nas ludźmi. I ja się z tym zgadzam. Tekst i nagranie dostępne na stronie bloga www.ekonomiaszczęścia.pl.

0: Słuchajcie, dobiega czas końca naszej audycji, ale my cały czas przypominamy o konkursie, bo mamy do was, dla was do rozdania wejściówkę pojedynczą, dokładnie Terror i Stick to Your Guns w dwóch progach. Co należy zrobić, żeby taką wejściówkę wygrać? Należy wysłać SMS-a na numer 7148, dodać tak zwany słowo prefiks afera, imię i nazwisko oraz odpowiedź na pytanie wraz z uzasadnieniem.
1: No i pytanie na dzisiaj jest takie, jak radzić sobie z samotnością, bo jak kiedy nie czujecie się samotni. Już odpowiadaliśmy na to pytanie dzisiaj, kilkukrotnie nawet.
0: Tak, i koszt wysłania takiego SMS-a to złotówka i 23 grosze. Ale słuchajcie, bo w Polsce przewijają się trendy, chociażby, że część ludzi zaczyna być keto, część zaczyna być wege, część...
1: Idzie na planetarną dietę?
0: Tak, dokładnie. Część popada w kryzys wieku tego...
1: Średniego.
0: Tych wczesnych lat 30. i zaczyna uprawiać jakieś sporty, albo to chodzi po górach, ale też wiemy, że chyba coraz popularniejsze są imiona z dwóch liter, coś takiego.
1: To próbujesz mnie zagaić.
0: Dokładnie.
1: No tak, no bo rozmawialiśmy sobie trochę o imionach, bo mi się na przykład imię Edwina bardzo podoba i zaczęliśmy zastanawiać się, jak słodko się zaczyna robić na tej antenie, aż potrzebuję herbaty, bo już
0: za
1: tyle słodyczy.
0: Za słodko,
1: że już herbaty potrzebuję. Bo ogólnie zrobiła się nowa moda na bardzo krótkie imiona. No i jak do tej pory były takie krótkie, na przykład 3, 4, może 5-literowe, jak moje w skróconej wersji, tak znalazłam dwuliterowe imiona, na przykład dla dziewczynek będzie to An, które będzie znaczyło spokój. Fe, znaczące wiarę, miłość i nadzieję. Chociaż dla mnie fe to jest raczej nie jednostka, tylko to jest metal. Metal.
0: Aha,
1: to było bodajże. No wiesz, ja tak w tamtą stronę poszłam mózgiem. No i jeszcze znalazłam imię Li, który znacza siłę i rozsądek.
0: No, szczerze nie wyobrażam sobie wołać do córki, bo to damskie imię, fe, tak?
1: Tak, damskie imię.
0: No fe, chodź do domu. No jak to brzmi?
1: Bardzo krótko.
0: Bardzo krótko, ale...
1: Ale akurat An, tak dla mnie An to trochę brzmi jak skrócenie od imienia Anna.
0: Tak bardzo amerykańsko bym powiedział.
1: An?
0: Tak.
1: A Ali? To jak ci brzmi?
0: Ali, Alicja.
1: Od Alicji. Ale tak bardziej... No nie, bardziej amerykańsko polsko. Nie brzmi, ale polsko? No trochę by tak było. Ale mi z kolei, kurczę, no mi tutaj bardzo mocno weszła chemia, i jak zobaczyłam to fe, no to miałam takie, nie metal, tylko żelazo, a jak zobaczyłam imię Li, to pomyślałam o licie. Czyli znowu gdzieś tam ta chemia mi się wkradła.
0: A ja jak usłyszałem słowo Li, to usłyszałem Li Sin. Ha, ha, ha, ha.
1: O matko, jestem ślepa na takie żarty.
0: Ślepy mnich. Pozdrawiam wszystkich graczy pewnej gry typu MOBA. Słuchajcie...
1: Pamiętajcie, że ma nową wersję jeszcze przy okazji.
0: Tak, tak. Słuchajcie, ten czas naszej anteny dobiega pomału końca.
1: To może chcesz jeszcze szybkie trzy imiona?
0: No to dawaj.
1: Lu. Mhm. Czyli słynna wojowniczka, tu właśnie imię pochodzące z Chin, nawiązujące do słynnej wojowniczki. My, to jest popularne imię w Szwecji i oznacza łagodną, to też by się trochę trudno wołało. My do domu. I jeszcze su znaczące woda, ale to już jest z języka tureckiego.
0: No i kurczę, dziwne są te, znaczy dziwne, nie wyobrażam sobie w tym naszym kręgu kulturowym wyobrazić sobie, żeby wołać tak do dziecka. Są na pewno ludzie, którzy takowo zrobili i nie, trzeba by było sprawdzić po PESEL-ach, czy są już osoby zarejestrowane z takimi imionami.
1: Ja proponuję to zacząć sprawdzać tak jak jakoś tydzień po tej audycji i zobaczyć właśnie, wiesz, czy noworodki nie mają takich imion właśnie An, Fe, Li, Lu, My, Su. Ja wymieniłam 6 imion. Jakby starałam się, żeby to bardzo było słuchać.
0: Słuchajcie, przenieśmy się trochę w świat muzyki, bo to nam chyba wychodzi najlepiej.

0: słów.
1: No słuchajcie, 17.52, za chwilę dochodzi 17.53, więc nasz czas antenowy, no można powiedzieć, że dobiega końca i to tak znacznie.
2: Nie wiem, mnie tak zafascynowało to, jak podawałeś godzinę, że chciałam powiedzieć, dzisiaj jest poniedziałek, a jutro może jutro będzie wtorek. No, to brzmi bardzo niespodziewanie.
1: Pamiętajcie, że po każdym poniedziałku przychodzi wtorek, czyli już 4 dni do piątku, czyli coraz bliżej weekend, bo w sumie wtorek to taki mały piątek moim zdaniem już.
2: Poniedziałek bez poniedzieli, wtorek nie wiem skąd się wzięła nazwa, środa, bo to jest środek tygodnia, czwartek, bo to jest czwarty dzień tygodnia, piątek, bo to jest piąty dzień tygodnia, no i sobota, niedziela też miały swoje wyjaśnienie, że to jest chyba dzień słoneczny, a niedziela to...
1: A niedziela to dzień siódmy i Pan Jezus kazał wtedy odpoczywać.
2: Okej, okay, ale dzisiaj jest poniedziałek, czyli możemy powiedzieć, że to jest taka mała niedziela?
1: No słuchaj, ja zawsze byłem tego zdania, że kto odpoczywa w poniedziałek, ten bardzo dużo pracuje w niedzielę.
2: Okej, okay, to też jest całkiem ciekawe twierdzenie, ale my pracujemy teraz w sumie.
1: Ja to robię z przyjemności i z pasji, więc...
2: Czyli nie pracujemy, czyli w niedzielę będziemy pracować.
1: Tak.
2: Okej, okay, dobra, to już ustaliliśmy wszystko w takim razie.
1: No, słuchajcie, ten czas dobiegł końca. Usłyszeliście o korkach, usłyszeliście o pogodzie. Do zwycięzcy konkursu odezwiemy się po audycji. Bardzo serdecznie gratulujemy wygranej. No i słuchajcie, za niedługo Sporting Klub Afera, czyli na pewno Samuel Kimmel i Krystian Kasprzak przejmą tutaj antenę Radia Afera na godzinę dla sportu w Eterze. My chyba pomogą będziemy niestety musieli się żegnać. Za konsoletą była Agata Pelska, która nas dzielnie realizowała, a przy mikrofonach byli
2: Katarzyna Rywicka
1: oraz Edwin Edziu Przybylak. Dziękujemy wam bardzo serdecznie. No i tak naprawdę słyszymy się za tydzień w poniedziałek o godzinie już 16.
2: Ja się słyszę z moimi słuchaczami w sobotę.
1: No więc właśnie, więc bardzo serdecznie was zapraszamy. Zostawimy was teraz jeszcze z dobrą muzyką, bo już za chwilę Sporting Klub Afera. Na razie, cześć i czołem.
2: Dziękujemy.

0: Autopromocja.
1: Czy Gen Z ma już za czym tęsknić?
2: Okazuje się, że tak.
1: Nostalgia lat 10. W każdy wtorek o godzinie 20.
2: Zapraszają
1: Olga
2: i Arek
1: z zespołu Madame Affaire.
0: Wejdź na stronę www.afera.com.pl i sprawdź naszą aplikację do słuchania radia. Nieważne, czy używasz Android czy iOS, ważne, że znajdziesz link do sklepu. Pobierz, włącz i słuchaj Radia Afera wszędzie. Autopromocja. Reklama.
3: Twoja oferta ma trafić do studentów? Zareklamuj się w Studenckim Radiu. Skontaktuj się z nami. Promocja @afera.com.pl.
0: Reklama. Radio Afera. Rockowo i alternatywnie.
4: Najlepsza, inna niż wszystkie, grająca w innej lidze, drużyna sportowa prosto z eteru, Sporting Club Afera.
5: Turne po Poznaniu, Polsce, Europie i świecie, od szachów szybkich po Formułę 1, jedyny taki akademicki magazyn sportowy.
6: Wróciła ukochana przez wszystkich ekstraklasa, piłkarska ekstraklasa oczywiście. Po kilku tygodniach przerwy w końcu możemy emocjonować się ligowymi zmaganiami, choć piłkarze Lecha akurat stonowali nieco emocje już na samym starcie. Sporting Club Afera, czyli godzina dla sportu w eterze. Witają was
7: Samuel Kimmel
6: oraz Krystian Kacprzak. Zostańcie z nami do godziny 19:00.

0: Po wyjazdowym, wysokim zwycięstwie w duńskim Reinders z Aarhus Lech Poznań rozkręcił apetyty swoich kibiców również w kontekście zmagań ekstraklasowych, ale te apetyty zostały nie do końca zaspokojone. To była taka na razie tylko przystawka, jeżeli już używamy nomenklatury gastronomicznej, ponieważ zakończyło się rezultatem 0-0, 0-0 w meczu przyjaźni i niektórzy złośliwi uważają, że to właśnie ten mecz przyjaźni był powodem tego, że skuteczność w tym spotkaniu była taka, a nie inna. A mecz przyjaźni, ponieważ było to starcie z Krakowią.
1: Dokładnie. Wiele osób tutaj też narzeka na te mecze przyjaźni, bo tutaj te rezultaty w przypadku Lecha też nie są, w ostatnich latach szczególnie nie są najlepsze właśnie w tych starciach, czy to z Arką, czy też właśnie Krakowią, ale no tutaj wiadomo, że przecież nikt przed nikim tutaj nie będzie otwierał drogi do bramki, no i trzeba było po prostu zagrać swoje, tak jak z Aarhus w ostatnim meczu. No tutaj też warto wspomnieć, że względem poprzedniego składu pojawiły się trzy zmiany. Joela Pereira zastąpił Robert Gumny. W środku pola za Radosława Murawskiego pojawił się Filip Jagiełło, a na lewym skrzydle zamiast Luisa Palmy zagrał Leo Bengston. No też Luis Palma w tamtym meczu z Aarhus najlepiej się nie prezentował, chociaż warto wspomnieć, że w tamtym meczu zaliczył asystę. No tutaj spotkanie od samego początku już było bardzo wyrównane.
0: I właśnie jeden z tych ostatnich wspomnianych przez ciebie zawodników, czyli Leo Bengtsson, był jednym z najaktywniejszych zawodników. To on oddał pierwszy groźny strzał zza pola karnego. Ten strzał został jeszcze obroniony. Jeszcze, no każdy kolejny też był później obroniony, ale to właśnie Bengtsson był jednym z tych, którzy napędzali ataki kolejorza, ataki, których aż tak dużo nie było jednak.
1: No tak, rzeczywiście tutaj warto wspomnieć, że dobrze wspomniałeś o tym Leo Bengtssonie. Też tutaj ja bym trochę ponarzekał mimo wszystko na pozostałych tutaj zawodników Lecha w ataku, czyli Patryka Wolemarka, czy też Michaela Isaka, którzy w tym spotkaniu najlepiej się nie prezentowali. Długo się zastanawiali, ale tych prób, tych strzałów na bramkę rywali brakowało. No i zanim czy to Isak, czy Wolemark do tego strzału się zebrali, no to odczytywali to świetnie obrońcy Krakowi. No i do przerwy rezultat 0-0 ani Mateusz Lis, ani Madejski pokonać się nie dali. A jeszcze tutaj w ramach tego spotkania Niels Frederiksen wspominał, że celem zawsze jest zwycięstwo niezależnie od sympatii.
2: Kiedy gramy z Krakowią, nawet jeśli to zaprzyjaźniony klub, zawsze chcemy wygrać, bez względu na te przyjaźnie. Daliśmy więc z siebie wszystko, ale nie udało nam się ich pokonać.
0: Czyli nawet Niels Frederiksen jednak tę kwestię poruszył. Ciekawy to jest wątek, oczywiście mówiąc o meczach przyjaźni, mówimy tutaj o tej przyjaźni kibicowskiej na boisku. Czysto teoretycznie tej przyjaźni nie ma. Tutaj akurat ty możesz co nieco powiedzieć o tej przyjaźni kibicowskiej, bo zasiadłeś w kotle w tym sobotnim meczu. Faktycznie było tam chyba aż za przyjaźnie trochę.
1: No, atmosfera na pewno ciekawa zawsze. No tutaj część tego dolnego sektora zajmowali rzeczywiście sympatycy Krakowa. No tutaj nie tylko te więzi, powiedzmy, właśnie wspomniałeś, że boiskowe tak średnio, ale na trybunach dużo osób po prostu też się zna, przyjaźni już wiele lat, więc ta wizyta to jest rzeczywiście takie wielkie, jednorodzinne spotkanie dla niektórych osób. No a przed meczem nawet padło chyba, zdaje się, z podestu, żeby wynikiem się nie przejmować, liczy się ta wspólna atmosfera. No i to trwało...
0: Niecodzienna sytuacja, jeżeli chodzi o stawkę. Dużo wydarzyło się dopiero w 53 minucie, jeżeli już wracamy do emocji czysto sportowych. Wówczas to w tej 53 minucie Mateusz Lis, czyli tak naprawdę już można powiedzieć nowy pierwszy bramkarz Lecha Poznań, wyszedł poza pole karne z piłką i początkowo został ukarany czerwoną kartką właśnie za to, że złapał futbolówkę tuż za polem karnym. Potrzebna była jednak wideoweryfikacja i sędzia po tej analizie VAR zmienił decyzję, uznał, że Lis złapał piłkę na linii pola karnego i ta czerwona kartka została cofnięta. Mateusz Pruchniewski, który już zdążył się rozgrzewać przed wejściem na boisku, musiał odłożyć jednak plany o pojawieniu się na boisku.
1: No, dokładnie, też tutaj toczy się cały czas kontrowersja, czy ta decyzja systemu wideoweryfikacji była poprawnie zinterpretowana, czy jednak rzeczywiście Mateusz Lis nie powinien.
0: Część Mateusza Lisa była poza polem karnym, część Mateusza Lisa była
1: właśnie
0: na linii.
1: Tutaj też pojawia się problem, bo widziałem dwie interpretacje pana Rostkowskiego, iż pan pana sędziego arbitra z finału Mistrzostw Świata 2022 roku, pana Liskiewicza. I oni tutaj rzeczywiście też się spierają, że ten obraz, który był przedstawiany w telewizji Canal Plus, może nie do końca oddawać to, jak to w rzeczywistości wyglądało na warze, więc musimy tutaj się, pozostaje wątek wątpliwości, nie wiemy, jak to wyglądało z perspektywy systemów wozu VAR.
0: Słuchaj, ja nie wiem, czy to, co się działo, czy wydarzenia z Mundialu są dobrym punktem odniesienia, jeżeli chodzi o kwestie sędziowskie.
1: No, ale tamten finał akurat był w miarę dobrze, w mojej opinii przynajmniej, był dobrze poprowadzony przez arbitra Marciniaka. No też tutaj warto wspomnieć, że arbiter ostatniego Mundialu już karierę zdążył zakończyć, więc tutaj schodzi.
0: To też co nieco może mówić, złośliwy by pewnie dodali.
1: Rzeczywiście. No i tutaj też w 63 minucie trener Lecha zdecydował się na aż potrójną zmianę. Na boisku pojawili się nowi zawodnicy, a też dwie minuty później na murawie zameldował się Filip Marchwiński, który był po meczu owiany tutaj
0: w barwach Krakowi, tutaj dodamy. Ci, którzy nie są na bieżąco z transferami piłkarskimi, być może nie wiedzą, że Filip Marchwiński został wypożyczony z włoskiego Lecce właśnie do Krakowi. Tutaj ma odbudować swoją piłkarską karierę, która znalazła się na ostrym zakręcie, przede wszystkim po bardzo, bardzo ciężkiej kontuzji. Filip Marchwiński pojawił się w Poznaniu, nie błysnął, delikatnie mówiąc, ale jego nazwisko po meczu i tak było na sztandarach, ponieważ niektórzy poddają wątpliwość, czy Filip Marchwiński w ogóle powinien pojawić, czy mógł pojawić się na boisku.
1: No właśnie, tutaj pojawia się ta kwestia, że transfer był ogłoszony dzień przed meczem z Widzewem Łódź.

0: Będzie. Zostaje jeden będzie. Punkt w meczu z Krakowią. Ta potrójna zmiana, o której wspomniał Samuel, nie przyniosła efektu w postaci bramki dla kolejorza, ale było blisko, przede wszystkim za sprawą debiutanta ligowego Al-Ahjara Sayad Manesza. Irańczyk od razu po wejściu na boisko wniósł sporo energii do ofensywy Lecha. Już po kilkudziesięciu sekundach zaliczył bardzo groźne uderzenie z dystansu. Bramka nie padła, ale pokazał się z bardzo ciekawej strony. Przede wszystkim, jeżeli chodzi o umiejętności techniczne.
1: Dokładnie, w tej samej końcówce został po fajnym dosyć rajdzie ze skrzydła, ze środka, został sfaulowany przez jednego z zawodników Krakowi, no i wtedy do piłki podszedł Luis Palma, ale nie udało mu się z tego stałego fragmentu gry zdobyć bramki.
0: No to posłuchajmy teraz jeszcze raz trenera Nielsa Frederiksena, który podsumował to spotkanie.
2: Dzisiejszy mecz i występ z mojego punktu widzenia nie były katastrofą ani czymś bardzo złym, ale nie były też idealne. Uważam, że pewne rzeczy mogliśmy zrobić lepiej, zwłaszcza gdy gramy przeciwko drużynie, która dobrze się broni, ustawia nisko oraz maksymalnie ogranicza wolne przestrzenie.
1: Robert Gumny wspominał też po spotkaniu, że wynik dobrze odzwierciedla to, co działo się na boisku.
3: 0-0, myślę, że sprawiedliwy wynik, bez kreowanej jakiejś dużej szansy. Z jednej i z drugiej strony może być Krakowia atakówka w ostatnich minutach. No ciężki mecz, gdzieś Krakowia bardzo dobrze się broniła, bardzo dobrze zorganizowała, gdzieś próbowała nas kontrować. Ten mecz chyba siłą rzeczy nie był zbyt atrakcyjny, tak jak i wynik.
1: Obrońca wspomina również, że ligowi przeciwnicy będą do Lecha podchodzili z szacunkiem.
3: No też do takiego wniosku gdzieś doszliśmy, że po ostatnim sezonie i po kadrze, jaką mamy, no to przeciwnicy będą czuli duży respekt i będą się cofali i próbowali kontrować nas, bo no jak wyjdą i zagrają otwartą piłkę, no to będzie dla nich bardzo ciężko.
1: No i teraz też po bezbramkowym remisie z Krakowią Lecha czeka rewanż Orhus GF. To starcie w środę 29 lipca o godzinie 19. No i warto wspomnieć też, że w tym pierwszym meczu Lech triumfował na wyjeździe aż 4-1 i taka to jest zaliczka przed tym meczem rewanżowym drugiej rundy kwalifikacji do Ligi Mistrzów. A z kolejnymi informacjami ze świata piłki nożnej w Poznaniu wrócimy za momencik.
0: Tak, jeżeli chodzi o piłkę nożną, wrócimy za chwilę, ale mamy dla was konkurs, w którym do wygrania jest podwójna wejściówka na najbliższy mecz ligowy żużlowców PSŻ-u Poznań z Rowem Rybnik. To spotkanie odbędzie się w niedzielę 2 sierpnia w Poznaniu na Golęcinie i aby powalczyć o tę podwójną wejściówkę, należy wysłać SMS pod numer 7148, w treści wpisać słowo afera, następnie swoje imię i nazwisko oraz udzielić odpowiedzi na pytanie, które brzmi następująco. Kto waszym zdaniem w przyszłym sezonie byłby najlepszym następcą Ryana Douglasa, który najprawdopodobniej opuści PSŻ Poznań? Uzasadnijcie krótko swoją odpowiedź. Konkurs trwa do końca naszej audycji. Koszt to złotówka i 23 grosze z VAT. To tyle, jeżeli chodzi o to wejście, ale tak jak wspomniał Samuel, o piłce nożnej jeszcze nie przestaliśmy mówić.

0: Nie było bramek w meczu Lecha Poznań, były za to gole i to w liczbie aż 7 w meczu Warty Poznań, która również zainaugurowała swój sezon ligowy.
1: No dokładnie, Warta Poznań, tutaj nawet taki honorowy mecz, bo to w ogóle był pierwszy mecz rozgrywek pierwszej ligi, zmierzyła się na wyjeździe z Polonią Bytą i niestety przegrała 3-4 w tym w pierwszej kolejce pierwszej ligi. No tutaj Warta, no możemy powiedzieć o dwóch obrazach, o dwóch takich wizerunkach Warty w tym spotkaniu, no bo w tej pierwszej połowie rzeczywiście była tą stroną raczej słabszą i było widać te różnice poziomów, które już wcześniej, bo też Warta miała już okazję mierzyć się, zdaje się, rok wcześniej z Polonią Bytą w ramach Pucharu Polski, no i tam Polonia Bytą rzeczywiście było widać tą różnicę poziomów między pierwszą a drugą ligą, no ale jak już te drużyny zmierzyły się na tym poziomie tej pierwszej ligi, też Warta ma zupełnie inny skład w tym momencie, no to można było mieć duże oczekiwania, no ale już w 15 minucie samobójcze trafienie Azackiego i Warta musiała gonić wynik, a później w 28 minucie bramkę też dołożył dla drużyny Polonii Kamil Wojtyra i już po 28 minutach było 0-2.
0: I Warta goniła w tej pierwszej połowie, udało jej się zmniejszyć straty do 1 gola za sprawą Kacpra Lepczyńskiego, który po rykoszecie, ale jednak wpakował piłkę do bramki Polonii Bytom. Do przerwy było 2-1 i wiele wskazywało na to, że ta druga połowa będzie jeszcze ciekawsza i w istocie tak było, bo Zieloni, przede wszystkim Zieloni, podkręcili tempo tego starcia, szczególnie kiedy wyrównali na 2-2. Ta bramka padła po rzucie karnym, skutecznie egzekwowanym przez Marcela Stefaniaka w 55 minucie, choć musieliśmy jeszcze trochę zaczekać na decyzję o samym rzucie karnym, bo faul na początku był, ale nie odgwizdany przez arbitra tego spotkania. Dopiero po wideoweryfikacji podyktowano 11, skutecznie wykonaną, 2-2. Nadzieje rozgorzały.
1: No dokładnie, no ale tutaj Warta została w miarę szybko sprowadzona na ziemię, bo już po 10 minutach Polonia odpowiedziała, ustawiając wynik rywalizacji na 3-2, no ale trzeba oddać Warcie, że rzeczywiście w tej drugiej połowie to oni raczej byli tą stroną dominującą i o wiele więcej sytuacji, ale jak w przypadku poprzedniego, to już taki chyba klasyczny obraz Warty, bo jeszcze jest chyba poprzedniego jej udziału w rozgrywkach pierwszoligowych, ta skuteczność dalej kuleje, no i tutaj Warta nawet spokojnie mogła ten mecz wygrać, ale tutaj oczywiście na drodze czy to stały problemy z przejściem tego muru bytomskiego, czy też właśnie po prostu brak celności zawodników Warty. No i tutaj to wszystko zemściło się w 90 minucie, kiedy kontrę po takim już wysokim pressingu Warty wyprowadzili gospodarze, no i swoje drugie trafienie w tym meczu dorzucił właśnie wspominany już Kamil Wojtyra, ale to jeszcze nie był koniec tutaj napięcia w tym spotkaniu, bo jeszcze w 92 minucie pod tlen Wartę podpiął Mateusz Stanek, ustawiając wynik rywalizacji na 3-4, no ale tego czasu pozostały, zdaje się, jeżeli dobrze pamiętam, tylko 2 minuty, bo tylko 4 sędzia do tego spotkania dorzucił, no i tutaj już zabrakło czasu, żeby chociaż ten jeden punkt, to jedno oczko w tym powrocie do pierwszej ligi zawalczyć.
0: Maciej Tokarczyk próbuje upatrywać plusów w tym, po tym przegranym meczu i takim plusem niewątpliwie jest to, jak zespół zareagował mentalnie na, przede wszystkim na utratę bramek i utratę prowadzenia.
2: Potrafił się podnieść 0-2 na 2-2, przycisnąć przeciwnika, mieć kolejne sytuacje. Po stracie bramki na 3-2 również dalej chcieliśmy kreować, dalej chcieliśmy iść po gola, nie zwiesiliśmy głowy i to samo było po bramce na 4-2, gdy już się mocno otworzyliśmy i straciliśmy tego gola z kontrataku. Mimo to do samego końca chcieliśmy zdobyć gola i to się udało.
1: Szkoleniowiec wskazywał również, że to było świetne widowisko dla postronnego kibica.
2: Mocny roller coaster w obie strony. Dużo się działo, dużo sytuacji, dużo zdobytego pola karnego, dużo uderzeń.
1: Ale też szkoleniowiec nie chciał tutaj wskazywać na te minusy, na to, co zawodnicy źle zrobili, ale on widział w tym spotkaniu więcej pozytywów swojego zespołu.
2: Szkoda wyniku, natomiast dla mnie najważniejsze jest to, żeby tym meczem budować siebie dalej. My jesteśmy drużyną, która ma wielu nowych zawodników, która trochę jest taka odnowiona, potrzebujemy trochę czasu, żeby pewne automatyzmy wdrożyć. Ten czas działa na naszą korzyść.
0: Czas działa na korzyść Warty, ale nie ma go zbyt wiele przed kolejnym starciem, które już w najbliższy piątek Piątek o godzinie 20:30 w Gdańsku. Warta Poznań zagra z Lechią, czyli zespołem, który spadł z ekstraklasy, ma aspiracje na to, żeby do tej ekstraklasy wrócić, choć po pierwszej kolejce niewiele na to wskazuje, ponieważ lechiści przegrali 0-3 z Pogonią Grodzisk Mazowiecki i to był jeden z tych najbardziej sensacyjnych wyników pierwszej kolejki pierwszej ligi. Zobaczymy, jak to spotkanie się potoczy. Dwa zespoły, które w ostatnich latach rywalizowały na pułapie ekstraklasowym, teraz zmierzą się na zapleczu ekstraklasy.
1: No tutaj na pewno duże szanse dla Warty, bo trzeba pamiętać, że ta sytuacja w Lechii Gdańsk nie jest zbyt dobra. W ostatnim spotkaniu zdaje się, że w pierwszym składzie wyszedł w ogóle zawodnik z rocznika 2011. Ja pamiętam, co jeszcze robiłem w 2011 roku. Ty pewnie, Krystian, też.
0: No, nie grałeś w pierwszej lidze?
1: Nie, jeszcze nie. No i to jeszcze na takim konkretnym stadionie, bo przecież 40 tysięcy w Gdańsku, więc kto by się spodziewał, że Warta spotka się z Lechią nie w pierwszej lidze, nie w Ekstraklasie, tylko właśnie w pierwszej lidze. No też warto wspomnieć, że ta Warta głównie teraz spotkania będzie rozgrywać na wyjeździe, no bo cały czas trwa to przystosowanie ogródka do tych wymogów pierwszoligowych. No i właśnie teraz taka seria, jeszcze zdaje się, 3 kolejnych spotkań będzie czekała Wartę na wyjeździe.
0: W tym kolejny też z byłym ekstraklasowiczem, bo później wyjazd do Niecieczy.
1: No dokładnie, tutaj groźny rywal Lech w zeszłym roku się o tym przekonał, że nie można tutaj lekceważyć, no a też inne zespoły się przekonały, że Termaliki lekceważyć nie można, więc zobaczymy, jak to się potoczy w przypadku Warty. Tutaj stawiamy krzyżyk na tych informacjach piłkarskich, a wracamy za chwilę.

0: wola Boga.
1: Zakończyliśmy Mistrzostwa Świata, teraz czas na Mistrzostwa Europy. Nie w piłce nożnej, a w hokeju na trawie. I nie seniorów, a młodzieżowców, ale to nadal mistrzowski turniej. Mówimy o Mistrzostwach Europy hokeistów na trawie do lat 21. Turnieju, który odbywa się w Poznaniu, tu po sąsiedzku na Piotrowie, na nowym boisku do hokeja na trawie. Mówimy o tym turnieju nieprzypadkowo, ponieważ gospodarzem jest reprezentacja Polski do lat 21, która walczy o awans do elity. To są Mistrzostwa Europy Dywizji 2A. Najlepszy zespół z tego turnieju w Poznaniu powalczy za 2 lata w Mistrzostwach Europy Elity do lat 21, a więc jest o co walczyć. Ci obecni laskarze de facto walczą o to, żeby ich młodsi koledzy za 2 lata mogli zagrać w elicie. Jak na razie inauguracja poszła rewelacyjnie, ponieważ Polska pokonała dzisiaj rówieśników z Litwy aż 11-0.
2: Dokładnie. Też szybko tutaj wspomnę o pozostałych wynikach. No to rywalizowała również Irlandia z Chorwacją i tutaj górą Irlandczycy 11-1 i też reprezentacja Włoch pokonała dzisiaj reprezentację Ukrainy 10-0. Gramy w systemie każdy z każdym, więc Polaków jeszcze czekają mecze właśnie i z Chorwacją, Irlandią, Włochami i Ukrainą, no ale o takim szczegółowym terminarzu to jeszcze wspomnimy, żeby też zapowiedzieć dla was konkretnie te spotkania, a wracają już do dzisiejszego spotkania, w którym właśnie Polacy podejmowali Litwinów, no to nasi reprezentanci podeszli do tego spotkania zdecydowanie z respektem, no i chcieli wyczuć ten grunt w tym pierwszym dopiero debiutanckim starciu. No i tutaj już szybko udało się wyjść po trzecim kolejnym krótkim rogu, prowadzenie 1-0 i tam akcję wykończył Mateusz Sikorski, a dominujące podejście gospodarzy zaczęło też przynosić plony, gdy najpierw po wysokim odbiorze drugiego w spotkaniu gola zdobył Mateusz Zieliński, a po kolejnym krótkim rogu wynik podwyższył już na 3-0 Franciszek Juszczak.
1: Worek z bramkami otworzył się na dobre w drugiej kwarcie. Litwa z nie najlepszym skutkiem przyjmowała napór biało-czerwonych. Po wysokim przechwycie i szarży bramkę zdobył Filip Bugajski. Kolejne trafienie należało natomiast do dobrze obsłużonego Karola Gumnego. Następna kontra przyniosła gola Emila Witczaka. On umieścił piłkę w siatce po dobitce, a przyjezdni chcieli podnieść rękawice. Byli jednak skrzętnie punktowani i ta druga kwarta zakończyła się już bez kolejnych trafień. W trzeciej kwarcie natomiast?
2: No, po przerwie nic się nie zmieniło i Polska miała dalej pełną kontrolę nad tym spotkaniem, co przynosiło oczywiście kolejne trafienia. Swobodna gra na połowie oraz w polu karnym rywala dała efekt najpierw w postaci bramki na 7-0 autorstwa Macieja Rymera, a jeszcze jedno późniejsze oblężenie zwieńczył trafieniem Witczak. No i też nasz reprezentant bardzo ładnie złożył się do strzału, tutaj warto wspomnieć. Litwini popełniali zbyt dużo błędów i trzecią część kończyli z jeszcze jednym straconym golem, a skarcił ich kolejny raz Henryk Wolszczyński.
1: W ostatniej partii Polacy wrzucili już niższy bieg. Można było sobie na to pozwolić przy tym wysokim prowadzeniu. No nawet najwięksi pesymiści tutaj nie zakładali już, że Polacy wypuszczą prowadzenie z rąk. To nie oznacza, że biało-czerwoni dali się zdominować. Trzeba przyznać, że prezentowali świetną skuteczność ze stałych fragmentów gry, bo 10. bramka padła po krótkim rogu. Dublet ustrzelił tym sposobem Juszczak. W międzyczasie wreszcie postraszyli trochę Litwini, ale albo byli nieskuteczni, albo czujność zachowywał bramkarz biało-czerwonych. Do siatki trafiali tylko gospodarze i mecz ostatecznie zamknął golem na 11-0 Rymer. Polacy zagrają jeszcze 4-krotnie na tym turnieju, ale zanim przejdziemy do tych kolejnych spotkań, to posłuchajmy bohaterów dzisiejszej rywalizacji. Zaczniemy od Mirosława Juszczaka, trenera współpracującego polskiej reprezentacji, który przyznał wprost, że wszystko poszło zgodnie z planem.
0: Zadania swoje na ten mecz mieliśmy, wykonaliśmy je w 100%. No ten mecz różnie się układał, ale w początkowej fazie gdzieś tam weszliśmy w ten turniej, realizowaliśmy zadania narzucone przez trenera i myślę, że możemy być zadowoleni na pewno z tej większej części meczu.
1: To posłuchajmy jeszcze trochę o aspektach szkoleniowych. Mirosław Juszczak powiedział nam trochę o tym, że mecze z takimi rywalami wbrew pozorom nie należą do najłatwiejszych. Dlaczego?
0: Trzeba utrzymać koncentrację przez cały mecz, nieważne od przeciwnika, i jedna czasami akcja może zaskoczyć, możemy stracić bramkę, ta jedna bramka może decydować czasami o całej fazie turnieju, dlatego są to trudne mecze.
2: Udało nam się również porozmawiać z Henrykiem Wolszyńskim, czyli reprezentantem Polski, który został również wybrany MVP tego spotkania i wspominał on, że drużyna zaliczyła dobry start.
3: Nawet powiedziałbym bardzo dobry. Na pewno będą się liczyć właśnie te bramki ze względu na to, że gramy każdy z każdym, taki jest system turnieju.
2: A też już wcześniej wspominałem przez nas pan Mirosław Juszczak wspominał, że ten dzisiejszy start z wysokiego C jeszcze o niczym nie świadczy i trzeba być skupionym na kolejnych spotkaniach.
0: Po wynikach tak można powiedzieć, ale nie sugerowałbym się do końca wynikami, bo mecz meczowi jest nierówny, pozornie słaby przeciwnik następnego dnia może zagrać totalnie inny hokej.
1: To teraz plan jazdy na kolejne dni. Jutro o godzinie 19 Polacy zmierzą się z Ukrainą. W środę o 19 również zagrają z Chorwacją. W piątek o 15.30 Polacy podejmą Irlandię, a na zakończenie tego poznańskiego turnieju w sobotę 1 sierpnia Polska kontra Włochy o godzinie 13.45 i wtedy już poznamy oficjalnego triumfatora tego turnieju. Zespół, który za 2 lata zagra w elicie Mistrzostw Europy do lat 21. Raz jeszcze oddamy głos Henrykowi Wolsztyńskiemu, który ocenił nam najbliższych rywali biało-czerwonych.
3: Wydaje mi się, że Litwa to był właśnie jeden z gorszych rywali, oczywiście nie umniejszając im. No ale miejmy nadzieję, że my zachowamy taką samą skuteczność i formę.
2: No rzeczywiście tych spotkań czeka nas bardzo dużo emocji również, ale tylko nie tą piłeczką będziemy żyć, bo też to, co będzie się działo na kortach, ale też w młodzieżowych indywidualnych mistrzostwach Polski na żużlu już za chwilę.

0: Przypominamy o konkursie, w którym możecie powalczyć o podwójny bilet na najbliższy mecz PSŻ-u Poznań z Rowem Rybnik. Mówimy oczywiście o Żużlu. Ten mecz w niedzielę na poznańskim Goleńcinie. A żeby powalczyć o te bilety, należy wysłać SMS-a pod numer 7148. W treści SMS-a wpisać prefiks afera, swoje imię i nazwisko oraz odpowiedzieć na pytanie, kto waszym zdaniem byłby najlepszym zastępcą Ryana Douglasa, który najprawdopodobniej opuści PSŻ Poznań po tym sezonie. Krótko uzasadnijcie swoją wypowiedź, dlaczego akurat dany żużlowiec byłby najlepszym zawodnikiem. Macie czas do końca naszej audycji, czyli jeszcze około kwadransa. A skoro już jesteśmy przy... koszt SMS-a to złotówka i 23 z VAT. Tak jeszcze doprecyzowując. A skoro pozostajemy przy żużlu, no to pora powiedzieć o czymś, co ciekawego wydarzyło się w miniony weekend. W miniony weekend akurat nie mogliśmy emocjonować się zmaganiami ligowymi, ale akcent poznański i tak był. Antoni Mencel, czyli junior PSŻ-u Poznań, wywalczył brązowy medal młodzieżowych indywidualnych mistrzostw Polski. To jest dość nieoczekiwany sukces, bo Mencel akurat nie był w gronie faworytów tego bydgoskiego finału młodzieżowych indywidualnych mistrzostw Polski. No tam przede wszystkim najgłośniej mówiło się o jeździe Wiktora Przyjemskiego i Maksymiliana Pawełczaka, czyli o żużlowcach Polonii Bydgoszcz, znających ten tor w Bydgoszczy jak własną kieszeń. No i te przewidywania okazały się prawdziwe, bo to właśnie między sobą Pawełczak i Przyjemski rozstrzygnęli losy indywidualnego młodzieżowego mistrza Polski. Zwyciężył Pawełczak głównie przez to, że Wiktor Przyjemski zanotował upadek w decydującym biegu. Upadek, na którym skorzystał Antoni Mencel, bo dzięki temu, że zajął w tym biegu drugie miejsce, wyprzedzając właśnie Przyjemskiego, to Mencel miał szansę pojechać w biegu dodatkowym, który przesądzał o tym, kto stanie na najniższym stopniu podium. I w tym biegu dodatkowym Antoni Mencel okazał się najlepszy, dzięki czemu zdobył tytuł brązowego medalisty indywidualnych mistrzostw Polski juniorów. Po raz ostatni taka szansa w karierze przytrafiła się Mencelowi, ponieważ już od przyszłego sezonu Antek nie będzie w wieku juniorskim. On już będzie w tym wieku seniora, czyli najpewniej w lidze będzie jeździł na pozycji U24 i w tych indywidualnych młodzieżowych mistrzostwach Polski już nie pojedzie, więc na samo zakończenie rzutem na taśmę Antek Mencel jeszcze ten brąz wywalczył. To jest o tyle ważna informacja dla kibiców poznańskiego żużla, że jest to pierwszy mistrzowski medal dla przedstawiciela PSŻ-u od 15 lat. W 2011 roku brązowy medal Mistrzostw Polski Par Klubowych zdobyli Norbert Kościuch i Robert Miśkowiak oraz rezerwowy wówczas Adrian Szewczykowski. Tak więc po 15 latach PSŻ ma swój medal w rozgrywkach rangi Mistrzostw Polski. To też bardzo cenna informacja. Przecież wiemy, że Poznań takim stricte żużlowym ośrodkiem nie jest, więc każda taka informacja, każde takie osiągnięcie jest warte uwagi.
1: No a my wracamy do sportów z piłeczką. Turniej tenisowy imienia Wojciecha Fibaka, 50. już w tym roku jubileuszowa edycja turnieju. No i tutaj dosyć różnorodnie, jeżeli spojrzymy na zawodników, no bo tutaj zawodnicy z Włoch, Litwy, Łotwy, Grecji, Czech, Ukrainy, Finlandii, Wielkiej Brytanii, Szwajcarii, Indii i USA będą się mierzyć w turnieju, który rozpoczął się dzisiaj. Pierwotnie ten start był planowany na godzinę 9, no ale jeżeli ktoś wyglądał za okno, mam nadzieję, że też tutaj jakieś przewietrzenie się było w tą piękną letnią teoretycznie pogodę, no ale właśnie takie opady się pojawiały, deszczu, więc to na pewno utrudniało też, żeby ten turniej o tej odpowiedniej godzinie rozpocząć, i ten start został przesunięty tak naprawdę na taką godzinę 14:30, 15:00. No i tutaj już też za nami pierwsze starcia już się odbyły i możemy wam podać wyniki. Na przykład 2-0 triumfował Mateusz Nowak w starciu z Emilem Makielą i tutaj tak naprawdę na korcie pierwszym to wszystko, bo tych kolejnych spotkań albo trwają, albo jeszcze przed nami. Na drugim korcie rywalizowali również panowie. No i tam Giulio Borriello pokonał Maksymiliana Łyskawę 2-0. Tutaj jeżeli spojrzymy na gemy, no to 6-0, 6-4. A w przypadku kortu trzeciego Grek Tsatsakis pokonał Polaka Kobylnika 6-0, 6-2. Więc tutaj na razie te starcia rzeczywiście bez tych dodatkowych starć, tych tak zwanych tiebreaków, żeby tutaj wyłonić zwycięzcę. No i tak też było na korcie czwartym. Tam triumfował z litewskim zawodnikiem Białowolski 6-1, 6-0 i już też drugi mecz na korcie czwartym się zakończył i tam Jędryka wygrał z Chyłą 6-3 do 6-3, 6-2. Kort piąty, tutaj zwycięzcą okazał się zawodnik z Litwy 7-5, 6-3, czyli w całości, no to w setach oczywiście 2-0, a na korcie szóstym dalej nie wiemy, co się dzieje. Dalej czekamy na wyniki rywalizacji Gajewskiego z Borriello. No i jak oczywiście tutaj wszystko się rozwiąże, czas pokaże. 2 sierpnia ma ten turniej zakończyć się, czyli w niedzielę. No to oznacza jedno, na pewno w najbliższej audycji piątkowej już część tych rezultatów dalszych zostanie wam przedstawiona, a pełne podsumowanie turnieju dopiero za tydzień, 3 sierpnia. No i wtedy już będziemy wszystko wiedzieli, kto triumfował w tym całym turnieju w kategorii chłopców, w kategorii dziewcząt. To na pewno wszystko zostanie wam przekazane, bo do rozegrania na samo otwarcie było aż 25 meczów eliminacyjnych, 15 w singlu chłopców i 10 w singlu dziewcząt.
0: Zostańcie z nami, w ostatnim naszym wejściu porozmawiamy o kolejnych zmaganiach rangi mistrzowskiej, zarówno jeżeli chodzi o Mistrzostwa Polski, jak i o Mistrzostwa Świata. Robka tajemnicy uchylimy już za kilka minut.

0: No właśnie, tak tajemniczo zapowiedziałeś te Mistrzostwa Świata. Przenosimy się do dalekiego Hongkongu, gdzie rywalizowały tutaj zawodniczki związane z Poznaniem. No i tutaj mowa o Karolinie Żurawskiej i Julii Walczyk-Klimaszczyk, które we florecie toczyły właśnie zmagania w tym turnieju rangi Mistrzostw Świata. No i tutaj Julia Walczyk-Klimaszczyk w pierwszej walce miała się zmierzyć z reprezentantką Francji Ewą Lacheray, no a w przypadku Karoliny Żurawskiej tutaj wyzwanie było o wiele większe, no bo padło na Włoszkę Martinę Battini, która jest jedną z najlepszych tutaj florecistek na świecie, no i też była jedną z faworytek do końcowego triumfu w tym całym turnieju. No i zaczniemy od Julii Walczyk-Klimaszczyk. Ona francuskę pokonała wynikiem 14-12, a w późniejszej fazie musiała się mierzyć z Kanadyjką Jessica Guo, no i tam już szczęścia zabrakło i przegrała ona to starcie 6-15, no i to ostatecznie zapewniło ją jej dopiero 30. lokatę w Mistrzostwach Świata, a Karolina Żurawska zakończyła swoje zmagania już w tym pierwszym starciu z Martiną Battini, porażka w punktach tutaj 8-15 i dało jej to miejsce 63., więc bez większych tutaj sukcesów w Hongkongu.
1: Za dwa tygodnie ruszają lekkoatletyczne Mistrzostwa Europy w Birmingham, więc ostatni weekend był jedną z ostatnich szans na poprawę formy oraz wywalczenia niezbędnego minimum, aby w tych Mistrzostwach Europy wystartować, jeżeli chodzi o polskich lekkoatletów. Mowa o Mistrzostwach Polski, które odbywały się w Białymstoku od piątku do wczoraj, czyli do niedzieli, i w tych Mistrzostwach Europy byli byli też reprezentanci Poznania i absolutnie nie byli statystami, ponieważ 10 medali wywalczyli reprezentanci stolicy Wielkopolski. 9 z tych medali to przedstawiciele AZS-u Poznań. 1 medal to AZS-u AM Poznań. Dzięki temu AZS Poznań w klasyfikacji punktowej Mistrzostw Polski zaklasyfikował się na trzecim miejscu. To są oczywiście te drużynowe, zespołowe dorobki. W klasyfikacji medalowej było to miejsce numer 8. Wiadomo, że tutaj liczą się już tylko konkretne medale, a w przypadku klasyfikacji punktowej również te dalsze pozycje. Jeżeli chodzi o pojedyncze, te indywidualne osiągnięcia, no to przede wszystkim Paweł Fajdek wywalczył tytuł mistrza Polski. On pokonał swojego najgroźniejszego konkurenta, czyli Wojciecha Nowickiego. Co ciekawe, tylko 2 z 6 prób Pawła Fajdka były zaliczone. Pozostałe próby były spalone. 79 metrów i 3 centymetry. To wynik Pawła Fajdka, który dał mu tytuł mistrza Polski. Srebrny medal w biegu na 200 metrów zdobył Mikołaj Pyszka. On osiągnął czas 21 sekund i 34 setne. Srebro w rzucie młotem Marcin Wrotyński z wynikiem 76 i 22 centymetry. To tak jeszcze nawiązując do Pawła Fajdka, bo nie tylko Wojciech Nowicki pozostał w pokonanym polu, on zajął 3. miejsce. Również Marcin Wrotyński pokonał Wojciecha Nowickiego. Jeżeli chodzi o sztafetę 4x400 metrów mężczyzny, tutaj srebro padło łupem reprezentacji poznańskiej, AZS-u Poznań dokładnie. Mikołaj Pyszka, Jakub Chmielarz, Kacper Rozenkowski i Marcin Karolewski zanotowali czas 3 minuty 8 sekund i 15 setnych. Jeżeli chodzi o brązowe medale, to w biegu na 400 metrów Marcin Karolewski z czasem 46 sekund i 1 setna. Brąz zdobyła też sztafeta kobiet 4x100 metrów w składzie Oliwia Michalska, Marta Zimna, Maja Pawłowska i Julia Dziamska. Brąz w skoku o tyczce zdobył Paweł Pośpiech. On osiągnął 5 metrów i 32 centymetry i to jego życiowy rekord, a w biegu na 3000 metrów z przeszkodami oraz w biegu na 1500 metrów brązowy medal zdobyła Alicja Konieczek. Jeżeli chodzi natomiast o tę konkurencję, która wychodzi poza stadion lekkoatletyczny, czyli o chód mężczyzny, to w chodzie mężczyzn na 10 kilometrów Mateusz Nowak stanął na drugim stopniu podium.
0: No jeszcze dorzucę,
1: i to jest właśnie ten reprezentant AZS-u AM
0: Poznań. Tak. Jeszcze Alicja Konieczek, tutaj warto wspomnieć, że aż dwa medale zdobyła, bo jest brąz w biegu
1: 3000 metrów i 1500.
0: Tutaj z czasami najpierw 9 minut 47 sekund i 42 setne i później 4 minuty 11 sekund i 43 setne. A jak przy czasie już jesteśmy, no to ten nasz czas radiowy też nieubłaganie zbliża się do końca. No i dzisiaj za realizację odpowiadała Agata Pelska, a przy mikrofonach
1: Krystian Kacprzak
0: i Samuel Kimmel. No i słyszymy się w najbliższy piątek, godzina 18, wtedy ponownie godzina dla sportu w eterze.
1: Do usłyszenia.

0: Autopromocja. Wieczór jazzowy w Radiu Afera. Summertime. Zapraszamy w każdy wtorek po 23.
1: Aferzasta. Lista przebojów Radia Afera. 25 utworów, które wybierasz ty. Głosuj na afera.com.pl w zakładce Aferzasta do piątku do godziny 12. Chcę powiedzieć je. Notowanie w piątek o 20.
0: Autopromocja. Reklama. Nie idziemy
2: spać. Prezydent miasta Poznania Jacek Jaśkowiak zaprasza na letnie koncerty na falach. Już 31 lipca nad Jeziorem Strzeszyńskim wystąpi Oskar Cyms, a 1 sierpnia Mary z Polski. Start koncertów o 20. Wstęp bezpłatny. Nie może cię zabraknąć. Szczegóły znajdziesz na nafalach.poznań.pl. Patronat medialny Radio Afera.
0: Reklama.
3: Radio Afera, studenckie radio Politechniki Poznańskiej.
4: Aferytm pod palmami.
5: Letni magazyn muzyczny Radia Afera. Wiadomości ze świata muzyki. Premiery płytowe. Muzyczne konkursy dla słuchaczy. Wywiady i zapowiedzi koncertowe. Słuchaj codziennie od poniedziałku do piątku o 19:00.

0: Dobry wieczór, minęła godzina 19 w Radiu Afera. Zaczynamy Aferytm, bo to się tak wszystko ładnie łączy. Szymon Dopierała za konsoletą, Tymoteusz Powęzowski przy mikrofonie i normalnie to bym zapowiedział jakieś 15 minut później, ale skoro już przyszła, to nie będę się hamował. Dzień dobry, kto do nas przyszedł?
1: Dzień dobry, z tej strony Zuta Mikulska, bardzo mi miło.
0: Dzień dobry bardzo. I pozwolisz, że ja rozmowę zacznę nieco później.
1: Oczywiście.
0: A na początku zapytam, czy słyszałaś, czy słuchałaś, czy lubisz Nicka Cave'a?
1: Oj, jako, lubię że... Nicka Cave'a, lubię, a nigdy jeszcze nie widziałam na żywo i wiem, że to jest duży błąd, bo najpiękniejsze jest doświadczenie tego na żywo. Moja siostra miała to szczęście i widziałam po jej oczach, że to by było też coś dla mnie, więc muszę nadrobić.
0: Ja trzymam kciuki, bo sam osobiście też nigdy nie byłem i widziałem tylko nagrania z koncertów. To musi być doznanie bliskie z mistycznym, powiem szczerze. I no, zazdroszczę niesamowicie ludziom, którzy mieli okazję tego posłuchać. Ja postanowiłem zagrać całkiem nieprzypadkowo, po pierwsze Into My Arms, bo to jest jeden z moich ulubionych w ogóle utworów Nicka. Chyba jeden z najpiękniejszych, jaki napisał tak swoją drogą. Ale także dzisiaj obchodzimy urodziny Conwaya Savage'a, który grał ze Złymi Nasionkami. Powiedzmy, przez długi czas i między innymi właśnie Boatman's Call. Ojejku, a teraz się... Ja się stresuję, wbrew pozorom.
1: Czym się stresujesz?
0: Rzadko rozmawiam z gośćmi tak na żywo. Zwykle to jest przez telefon. Stres taki mniejszy.
1: O, no ale przecież z ludźmi generalnie rozmawiasz. Tak. No to... Tak to potraktujmy. Dwoje ludzi, którzy sobie rozmawiają.
0: No jest, ale jest lekka trema, no nie ukrywam.
1: Ale... To nic złego. Trema znaczy, że robisz coś ważnego w swoim życiu.
0: No tak. I może się dzięki temu trochę bardziej skupię. Więc, żeby jeszcze domknąć temat Conwaya Savage'a, no to jeszcze jeden utwór z tej pięknej płyty, który też wybrałem gdzieś tak bardziej ze środka. Idiot's Prayer. Też oczywiście znamy, lubimy, gramy, kochamy.

0: Wieczór Tygodnia.
1: Płyta Tygodnia, czyli w tym tygodniu jest to Sonbirt z płytą Świetnie. I zdałem sobie sprawę, jak bardzo cały czas w głowie sobie zwykle wymawiałem ten zespół jako Sonbirt, a pewnie to jest Sonbird.
2: Trzeba by ich zapytać.
1: Aj, no, małe problemy techniczne. Pominijmy to. Ale co najważniejsze, Sonbird jest u nas na płycie Tygodnia. Nagrali piękny album, 11 utworów, bardzo energetycznych, bardzo świeżych, bardzo letnich, więc myślę, że na ten czas letni, no to chyba lepszego wyboru przynajmniej na ten tydzień być nie mogło. Więc taki, a nie inny jest. Pod numerem 7 kryje się utwór Labirynt i jego właśnie za chwilę usłyszycie.

0: No i teraz już po długich rozważaniach pozaantenowych wiemy, to się chyba powinno wymawiać Sonbird, bo
1: tak myślę.
0: Większościowo.
1: Wszyscy, których znam, mówią Sonbird, więc nawet jak chłopaki planowały się nazywać Sonbird, to skończyło się na tym, że nazywają się Sonbird. Pogódźcie się z tym.
0: To ja teraz powinienem zapytać, a skąd pomysł na nazwę twojego zespołu?
1: Ach, jest to zdrobnienie mojego imienia. Moje ulubione. Zuta od Zuzanna jest najfajniejszym chyba takim skrótem.
0: Prawda, a na pewno najbardziej do zapamiętania. No i kurczę, wyróżnia się, no.
1: Prawdaż?
0: Ja na pewno uwielbiam, bardziej niż Zuzia.
1: No właśnie, a jak kocham patrzeć na plakaty i wiesz, są różne długie nazwy, bla, bla, bla, ale te cztery literki wszędzie, mimo że wzrok mam nie najlepszy, to widzę, gdzie jestem na tym plakacie, bo widzę tę zbitkę. Zuta, Zuta, Zuta.
0: Ale jeśli widzisz, to znaczy, że jest już dużymi literami. Znaczy, że to już znaczy w statusie, nie?
1: Mm-hmm.
0: Dobrze, za chwilę przejdziemy do creme de la creme, do mięska, do po pierwsze Jarocina, mm-hmm. po drugie twojego nowego utworu. Ale zanim to chciałem cię zapytać, jak się stało, że znalazłaś się u Michała Wiraszki na jego płycie?
1: No, mam ten zaszczyt móc powiedzieć, że zostałam przez Michała zaproszona do tego utworu i no, było to fenomenalne, no bo być na jego debiutanckiej solowej płycie, no nie spodziewałam się takiego wyróżnienia, chociaż naprawdę Wirach, odkąd się poznaliśmy, czuję od niego wielkie wsparcie, no bo i konkurs My Name is Poznań to jest Wirach sam w sobie, który to postawił i sprawił, że w naszym mieście dużo się odkrywa nowych talentów i byłam na szczęście jednym z nich, więc po prostu takie podmuchy wsparcia czułam od samego początku, a teraz wręcz czuję po prostu, że to jest taka partnerska robota, że po prostu oboje mamy tę wielką słabość do cudu, którym jest muzyka i potrafimy razem naprawdę fajne rzeczy ukręcić. No, mam nadzieję, że państwo też uznają, że utwór Dzień Dobry jest naprawdę, naprawdę fajny.
0: No to teraz dajmy w takim razie pod rozważanie, for your consideration, z płyty Tak młodo się nie spotkamy, utwór Dzień Dobry.

0: No chyba ładnie.
1: No ja też tak uważam, że bardzo ładnie jeszcze tam Lena na koniec ciśnie na tym saksofonie, no sexy.
0: Niesamowite. Ja też bardzo tą płytę Michała lubię, bardzo sobie cenię. Też zresztą u nas płytą tygodnią była, więc...
1: No a jakże.
0: Inaczej być nie mogło po prostu.
1: No właśnie.
0: No dobrze, skoro już wiemy, jak znalazłaś się na płycie Michała Wiraszki, to też chyba trochę wyjaśnia, w jaki sposób znalazłaś się na Jarocinie, chociaż szczerze mówiąc, tak czy siak by mnie to nie dziwiło.
1: Dziękuję.
0: Jak... Znaczy, zadam najprostsze pytanie, jakie się da i takie najgorsze dziennikarsko. Jak tam było? Jak Jarocin ci minął?
1: Jezus, minął mi przecudownie i bardzo go potrzebowałam. Nie byłam taka świadoma tego, jadąc tam, ale miałam jakiś taki dziwny czas psychicznie trudny w tym roku w ogóle. Chyba od początku 2026. I tak gdzieś tam się tak, nie wiem, tak... Płynęłam gdzieś mnie coś niosło, a w tym Jarocinie tak poczułam wreszcie, że po prostu staję na nogi, wiesz, tak stanowczo i ja decyduję, gdzie stanę i że mam ten grunt, nad którym jednak sprawuję pewną kontrolę i tym gruntem jest dla mnie to, co w życiu robię i to, że mogłam wyjść przed tę jarocińską widownię najpierw ze swoim materiałem, to mnie po prostu... jakoś uskrzydliło strasznie, że miałam występy w tym roku, ale one, mimo że tak oczywiście zawsze mnie unoszą duchowo, to dalej czułam się gdzieś tam jakaś taka zaplątana, a w tym Jarocinie poczułam po prostu, nie wiem, usiadłam po tym swoim koncercie, mówię, jak do tego doszło, że ja w ogóle choćby na chwilę zapomniałam, kim ja jestem? No kurde, no, to była robota na miarę mnie właśnie. Przecież właśnie takie rzeczy robię, przecież właśnie takie dostarczam ludziom emocje i tak się niewiarygodnie cieszyłam, że dokładnie tak, jak sobie wyobrażałam tę publiczność jarocińską, no to taka ona była po prostu, to była kula energii, tłum ludzi, po prostu morze dosłowne, cudowni, po prostu tańczący, wiesz, pełen przekrój społeczeństwa, dziewczyny, które są od dłuższego czasu moimi fankami i później pisały wiadomości, że jakimś metalheadom musiały zapisywać tytuły piosenek po każdej skończonej, bo chcieli koniecznie zobaczyć. Moja teściowa, moi teściowie, oboje byli na koncercie, to mówili, że też stała przed nimi jakaś babeczka i aż się do nich odwróciła i mówi: super dziewczyna, nie? A moja teściowa mówi: ale oczywiście, przecież to jest moja synowa.
0: Ale to już jest rekomendacja, której się nie da podważyć.
1: No klimat był po prostu tak genialny, no to była czysta euforia, czysta przyjemność. Ja naprawdę poczułam, że w jakiś sposób się tam odrodziłam i wejście później z projektem Moja Krew, Twoja Krew, czyli z utworami bazującymi na dokumencie o Jarocinie stworzonym lat bardzo wiele temu, no to już było, ja byłam tak rozgrzana, byłam tak rozkręcona, że totalnie w ogóle zszedł ze mnie cały stres i napięcie związane z tym, jak wielkie jest to wydarzenie, tylko po prostu miałam... takie, aż na backstage'u to wszystkim muzykom stojącym i czekającym na nasze wyjście na scenę powiedziałam: Jezu, czuję się, jakbyśmy zaraz wszyscy mieli wziąć ze sobą ślub. Teraz Leszek Biolik przemawia tam, przyjmuje nagrodę Gloria Artis i w ogóle, mówię, czuję się, jakby ksiądz tam właśnie zapowiadał, a my zaraz idziemy tym ślubnym kobiercem. No,
0: jakby można tym tropem chrześcijańskim pójść, to była swego rodzaju Eucharystia w ku czci no właśnie, no chciałem powiedzieć Republiki, ale no chyba nawet bardziej Jarocina jako takiego,
1: tak,
0: jako takiego zjawiska.
1: No.
0: Ale tak wracając jeszcze, chciałem powiedzieć, że no, ja miałem okazję doświadczyć tylko i aż tej drugiej strony, tej strony widowni. Ja widziałem, nie widziałem do końca zespołu, widziałem taką kulę energii, która gdzieś tam po scenie biega, bo dodając ten kontekst, no trochę już więcej rozumiem, bo naprawdę niesamowicie było patrzeć, no wyglądałaś jakby, jak była taka właśnie energia, której nie jesteś w stanie do końca spożytkować i ona gdzieś znalazła ujście w tej scenie. I to jest właśnie o tych metalheadach, których powiedziałaś, takie pytanie mi naszło. Jak właśnie się czujesz z takim, z czymś takim? Ty nie grasz muzyki punkowej, nie grasz muzyki metalowej. Tak przynajmniej na razie. Zobaczymy.
1: Kto
0: zobaczymy
1: wie, ja niczego nie obiecuję.
0: Czas pokaże. I jak się czułaś, widząc właśnie przed sobą no, ludzi, no właśnie, irokezy, skóra.
1: Genialnie.
0: I tak dalej. I oni idą w pogo czasami.
1: No właśnie, i super, że idą w pogo. Ja przede wszystkim absolutnie uwielbiam ludzi, którzy są szczerzy. I w ogóle uwielbiam, jak ktoś ma też właśnie wyrazistą stylówkę, nawet jeżeli to jest zupełnie inny styl przecież niż mój, to kocham widzieć to, że oni z odwagą wyrażają siebie i nie krępują się tego, jakie mają preferencje i tak dalej. Po prostu jestem za tym, żebyśmy wszyscy bardzo otwarcie przedstawiali się zgodnie z prawdą. I mój małżonek Maksymilian zawsze o mnie mówi, że bez względu na to, czy ja uważam siebie za popową diwę, to i tak jestem rockową performerką, bo po prostu mam ten pazur, co bardzo mi miło, słysząc ten komplement. I wierzyłam po prostu, że tak jak na każdym koncercie, ja dam z siebie wszystko, zrobię to po mojemu, no i dzięki temu ludzie od razu wiedzą, albo to jest ich bajka, albo nie. No i proszę, się okazuje, że kilku metalheadów stwierdziło, że totalnie świat Zuty to jest też ich świat. Zapraszam serdecznie.
0: Ja myślę, że wielu metalheadów, kiedy usłyszało Elvisa, no tam się nie dało inaczej.
1: No właśnie, i ściskaliśmy się później po koncercie i w ogóle, i merch kupowali. No nie, no bomba było, naprawdę było przecudownie.
0: Gdzieś uciekło mi pytanie, które się pojawiło przez chwilę, ale może ono do mnie wróci. Natomiast w takim razie chciałbym też teraz zapytać o właśnie ten projekt, wielki projekt. Mm-hmm. I skoro już trochę o to zahaczyliśmy, to zapytam cię w ten sposób. Przychodzi czas twojego wejścia na scenę. Mm-hmm. Jeśli mnie teraz pamięć nie myli, ty wchodziłaś w pierwszym utworze z Mary z Polski.
1: Tak.
0: No to był, okej, to był dziki występ, ale tu ci oddam scenę. Ale zapytam cię, wiesz, że przed tobą, że już nie ma innego koncertu. Biała scena jest już zamknięta. Cały tłum stoi przed sceną czarną. I ty już wiesz, że to jest ten moment, kiedy wychodzisz na scenę. Wychodzisz, widzisz to morze ludzi. Jaka jest twoja pierwsza myśl?
1: Moja pierwsza myśl to jest powtarzanie sobie w głowie pierwszego słowa tekstu, żeby czasami nie było tak, że ekscytacja, wiesz, odbierze mi rozum i schrzanie wejście w numer. To by było najgorsze, myślę. A dwa, no to, że to jest moje miejsce. Nie, naprawdę, ja się czułam jak w domu. Ja mówię, tak, dokładnie o to chodzi. Po prostu wielka scena, gigantyczna orkiestra fenomenalnych specjalistów jakby w swoim fachu i przede mną morze ludzi, którzy cieszą się, że zaraz damy czadu. Bo to jest sens mojego życia.
0: Gdzieś w głowie miałem to, że to może być twoja odpowiedź. Byle tylko tekstu nie zapomnieć.
1: No, to mi się was zdarza w ogóle mega często. Mój Maksymilian ze mnie żartuje, to jest żart komuś ukradł to, nie pamiętam któremu muzykowi, ale chyba też jakiemuś polskiemu, że moje piosenki dzielą się na te stare, które już tak dawno wymyśliłam, że już tekstu nie pamiętam, i te nowe, których tekstu jeszcze nie zdążyła się nauczyć. No bo cóż, na żywo emocje są duże, no tak. Emocje ponoszą, więc czasami tak się zamyślę nad tym, że na przykład rozpoznam kogoś w tłumie, kogo widziałam, wiesz, pół roku temu na moim koncercie albo coś, że nagle się orientuję, że Jezu, już zaczęła się druga zwrotka. Ja jeszcze nie śpiewam, co ja robię?
0: Czyli na chwilę czasami zamieniasz się w publiczność swoją
1: totalnie,
0: własną.
1: Totalnie, dokładnie tak.
0: Piękna rzecz.
1: No, piękna, że jest mi to wybaczane i ja robię wszystko, żeby to się nie powtarzało, i na Jarocinie chyba uznaliśmy z naszym realizatorem, że to był pierwszy taki koncert Zuty, że od początku do końca nasz koncert jarociński był zaśpiewany każde słowo zgodnie z tym, co jest w wersjach studyjnych, i w ogóle nic nie pomyliłam, nic nie zapomniałam, jak to Oyster Boy określił. Chyba byłam tak przejęta tym moja krew, twoja krew, że zapomniałam się stresować własnym koncertem.
0: No właśnie tak sobie zacząłem wertować. No tam na fałszu nie było faktycznie.
1: Dziękuję. Znaczy, to, że fałszu nie było, to ale też nie zapomniałam, tak, też nie zapomniałam, więc naprawdę byłam z siebie szalenie dumna po tym, i to już wtedy w ogóle, wiesz, byłam tak nakręcona, już żaden stres mi nie towarzyszył.
0: Myślę, że po tym, co się wydarzyło na białej scenie, to zadowolenie to jest jedyna poprawna emocja, jaka
1: dziękuję
0: się może...
1: Dziękuję, tak, też naprawdę i tak było, tak było.
0: To teraz, skoro zadałem pytanie o wejście na scenę, a po zejściu ze sceny? Co, ja jestem ciekaw, co się zdarzyło.
1: Ja po zejściu ze sceny...
0: Po pierwszym utworze.
1: Po pierwszym utworze, no to zeszła mi się z Mary, tuliłyśmy jak dzikie i bardzo szybko biegłam do garderoby, żeby zmienić moje buty, bo miałam najpierw buty płaskie do biegania z Mary po tym bagnie, które jest przed sceną, bo chciałyśmy polecieć do publiczności, więc zgodziłyśmy się, że zaśpiewamy w płaskich butach, no ale na drugą piosenkę miałam przecież wymyśloną stylóweczkę ze szpileczkami i w ogóle, no więc pierwsze co, no to dzida szybko po dobre buty, przyniosłam je sobie na backstage i ja w ogóle za każdym razem, jak biorę udział w jakimś projekcie, w którym jest większa ilość wokalistów, że raz jestem na scenie, raz mnie nie ma, ja przez cały czas stoję w kulisie jakby od razu przy scenie i po prostu patrzę na resztę występu, bo tak mnie to nakręca, jak ludzie występują i tak się cieszę, że tak pięknie śpiewają, że te piosenki są takie świetne, że ci muzycy tak dobrze grają i w ogóle, że ja naprawdę nawet jeżeli jestem gdzieś tam gościem, który ma tylko jeden utwór, to i tak będę w tej kulisie stała i wysłucham całego koncertu. Jak jestem na jakimś festiwalu i po mnie grają kolejne zespoły, no to raczej też będę w tej kulisie i będę sobie tam oglądała te występy. No kocham muzykę, no to jest tak cudowna rzecz, móc patrzeć na tych artystów z bliska i w jakiś sposób z nimi już czuć połączenie, to jest sztos.
0: Ja nie wiem, co mogę dodać. Ja właściwie jestem tu średnio potrzebny, powiem szczerze.
1: Ja wiem, ja strasznie dużo gadam.
0: Ale bardzo dobrze. To jest bardzo ważne. Bardzo dziękuję.
1: To cieszę się. Ale, proszę bardzo.
0: No dobrze, bo skoro koncerty, jedna rzecz. Piękna, jak widać, niesamowicie. Ale powiedziałaś jeszcze o jednej rzeczy, o której ja szczerze powiem, i tu moja niewiedza zostanie obnażona, nie wiedziałem o czytankach dla dzieci. Jak poszło? Bo to brzmi jak wręcz jedna z największych atrakcji Jarocina.
1: No tak, dzień przed występami moimi, czyli przedostatni dzień Jarocina, miałam zaproszenie, żeby przeczytać bajki dzieciom. To było takie wydarzenie, rokowe czytanie bodajże się nazywało dokładnie. Przede mną Titus z Icy Drinkers czytał książeczki dla dzieci, a później już miałam być ja. Co więcej, mój Maksymilian przyszedł ze mną i poinformował mnie, że on sobie tutaj już wybrał leżaczek i że on się może zdrzemnie trochę, jak ja będę tym dzieciom czytała. Ja mówię, no świetnie, no przecież najlepsza okazja. On prowadził całą drogę do tego Jarocina. Mówię, idź spać pewnie. Ale przyszedł do nas organizator i mówi, słuchajcie, bo wybrałem wam taką bajkę na dwa głosy. To ty, Max, przeczytasz ten drugi, nie?
0: Ojej.
1: I Maksymilian zdębiał i tak jak on jest generalnie bardzo hej do przodu, dużo bardziej ode mnie, tak tutaj dopiero jak organizator gdzieś poszedł na bok już szykować dla nas mikrofony, Maksymilian się do mnie odwrócił i mówi, ale że ja mam czytać?
0: Umówmy się.
1: Ja mówię, no
0: umówmy
1: już się. Nie zaprzeczyłeś.
0: No tak, ale umówmy się, to jest dużo trudniejsza widownia niż
1: no
0: ludzie
1: jest.
0: Przed koncertem.
1: Jest dużo trudniejsza,
0: wymagająca.
1: Szczególnie jak się nie ma, wiesz, doświadczenia. My na szczęście mamy bratanka, któremu czytaliśmy przed snem, przez dłuższy czas, jak jeszcze była to jego preferencja. I oboje lubimy i czytać, i odgrywać różne role. Także tutaj myślę, że też się fajnie spisaliśmy. Coś tam im jeszcze zaśpiewaliśmy i w ogóle, no strasznie to było urocze. Fajne jest to, że ludzie na Jarocin jeżdżą od tylu lat, że najpierw jeździli jako zbuntowane nastoletnie dusze, a teraz wracają ze swoimi rodzinami i latoroślami. To jest przesłodki widok. I fajnie jest widzieć, jak te latorośle tam, wiesz, headbanging pod sceną po prostu, te włosy latają, to mi zawsze sprawia taką frajdę.
0: A to jest jedna z piękniejszych rzeczy także czwartkowego dnia Jarocina, tego dnia zero, bądź dnia jeden, tutaj, jak kto woli, gdy Sad Smiles zagrało Nową Aleksandrię. Pod sceną widziałem ludzi różnych generacji, różnych ubiorów, kultur, którzy razem jednoznacznie w siebie po prostu uderzali.

0: wydaje. I to jest chyba też droga dla mnie.
1: I to jest chyba dobry moment, żeby zaprezentować coś nowego. No dobrze, z naszej listy nowości. Już słyszeliście o poranku, dzisiaj mieliście okazję tego posłuchać. Jeśli wtedy jeszcze spaliście, no to dajemy drugą szansę w takim razie. Miodowe lato od Zuty.

0: Miałem kiedyś taką myśl w Aferytmie przy okazji kilku wywiadów, żeby, znaczy nie tylko do siebie, ale też do innych redaktorów, żeby zapraszać kogoś z gitarą, żeby wykonawcy zagrali jakiś jeden swój utwór w Aferytmie. I teraz jak zaczęłaś nucić przed wejściem Miodowe Lata, to tak sobie pomyślałem, kurczę, nawet by wyszło.
1: Tak, to z samą gitarką jak najbardziej. My w ogóle często się z Maksymilianem zastanawiamy, czy właśnie utwór, który tworzymy, da się przede wszystkim, no bo to jest jedna z podstaw, żeby coś stało się hitem, trzeba właśnie być w stanie to zanucić, nie? Mhm. I dobrze jest, jak nie tylko wokal jesteś w stanie zanucić, ale i gitarkę. Wydaje mi się, że Miodowe Lata mają to coś w sobie, że absolutnie sama gitara i wokal już robią robotę. W ogóle numer jest tak naprawdę gotowy.
0: No tak. Znaczy ten sam początkowy... jejku.
1: Ten riff, który Max tam stworzył, no...
0: Tak, to jest niesamowicie chwytliwe. Ale ja od innej strony jeszcze chciałem zapytać, no, bo słuchając twoich poprzednich utworów, mam wrażenie, że tu jest dużo więcej melancholii. Takiej... No, przysłodziło.

0: zjadłaś.
1: No, tu jest mega słodko, ale też to był pierwszy love song napisany już po ślubie z moim Maksymilianem, mhm. więc może też dlatego, że to już jest, już tak pewna jest dla mnie ta miłość. Wydaje mi się, że właśnie to jest ta ilość słodkości rosnąca, wiesz, jak bardzo się ograniczam w wyznaniu tego, że naprawdę po prostu szaleję za Maksymilianem. I tutaj już się nie ograniczam wcale. No, no zapytał mnie, czy będę jego żoną. No kurczę, no ewidentnie mnie lubi.
0: No. No coś tam musi być.
1: Prawda? Co się będę ograniczać? Szczególnie, że tutaj naprawdę pierwszy powstał ten riff, który zaczyna ten numer. I ja słysząc go, jak Maksymilian go gra po raz pierwszy i po raz drugi i po raz trzeci, no słyszałam w tym riffie olbrzymie wyznanie miłosne. I to chyba już w ogóle dlatego, że on mi tak pięknie słodził tą gitarą, że ja jemu tym tekstem musiałam.
0: Jestem ciekaw tylko, bo tak zakładam, że no najpierw napisałaś tekst w niejakim ukryciu przed Maksem. Jaka była jego reakcja, jak usłyszał całość gotową?
1: Wiesz co, ja nigdy nie napisałam całego tekstu w ukryciu. Zazwyczaj jest tak, że mam gdzieś tam albo zwrotkę, albo refren, nie wiem sama co to jest, mhm. dopóki tego nie dopasuję do muzyki. I na pewno tutaj pierwszy był refren. No i pamiętam, że bardzo się wzruszył tym, że powiedział, że to jest w ogóle jego zdaniem stadionowa, że to ludzie po prostu będą wszyscy ze łzami w oczach wyśpiewywać, bo każdy poczuje tę miłość i będzie chciał ją wyrazić, więc to był dla mnie wielki komplement.
0: No, nie pomylił się. był moment, w którym słuchałem na zapętleniu.
1: Och, cudownie.
0: I kurczę, no, trudno mi do końca to określić, ale jest to w pewnym sensie jedno z takich piękniejszych wyznań miłości, jakie słyszałem, bo jest takie, jest proste i nie jest to do końca jakby wynoszenie kogoś pod niebiosa, tylko proste stwierdzenie takiej pewności co do drugiej osoby. I to jest dla mnie coś absolutnie przepięknego.
1: Tak, bardzo się cieszę, że tak to odbierasz i z jakim zamiarem ja jakby wypowiadałam te słowa, to jest, dla mnie wiele znaczy.
0: No to, bo jejku, zaklejąco się zrobiło te miodowe lata. Muszę zapytać o powiązanie z serialem oczywiście.
1: No oczywiście. No słuchaj, Miodowe lata to jest taki serial, który my z Maksymilianem oglądamy zawsze, jak jesteśmy na wczasach w naszym domku letnim. Taki mamy pod Poznaniem. I tam jest taka klasyczna telewizja, no, której my w domu nie mamy. No i zawsze, jak sobie robimy śniadanko czy coś, to na którymś programie tam lecą Miodowe lata. No i to jest, no bez pudła jest ten serial. Każdy odcinek jest genialny. I nie wiem, czy wiedziałeś, ale Miodowe lata były nagrywane w teatrze i wszystkie te śmiechy publiczności, które były wtedy nagrane, były później do wszystkich polskich sitcomów używane jako ten śmiech z taśmy.
0: To jest śmiech
1: z Miodowych lat. No dokładnie. To jest po prostu tak piękne, że to jest prawdziwy klasyk gatunku. No,
0: serial,
1: nie?
0: Generacyjny.
1: Dokładnie. I to jest przecudowne. Serial też jest o jakby parach, które mają przeszalone perturbacje.
0: Mówimy tak naprawdę teraz o Karolu i o Norku.
1: Tak,
0: oczywiście.
1: No właśnie, chciałam powiedzieć, że najpiękniejsza para to Karol z Norkiem i po prostu wsparcie, ta miłość, którą Norek po prostu ma w oczach, gdy patrzy na Karola i to wszystko. I absolutnie chodziło mi o nawiązanie do tych Miodowych lat i wręcz w tekście jest taki, jest tam przeze mnie śpiewany tekst, że pobudka słońca, nie wierć się, oglądaj, o końcu świata włączę Miodowe lata. Więc na dzisiaj zadanie dla wszystkich, którzy to słyszą, znaleźć sobie w internecie, na pewno gdzieś się da, odcinek Miodowe lata, odcinek o końcu świata.
0: I ja szybko sprawdzę.
1: No,
0: w takim
1: sprawdzaj.
0: Razie.
1: I to jest fantastyczny odcinek. Jeden spoiler, który wam powiem, to, że zaczyna się od tego, że powstaje plotka, że świat się zaraz skończy. Jest to fenomenalny, fenomenalny odcinek o bardzo poważnej sprawie, bo o tym, w jaki sposób chcemy z tego świata znikać i tak dalej, jeżeli on ma się skończyć. I to właśnie w sumie mi tak przyświecało, taka myśl. Zresztą często o niej myślę, jak coś tworzymy, mamy już tę świadomość tego, że ktoś tego posłucha, mamy taki przywilej, że wiemy, że są ludzie, którzy czekają na to. I właśnie często sobie myślę o tym, że to jest coś, co po sobie zostawiam. I tak jak Karol z Norkiem zastanawiali się, jakby tutaj ten koniec świata oczywiście spieniężyć, wykorzystać, a później sobie uświadomili, że kurde, to jest poważna sprawa, w sumie chodzi o ich egzystencję. Tak samo ja właśnie tak na to patrzę, że tak pędzimy w tym świecie i myślimy, jak tutaj coś spieniężyć, jak sobie załatwić, jak sobie ułatwić, a ostatecznie chodzi o to, że ten świat nie będzie trwał wiecznie. Kiedyś z niego znikniemy. I co byśmy chcieli po sobie pozostawić, ha?
0: No tak. No, w tym znaczeniu artyści mają trochę łatwiej, bo jednak budują sobie te pomniki mniejsze lub większe za życia.
1: Tak, tak. Ale jest to bardzo kojące dla duszy, powiem ci. Wiedzieć, wierzę, że coś już zostaje.
0: Wierzę. Mm. I dobrze, że te pomniki można także po prostu podziwiać. I w sumie teraz mi przyszło na myśl takie pytanie, czy jeśli ty byś się dowiedziała, że będzie koniec świata, to czy ostatnią rzeczą, jaką byś zrobiła, to po prostu wspólne oglądanie Miodowych
1: Lat? Ja myślę, żebyśmy faktycznie, ma to sens, kurczę, żeby w ostatniej chwili sobie puścić te Miodowe Lata. Z jakimś, wiecie, ładnym tłem, niechże to będzie w pięknych okolicznościach przyrody może, ale tak w sumie najważniejsze to, żeby ten Maksiu był obok i żebyśmy czuli jakieś ukojenie, to tutaj te Miodowe Lata myślę, że wjechałyby w sam raz.
0: No i myślę, że piękniejszej klamy być nie mogło w tym momencie. No dobrze, to ja myślę, że w tym momencie powinniśmy zagrać jeszcze jeden utwór. Utwór zatytułowany Polowanie, który wybrałem bez powodu, po prostu mi się spodobał dzisiaj.
1: No to ja ci powiem, że tak naprawdę jest piękna klamra, bo zagrałeś mój najnowszy utwór, a Polowanie to mój najstarszy, debiutancki.
0: Lepiej być nie mogło.
1: No.

Oczywiście z nami była Zuta. O nowym utworze i o Jarocinie i o chyba wszystkim, co w życiu by można było porozmawiać. Porozmawialiśmy. Dobrze, teraz jeszcze trochę czasu zostało do końca audycji, więc zaprezentujemy jeszcze kilka ciekawych utworów, a właściwie same ciekawe utwory. Znowu zakręcimy się w Poznaniu, wokół poznańskich artystów. Grupa Amba przygotowała nowy utwór, który także mogliście już dzisiaj usłyszeć, ale ja także nie mogę się oprzeć temu, żeby go zaprezentować. Amerykańscy naukowcy.

Amba i amerykańscy naukowcy. Na prawie sam koniec dzisiejszego aferytmu, bo na koniec zagramy jeszcze raz z kalendarium, ponieważ dzisiaj mogliśmy obchodzić już 39. rocznicę wydania albumu Within the Realm of a Dying Sun od Dead Can Dance. I tym sobie zakończymy utworem Xavier. Szymon Dopierała za konsoletą, Tymoteusz Powęzowski przy mikrofonie. Dziękujemy wam bardzo za to, że tu byliście i do usłyszenia następnym razem. Cześć!

0: Aferytm pod palmami. Letni magazyn muzyczny Radia Afera. Wiadomości ze świata muzyki. Premiery płytowe. Muzyczne konkursy dla słuchaczy. Wywiady i zapowiedzi koncertowe. Słuchaj codziennie od poniedziałku do piątku o 19:00. Autopromocja.
1: Dobranocka. Dla tych, którzy jeszcze nie śpią, każdy poniedziałek o 23:00 w Radiu Afera. Dobranocka.
0: Radio Afera. www.afera.com.pl. Autopromocja.
2: Radio Afera 98,6 MHz.
3: Kiedy skończy się to wycie?
4: Stary, zróbmy własny koncert.
5: Scena główna.
4: Razem tworzymy idealną setlistę.
5: W każdy poniedziałek o 20:00.
6: Dobry wieczór. Przed chwilą mogliście usłyszeć kilka zapowiedzi, zajawek przeczytanych takich aksamitnym głosem, a teraz nie, teraz wchodzą.
7: Teraz wchodzą ci dwaj.
6: Wchodzą ci dwaj.
5: Scena główna. Godzina 20:00.
6: I dzisiaj omawiamy zespół Queens of the Stone Age. A dokładnie będziemy kompletować naszą ulubioną, taką wymarzoną playlistę, setlistę koncertową dla tego zespołu. Musimy się zmieścić w maksymalnie 95 minutach z tą muzyką, za mikrofonami.
7: Mikołaj Piekarzewicz.
6: Kuba Chojnacki. Mikołaju, to może zacznijmy jeszcze od tego na początek. Jak w ogóle ten zespół, kiedy się pojawił w twoim życiu i właśnie, który okres może też zespołu jest twoim ulubionym?
7: Szczerze, moim ulubionym okresem, i to chyba nie będzie jakiś szok, że powiem, że moją ulubioną erą Queens of the Stone Age będzie era Like Clockwork przede wszystkim. Jednak jest to album dla mnie perfekcyjnym, ale też uwielbiam ten moment, kiedy Dave Grohl był za perkusją i robił swoje dzikie przejścia perkusyjne na Song for the Deaf na przykład. Ale ty masz przewagę, jeśli chodzi o Queens of the Stone Age, bo ty miałeś okazję i widzieć się na żywo.
6: Tak, ale nie teraz, kiedy byli
7: System of a Down
6: w Spłuczce, inaczej zwanej Stadionem Narodowym, gdzie to jest jakaś po prostu aberracja, że dalej tam koncerty się odbywają. Ja miałem okazję usłyszeć, jak oni faktycznie brzmią na żywo, bo było to na Openerze 3 lata temu. Taka setlista, która wtedy pamiętam, że troszkę mnie sfrustrowało, pomimo że koncert dalej mam w swoim chyba top 5 ulubionych koncertów. Naprawdę świetny zespół i jakbym miał grać w jednym zespole na żywo, jechać z nimi w trasę, to chciałbym z Queensami. Bo to jest idealna muzyka, przy której nie jest na tyle prosta, że już się nudzisz totalnie grając, ale jest też na tyle, nie jest na tyle wymagająca, że musisz tylko skupiać się na tym konkretnie, co grasz w danym momencie. Tylko możesz się trochę poruszać, trochę interakcji z publicznością. I właśnie, a cały czas ta setlista jest i daje, i jest świetna, i ja słyszałem właśnie dużo utworów z tej ery Like Clockwork i następne jeszcze dwie płyty, a byłem trochę sfrustrowany, bo ja jednak w tamtym czasie potrzebowałem innych Queensów, potrzebowałem Queensów tych z Nickiem Oliverim na basie, rozkrzyczanych, drących mordy, i takich Queensów pamiętam. To jest moim zdaniem w ogóle najlepszy zespół rockowy XXI wieku.
7: Coś w tym jest, bo jednak Queens of the Stone Age są znani z tego, że jeżeli na albumie w którymś momencie w takcie jest pauza, to na 100% będzie ta pauza też na żywo. Bo oni są tak bardzo tight na tych koncertach, że nie ma tam możliwości jakiejkolwiek pomyłki albo zmiany jakiegoś tam delikatnego pomyłki w tempie. I to jest chyba też ta moc, że Josh Homme zbiera tych muzyków, którzy po prostu są jak właśnie te kamienie
6: nieskończoności
7: Thanosa, po prostu tworzą idealny zespół.
6: Tak, ale też, no bo dla mnie to jest taki właśnie zespół, który ja ich jednak zawsze najbardziej lubię w tej wersji. Im bardziej rockowa, im bardziej hard rockowa, tym w jakimś stopniu bardziej to lubię, może poza debiutem. I pamiętam, że długo musiałem się przekonywać do tej wersji Like Clockwork i dalej, gdzie trochę te brzmienia były lżejsze, ale też większe postawienie na różne tekstury, na gitarach, różne te efekty właśnie. Ale dalej to jest moim zdaniem, nie wiem czy nie jedyny świetny zespół rockowy w XXI wieku, który może stawać w jednym szeregu z takimi klasykami typu właśnie Zeppelin, Black Sabbath czy Pink Floyd i tak dalej, ci najwięksi. No bo kto jeszcze jest w XXI? No Foo Fighters, ale to jest taki dad rock trochę.
7: No trochę już w tym momencie tak.
6: Bo nie wymieniam na przykład System of a Down, teraz grałeś System, no ale System to metal, a nie rock. Więc kto jeszcze? Arctic Monkeys? No, bardzo szybko się wysypali z tym rockiem też.
7: No, już w pewnym momencie Alex stwierdził, że już mi się nie chce. Rockowo.
6: Tak, więc właściwie to jaką oni mają konkurencję?
7: No, praktycznie żadną, szczerze. Ale też taką wysunę tezę, że Queensi nie nagrali złego albumu. Myślę, że... Jasne, można debatować nad jakością każdego albumu jakby osobno, ale uważam, że tak nie ma jednego albumu Queensów, który możesz powiedzieć kategorycznie, że to jest dno. Bo tam na każdym albumie jest coś, co cię zainteresuje, jakaś tekstura, jakaś gitara, jakiś riff, który Josh Homme zaprezentuje, który cię po prostu poderwie, albo jakiś refren. I nie można powiedzieć, że oni nie produkują dobrej muzyki.
6: No i to też nie jest taki zespół, który miał kiedykolwiek fazę, że rok do roku ta płyta była wypuszczana, tylko jak chciał sobie zrobić przerwę Homme, no to ją sobie robił, miał też inne projekty, przecież to też jest człowiek, który i tam...
7: Them Crooked Vultures na
6: tak,
7: przykład.
6: Eagles of Death Metal, więc jak chciał, jak miał taką okazję i fantazję, żeby gdzieś sobie indziej zagrać, no to też się tam realizował. Jeszcze przed Queens of the Stone Age grał w jednym zespole, ale to o nim sobie powiemy, bo to w kontekście pierwszej płyty będzie, myślę, dosyć ważne, ale najpierw sobie posłuchamy, jak ten zespół w ogóle w tej pierwszej fazie brzmiał.

0: Szkoda, że nie widzieliście tego, co się tutaj działo u nas w studiu, kiedy ta piosenka poleciała, gdyż Kuba dosłownie by zaczął tutaj pogo, gdyby było więcej ludzi.
1: Ja się muszę uspokoić. No ale to są moi ulubieni Quincy jednak. Czasem lubię też się uspokoić przy nich, bardziej wychillować przy tych nowszych płytach, ale jak wchodzą te najmocniejsze puncze właśnie z pierwszych trzech płyt, no to jest kwintesencja tego zespołu.
0: To wiesz,

0: tej płyty.
1: Regular John?
0: Nie. Akurat nie.
1: Mexicola.
0: Bo mi się już nie zmieściło, ale Mexicola mam. Przede wszystkim za sprawą tego basu. No ten...
1: tak myślałem.
0: Tak, no ale no on jest charakterystyczny. No Nick Oliveri, tak? Na tym basie tutaj nam prezentuje swoje umiejętności. I bez tego utworu mi się wydaje, że byśmy właśnie... te takie ikoniczne utwory Queensów nie mieliby, bo jednak tutaj jest to DNA Queensów, które potem na Songs for the Deaf na przykład się pojawiało, ale też w dalszej części kariery Queensów. A drugim utworem, który mam, to nie wiem, czy cię zaskoczę, ale ja mam You Can't Quit Me Baby. Też to jest dłuższy utwór na tej płycie, ale też jest ciekawszy, rozpędza się i lubię tą chaotyczną końcówkę, która się dzieje tam w pewnym momencie. Tam się po prostu odpinają tak wrotki, że mi się wydaje, że to na koncercie by się tak sprawdziło idealnie.
1: Ja byłem ciekaw, czy to będzie cover Led Zeppelin w ogóle, jak pierwszy raz zobaczyłem ten
0: ale
1: tytuł.
0: Ale jednak nie.
1: Ale jednak nie. No to jest taka płyta i w ogóle gdyby Dave Grohl był na tej płycie, to możliwe, żebym coś tu miał, ale dla mnie ta perkusja bardzo właśnie do tyłu.
0: Tam jest dużo takiego breakbeatu 90-sowego i dużo takich standardowych bić, ale myślę, że to jakoś uroku nie odbiera tej płycie. Myślę, że to nadal jest dobry debiut, solidny debiut, od którego właśnie można było budować dalszą karierę.
1: To jest solidne, ale ja nie czułem się w obowiązku, żeby coś uwzględniać z niego, bo jak chcę mieć fajne właśnie też takie mocniejsze brzmienia, no to jeszcze te dwie płyty, które tutaj przed nami, no to one zapewniają mi jeszcze z Rated R, no ja mam z Rated R aż propozycji 6.
0: Czyli też dużo. Ja akurat mam 3. Ale to już to były takie ustępstwa w tym, żeby po prostu dalej móc mieć troszeczkę inną
1: utwogę. Ty masz pewnie Lost Art of Keeping a Secret.
0: Oczywiście, że tak. No to tak, jest standardowy właśnie.
1: Właśnie jedyny z tej płyty, który zagrali na Openerze wtedy. A dalej to już będę strzelał Better Living Through Chemistry.
0: Chciałem go dać, ale już mi się nie zmieścił.
1: Okay, ja go mam.
0: Akurat powiem ci, co mam jeszcze, tak już, żeby odkryć jedną kartę. Właśnie mam Feel Good Hit
1: też
0: of
1: go mam.
0: Summer i jeszcze jeden utwór. To musisz zgadnąć.
1: Ty, co ty możesz mieć? No, Autopilot?
0: Nie.
1: Bo ja mam, to będę po prostu jechał też swoimi, zobaczymy, czy się zgramy. Jeszcze dwie opcje. Monsters in a Parasol.
0: Nie.
1: I ja mam jeszcze In the Fade.
0: Ja mam Lego w Lamp.
1: A była to również propozycja chyba.
0: Tak,
1: też pojawiła się
0: propozycja. No ale no ten riff jest, mi się wydaje, taki właśnie jest gęsty.
1: Jest bardzo dziwny.
0: Tak, jest dziwny, klaustrofobiczny i to jest takim synonimem według mnie Queens of the Stone Age, że oni lubią takie właśnie dziwne, wynaturzone wręcz te riffy i mi się wydaje, że jeżeli patrzysz na ten utwór i ten riff, to jest synonim tego, co Queens of the Stone Age sobą prezentuje.
1: Trochę tak, ale on też jest, ja go nie dałem dlatego, że jest wolniejszy i jakoś mi po prostu tę energię tak nie pasował. Chociaż z drugiej strony In the Fade też nie jest szybki, ale on jest z kolei taki bardziej mroczny i psychodeliczny, więc dlatego ja go dzisiaj dodałem właśnie. No ale właśnie z Rated R, w ogóle trzy płyty u mnie dominują zdecydowanie w setliście, to już muszę przyznać, a później to tak po jeden, dwa. Dobrze, także za chwilkę sobie posłuchamy utworu i omówimy, co mamy z największej płyty, prawdopodobnie zespołu, z której jest najwięcej hitów, czyli Songs for the Deaf.

0: Jakieś przejście.
1: No bo to są właśnie te przejścia na tej płycie Songs for the Deaf, która jest leciutko płytą koncepcyjną, ale nie, że opowiada jedną historię, tylko właśnie są te przejścia.
0: Takie wstawki po prostu.
1: Wstawki. No i Go With The Flow, ten utwór, który pewnie obaj mamy.
0: Oczywiście, że tak. No to jest, ten refren jest ikoniczny.
1: Zawsze będę pamiętał ten teledysk, który...
0: Animowany. Taki.
1: Animowany właśnie w tej technice animacji rotoskopowej. No i przepiękne, tylko trzy kolory, black, red, white, nie tylko white stripes mogą mnie
0: nie opatentowali. Nie mają monopolu.
1: Nie mają monopolu. Chociaż tam jest też taki fragment, że więcej się kolorów pojawia. Ale niesamowicie taki, bym powiedział, sexy teledysk. Ile utworów masz z tej płyty?
0: Mam raz, dwa, trzy, cztery, pięć.
1: Sześć. Znowu ten.
0: Znowu sześć.
1: No,
0: ale i... też prawie miałem szóstkę, ale no, musiałem już iść u siebie na ustępstwa.
1: Czyli na pewno Go With The Flow mamy obaj, tak. Mamy No One Knows obaj. You Think I Ain't Worth A Dollar?
0: Oczywiście, że tak. Jakby ten tutaj wokal Nicka po prostu musiał się pojawić. Jeszcze nawet sobie dałem na pierwszy utwór, bo jednak ten wstęp jest taki bardzo, jakby początek koncertu się zaczynał i potem jest wejście zespołu.
1: Albo na Anchor.
0: Albo na Anchor też.
1: Na Anchor, tak. Ja, u mnie by był na Anchor, a koncert by się zaczynał od Feel Good, Hit of Summer.
0: Akurat mam drugi.
1: A to takie mocne.
0: Takie mocne, no bo czyli, a czemu się ograniczać? Jeżeli możemy stworzyć idealną, to czemu się ograniczać?
1: Jeśli ktoś przyszedł na ten koncert, by się tak przypałętał, że a coś po prostu w mieście się dzieje, to
0: nie.
1: To wysiada od razu. Ja mam jeszcze Song for the Dead.
0: Też mam. No oczywiście. Ta perkusja Dave'a Grohla to jest ikoniczna. No i ja też tutaj dam shoutout do Lamarcka Lanegana, bo jednak tutaj wokal jego jest... To jest w ogóle taki paradoksalny wokal według mnie, bo z jednej strony on jest bardzo zachrypnięty, był ten wokal bardzo zachrypnięty, ale z drugiej strony miał tak bardzo aksamitną tą barwę głosu, że ona tak cię przyciągała i hipnotyzowała. I ja z racji tego jeszcze dałem jeszcze jeden utwór, na którym Mark śpiewa. Jest to Hanging Tree.
1: Właśnie ja nie mam, ja mam jeszcze takie dwie propozycje, First It Give It, no bo te pierwsze cztery utwory jednak na płycie mam i one są, moim zdaniem, to jest highlight tej płyty, ona się super zaczyna i później troszkę niestety spada. Ja mam jeszcze Song for the Deaf, bo lubię bardzo ten egzotyczny riff. Niesamowity niepokój wprowadza, później jeszcze tam gitary dodają jakieś harmonie egzotyczne i tego mi brakowało na koncercie, bo faktycznie, chociaż on był też, nie było jeszcze ciemno, ale zwłaszcza jakby było ciemno, no to taki naprawdę gęsty klimat można wprowadzić tym utworem.
0: Ja tylko dodam, że wiesz co, z First, jeszcze raz przypomnę,
1: First
0: to,
1: Given.
0: Tak właśnie, to też nad tym się zastanawiałem jednak właśnie, bo też lubię ten riff, mi się bardzo podoba ten utwór pod kątem właśnie wymyślności tego riffu, ale jednak to kurczę, zaczęło mi brakować miejsca i w pewnym momencie nawet miałem już godzinę 38 i musiałem naprawdę pójść na kompromisy, żeby jednak wrzucić do tej playlisty to, co rzeczywiście mi się wydaje, bo takie stuprocentowe pewniaki. Ale też nasi słuchacze też wyszli z propozycją z tej płyty. No oczywiście Song for the Dead się pojawiło, ale też się pojawił taki utwór jak God is in the Radio.
1: Ja, i trzeba będzie zwalniać miejsce.
0: Będzie trzeba.
1: Ja akurat bym, jakbym miał jakiś dziwny utwór, taki niepopularny z tej płyty brać, to Another Love Song. To jest bardzo prosty, jest trochę jak Go With The Flow, taka para tu się tworzy, ale też go lubię. No, ale znowu te kompromisy będą musiały być. No dobrze, no to chyba zamykamy dyskusję o tej pierwszej fazie Queensów, gdzie naprawdę wznieśli się na wyżyny, podbili świat i teraz faza przejściowa przejścia właśnie z takiego hard rockowego zespołu totalnie jadącego po bandzie. Teraz będą eksperymenty, żeby później w końcu być w takiej formie, jak są do dziś. Z tymi eksperymentami, ale już również takimi osadzonymi melodiami, więc teraz ta faza eksperymentalna, ale utwór, który usłyszymy, jest raczej lekki, bo to Little Sister.

0: Jak to Kuba powiedział, wchodzimy w fazę przejściową Queens of the Stone Age, ale nadal można powiedzieć, że jednak Queensi dawali nam świetną utwory, tak jak Little Sister tutaj w tym przypadku. No ta gitarka tutaj naprawdę ma świetny ton, jak tutaj rozmawialiśmy na poza anteniu, ale też sama ta solówka w ogóle, taka dość figlarna z jednej strony, ale nadal jest taka, ona nie jest też jakoś bardzo, powiedzmy, technicznie skomplikowana,
1: jest taka dziecinna,
0: ale satysfakcjonująca.
1: Tak jak Frusciante, że gra proste te solówki, one są takie dzieci, ale rzeczy zupełnie inne, ale chodzi mi o to, o samą filozofię idącą za tym, że to jest proste.
0: Bo jednak w porównaniu do Frusciante to jest więcej tej techniki niż na albumach, bo Frusciante się bardziej odpala na koncertach.
1: Mhm. Tak, ale z tej płyty, w ogóle jeszcze teledysk kolejny i kolejny. Sexy teledysk.
0: Ale słuchaj, każdy teledysk Queens of the Stone Age ma w sobie te DNA seksu. Tak, i seksownego po prostu grania na gitarze i po prostu tego, co się dzieje w tle.
1: Nie, no One Nose nie ma, chyba, że jeleń.
0: Jeleń.
1: No tam był, nie?
0: Chyba, był jeleń, był taki wypchany jeleń, ale to nie, to raczej
1: to nie jest współgra. Ale w każdym razie Lullabies to Paralyze 2005 rok, no i moim zdaniem jednak zjazd jakościowy.
0: Ale powiem ci,
1: ja
0: że to nie
1: Ja mam tylko Little Sister.
0: Tylko masz Little Sister. Ja mam dwa utwory, właśnie Little Sister i Burn the Witch.
1: No, kurczę, obawiałem się tego, nie? Ja szczerze, tak nie lubię tego riffu.
0: Posłuchaj, ale szczerze i tak dostaliśmy nawet w propozycji ten utwór, więc on musi być na łączonej setliście, Kuba. Niestety muszę ci przekazać tą wiadomość. Ale za bardzo disujesz ten utwór, moim zdaniem, bo on jest taki, on jest inny. On jest tym właśnie takim eksperymentem, który uważam, że on nadal wychodzi.
1: Czy znasz zespół Breakout polski?
0: Znam.
1: Czy ten riff nie przywodzi ci na myśl, kiedy byłem małym chłopcem, hej?
0: Nie, proszę cię, aż tak to nie.
1: No jest! Tyn, tyn,
0: tyryryry, no to jest taki standard bluesowy, no.
1: No właśnie! Ale mamy 2005 rok!
0: Ale nie porównuj tego do Breakoutu, no błagam cię.
1: No to jest total, ja słyszę tam Breakout zawsze, jak słyszę. No gdzie Queens of the Stone Age z Joshua Tree i nagle podrabiają ale polski zespół?
0: Ale to jest standard każdego grania bluesowego, więc jakby
1: ale
0: Breakout, no proszę cię,
1: bo ja nie mogę wyrzucić tego, właśnie za każdym razem, jak oni wchodzą z tym riff, to ja mam w głowie, kiedy były, więc nie mogę z tego utworu.
0: Nie,
1: to jest moja personalna vendetta przeciwko temu utworowi, dlatego ja go
0: myślę,
1: nie
0: że jesteś zbyt za bardzo go jeździsz ten utwór, moim zdaniem.
1: Ale ogólnie na tej płycie, właśnie to jest mój problem, że mam wrażenie, że tutaj jeszcze, że to jest ta faza trochę jak poprzednie dwie płyty, że jeszcze jest trochę takiego cięższego grania, ale nie są wystarczająco dziwne te utwory, bo
0: One są zagrane bezpiecznie. To trzeba powiedzieć, że jeżeli chodzi o płytę Lullabies to Paralyze, to jest to płyta, która jest bardzo bezpieczna. I nawet jak są te eksperymenty, to one są też bardzo bezpieczne. Właśnie one też się mocno nie odznaczają, ale uważam, że to nadal nie jest jakaś tragiczna płyta, bo jednak tam można naprawdę ciekawe pomysły znaleźć, jest dużo ciekawych pomysłów, tylko problem jest z rozwinięciem tego.
1: Tak, tak, ale właśnie bardzo bezpiecznie, a z kolei dwa lata później na Era Vulgaris poszli w coś zupełnie innego, czyli te eksperymenty. Mam wrażenie, że Homie wtedy tak trochę nie wiedział, co chce zrobić i po tym sukcesie Songs for the Deaf i właśnie w dwie takie skrajności poszedł na Era Vulgaris. Są utwory, które totalnie nie trafiają, moim zdaniem, właśnie. I tam jest za dużo, że jest... mam jakiś dziwny efekt gitarowy, jakieś znalazłem brzmienie i na tym oprę, ale nie postaram się napisać utworu dobrego.
0: Najśmieszniejszy utwór jakiś z tej płyty ten, co jest Sick, Sick, Sick. Jak tego słucham, to mnie to zawsze...
1: A to powiem ci, że ja nawet się zastanawiałem, czy...
0: Żeby to dać, bo to jest bardzo dziwny utwór właśnie, to co mówiłeś, że oni znajdują jakieś takie dziwne dźwięki i oni opierają na tym cały utwór, zamiast troszeczkę to rozbudować i tylko to jako te dziwne dźwięki, jako taki element dodatkowy. Ale no, to jest bardzo odjechane już od tego, co mnie jakoś tak interesuje w Queensach.
1: Ale tu są na przykład dwa utwory, których ja nie mam na setliście, ale na przykład jeśli miałbym jakieś dziwne dać, totalnie jakby mi się zmieściły, to Suture Up Your Future i River in the Road są naprawdę dobre utwory i są właśnie zupełnie inne w tej dyskografii. Zwłaszcza River in the Road, on trochę brzmi jak Mars Volta dla mnie i to na plus. Suture Up the Future jest trochę podobny do utworów typu Better Living Through Chemistry, ale jednak ale na plus na tej płycie. Natomiast ja mam dwie propozycje z tego albumu. Make It With Chu.
0: I ja też to,
1: szczerze, pierwszy raz usłyszałem ten utwór na Guitar Hero 5. I myślę sobie, wow, Queens of the Stone Age. I tego jeszcze nie słyszałem wtedy. I naprawdę to? Queens of the Ci, których tak lubię rockowo, a tutaj Rudzielec próbuje Elvisa robić. Co tu się dzieje?
0: Poczekaj, do Elvisa jeszcze dojdziemy.
1: Ale na openerze usłyszałem, jak to brzmi na żywo. Jeszcze w takiej wersji rozszerzonej. I wtedy mnie kupił ten utwór. Wtedy zrozumiałem jego moc.
0: Wiesz jeszcze o co chodzi? To chodzi o to, że wtedy Josh wygląda tak bardzo cool, jak to śpiewa. Bo jak się zobaczy nagrania z koncertu, jak wykonują ten utwór, to on po prostu robi to na takim totalnym luzie, z tą gitarą zwisającą mu po prostu na pasku i po prostu stoi przed tym mikrofonem taki rozwalony i po prostu śpiewa delikatnie, w tyle robią mu chórki. No to jest boski utwór moim zdaniem. Najlepszy na tej płycie.
1: Myślę, że tu się
0: moim zdaniem, najlepszy.
1: Za chwilę do tego wrócę, ale gdybym był dziewczyną, to pewnie od razu bym miał ten Make It With Chu w top 3, nie?
0: Słuchaj, to jest właśnie utwór po to.
1: To jest po to, jest tak, po to. Ale też takie, ale jest dobry, jest, no właśnie doświadczyłem też tego uroku Josha na żywo i faktycznie to działa, ale inny utwór z Guitar Hero, ale z Guitar Hero 3, Threes and Sevens.
0: Okej. Okay.
1: No
0: to też jest
1: tak dobre! To jest...
0: Też, ale powiem ci, że nadal mi się bardziej podoba Make It With Chu.
1: Czyli ty masz tylko Make It With Chu?
0: Tylko.
1: Dobrze, no to będę składał wniosek formalny później o puszczenie Threes and Sevens, ale ja uwielbiam ten utwór. To jest dla mnie absolutnie od razu był i jestem w stanie odpuścić, a nie słyszałem go na openerze. Jestem w stanie nawet jakiś klasyk odpuścić.
0: Aż taki...
1: Typu, no może nie No One Knows od razu, ale nie wiem, no jakbyś miał odpuścić jakiś klasyk, który by zabolał, co by to było z Queensów? Który by bardzo zabolał ten wyrzucenie?
0: Mnie przynajmniej?
1: No, na przykład, no.
0: No mi się wydaje, że Song for the Dead by mnie zabolało.
1: No dobra, to też by mnie zabolało. To nie jestem w stanie odpuścić, ale nawet Go with the Flow jestem w stanie odpuścić za Threes and Sevens.
0: Okej, okay, czy taka wymiana,
1: aż
0: taki bar,
1: tak lubię, ale nie chcę go ogólnie odpuszczać, ale chciałem takie porównanie, jak bardzo lubię Threes and Sevens.
0: Okej. Okay.
1: No dobrze, no to teraz posłuchajmy sobie utworu z następnej płyty i omówimy tę ostatnią sekcję, czy też erę Queensów, która trwa do dziś.

0: No i wchodzimy w tą najnowszą erę Queens of the Stone Age, gdzie Josh Homme, ja mam wrażenie, że w pewnym momencie go opętała pewna dusza.
1: Zaczyna pewno... to było tak, że on umarł przez chwilę na stole operacyjnym?
0: Tak, tak, tak, tak. Też było.
1: I powiedział, że nie słyszał żadnej muzyki w głowie, co mu się w całym życiu...
0: Nigdy nie zdarzyło.
1: Nie zdarzyło. No i ten powrót był... Trwał kilka lat, ale ostatecznie wrócił starczą i rozpoczął nową erę, gdzie właśnie te eksperymenty z era Vulgaris z tymi dziwnymi teksturami na gitarach, no, przyniosły owoce i jeszcze dopisał do tego dobre utwory. Nauczył się w ramach tych tekstur jeszcze tworzyć utwory.
0: Bo to jest, wiesz, teraz w tym momencie to, co się zadziało się na Clockwork, to po prostu było udoskonalenie nakładania warstw na gitarę i tworzenia takich tekstur, które po prostu były nie z tej ziemi, bo na przykład pierwszy utwór, który wrzuciłem od razu, to było If I Had a Tail.
1: Bo
0: ten utwór, tam jest tyle tych gitar i one co każdą sekundę wręcz pojawia się nowy jakiś element w tej gitarze i tam można po prostu zrobić totalny breakdown tego utworu i znajdzie się zawsze coś nowego.
1: Ale tam jest taka jedna gitara, która ma taką teksturę, ja nie wiem
0: jak to
1: w ogóle... I ona tak dziwnie brzmi. To jest takie jakieś płaskie, ale jakby metal się odbijał od siebie i nie wiem nawet jak zacząć szukać tego brzmienia, co on tam mógł użyć. Więc Mr. Homme, if you're listening to this podcast, please let us know what effects are you using on...
0: Send us files.
1: On If I Had a Tail. No. Tak, ale ile utworów z tej płyty?
0: 5.
1: Również 5. Czyli mamy połowę płyty. Okej, no to tak. If I Had a Tail, obaj
0: mamy. To już mamy.
1: Przed chwilą słyszany tutaj My God is the Sun. Również.
0: Również mamy.
1: I Sat by the Ocean?
0: Też mam.
1: Okej. I Appear Missing?
0: Oczywiście.
1: Tak. I Smooth Sailing.
0: No, nie. Nie, The Vampire of Time and Memory.
1: Nie, to tego nie brałem pod uwagę. Dzisiaj rano...
0: To jest właśnie ten utwór, którym właśnie zainspirował właśnie ta śmierć na stole, tak? Operacyjnym.
1: Dzisiaj rano usunąłem pierwszy utwór z tej płyty, Keep Your Eyes Peeled. I dodałem In The Fade właśnie za niego, ale faktycznie, no tak jak mówiłem, trzy płyty dominują. Rated R, Songs For The Deaf i właśnie Like Clockwork.
0: Ja z propozycji też się tutaj będzie nam idealnie maczowało, gdyż z Like Clockwork mamy Smooth Sailing, czyli to co ty masz.
1: A, czyli tak będzie, no.
0: Czyli tak będzie i I Appear Missing to mamy oboje.
1: No tak, no więc. To, no i właśnie. I nie zagrali tego na openerze, a dzisiaj się dowiedziałem, że mieli to zapisane na setliście i nie zdążyli.
0: A zagrali to teraz w Warszawie?
1: Nie sprawdzałem, bo nawet nie chcę się denerwować, że mnie tam nie było.
0: Wiem, ubolewasz, że jednak to nie była jakaś, nie wiem, na przykład hala.
1: No, a nie mogli w Poznaniu przyjechać?
0: No właśnie, nie?
1: No nie?
0: Przyjedźcie.
1: Na arenę.
0: Mr. Josh Homme.
1: Come to Poznań. Możecie u mnie nocować. Nie mam tyle łóżek, ale okej, gdzieś tam.
0: Upchnie się,
1: tak. No Josh to jest wysoki gość, więc trudno. Ja tam z mojego łóżka to by wystawał. Nie potrzebuję takiego. Dobrze. Następna płyta. Villains. To jest chyba najbardziej popowa.
0: Najbardziej popowa, najbardziej taneczna i dlatego właśnie powiedziałem, że mam wrażenie, że w tym momencie do ciała Josha wstąpił dosłownie Elvis. Bo jednak to jest tak bardzo płyta Elvisowa w każdym po prostu aspekcie, bo i ten głos Josha jest taki bardzo właśnie imitujący troszeczkę tą manierę Elvisa, ale też te właśnie riffy, które się pojawiają, to są właśnie takie bardzo Little Richardowe, Elvis Presleyowe, gdzieś tam te klimaty się pojawiają.
1: Ale on i Alex Turner z Arctic Monkeys w tym samym momencie stwierdzili, że obaj chcą być Elvisem, a jako że panowie się znają, to ja mam wrażenie, że kiedyś siedzieli razem przy jakiejś szklaneczce czegoś i po prostu ten duch jakoś tam ich nawiedził w tym samym momencie i ja wstąpił w nich i do dziś Josh coś z tego ma. A z tej płyty ja mam jeden utwór, pomimo że...
0: Ja też mam jeden, ale...
1: The Way You Used To Do.
0: Akurat nie ten. Ale też chciałem go wrzucić, bo jednak to jest... Uważam, że to jest dobry singiel, który zapowiadał ten album. I nadal jest to piosenka, która jest fajna w dyskografii Queensów, ale ja dałem utwór Feet Don't Fail Me. To jest, jeżeli dobrze pamiętam, to jest pierwszy utwór na płycie. Jest bardzo ciekawy, tam też dużo tych tekstów, które się pojawiały na Like Clockwork, się przerzuciło na ten utwór. I podoba mi się też ten riff, który tam wchodzi.
1: Ja jeszcze myślałem o The Evil Has Landed, bo tam jest fajny riff, ale jest to długi utwór i ostatecznie ten riff jest super, ale znowu nie dojeżdża w całościowo. The Way You Used to Do, no to jest utwór, który ja nazywam utworem typu reklama samochodu. Nowy Nissan Qashqai w promocji.
0: Ej, ale wiesz co, ja ci powiem tak. Powiem ci, że jednak tutaj Queensi pokazali jednak taką klasę w kontekście eksperymentowania i myślę, że to jest album, który nie zawodzi jednak ostatecznie. Jest tam naprawdę, on jest bardzo przyjemny i przyjemnie się go słucha. Ja szczerze zapomniałem, jak ten album tak brzmi w całości i pozytywnie się zaskoczyłem, powiem ci.
1: Ja w całości z kolei lubię album następny, In Times New Roman. Pomimo, że mam tylko jeden utwór z tej płyty na setliście, startowałem z trzema, zjechał do jednego, bo mam tylko Paper Machete, który jest dla mnie absolutnie super i właśnie na żywo też zabrzmiał super, to pamiętałem z Openera, ale to jest płyta, którą ja lubię w całości słuchać. Uważam, że poza tym Paper Machete żaden utwór się nie wyróżnia jakoś bardzo, natomiast jest to z tych płyt, które mogą sobie gdzieś tam lecieć w tle i są ogólnie, tak jak powiedzieliśmy, nie ma słabej, ale są... Poza tymi trzema, z których mam prawie wszystkie utwory na mojej setliście są z Like Clockwork, Rated R albo Songs for the Deaf, no to In Times New Roman byłaby moją czwartą ulubioną, bo właśnie ona sobie może lecieć, jednocześnie nie absorbuje mnie w 100%, więc nie mogę jej dać wyżej, ale też jest na tyle przyjemna i na tyle się różnych rzeczy dzieje, są... ciekawe melodie i dużo tekstur dziwnych muzycznych, więc to wszystko jakoś się tam ładnie zgrywa.
0: Ja ci powiem, że In Times New Roman zapamiętałem gorzej niż mi się wydawało, bo jednak jak sobie słuchałem tego albumu, to po trzech latach już od wydania tego albumu jednak bardziej go doceniłem w tym, przygotowując się do audycji, że jednak tam jest nadal poziom słyszalny przede wszystkim i też dużo ciekawych pomysłów. Ja mam dwa akurat utwory z tej płyty i jest to singiel Emotion Sickness. Uważam, że też to jest dobry singiel na poziomie The Way You Used to Do, który po prostu jest takim earwormem. On ci wchodzi do głowy z tym refrenem takim, gdzie Josh wchodzi w ten falset, ale też sam riff jest naprawdę ciekawy. I drugi utwór, jaki dałem, to jest Time and Place. Tam jest taka dziwna gitarka, która rozpoczyna w intrze i na tej bazie po prostu pojawiają się kolejne warstwy. I pomimo tego, że tam jednak to nie jest poziom wirtuozerii innych utworów Queensów, to jednak uważam, że tutaj ten eksperyment się udał.
1: Czas nas goni, więc teraz sobie posłuchamy wybitnego Freeze and Sevens i za chwilę będziemy kompletować setlistę również z waszymi propozycjami.

0: Freeze and Sevens. I teraz pracujemy na mojej setliście. Dodaliśmy propozycje od was, czyli te, których ja nie miałem. To było How to Handle a Rope, God is in the Radio, Burn the Witch, Leg of Lamp. Teraz jeszcze ty, Mikołaju, chciałeś koniecznie ze swojej setlisty dodać Mexicole.
1: Tak.
0: Oraz
1: Hanging Tree, bo mi się wydaje, że trzeba dać tutaj hołd dla Marka.
0: No i teraz co? No i teraz mamy godzinę 57, więc nożyczki, bierzemy nożyczki edytorskie i wycinamy. Okej, co ja mogę tutaj stracić? Dobrze.
1: Autopilot? Byś był skłonny?
0: Okej, autopilot jestem w stanie, bo to jest akustycznie lepiej brzmi. Monsters in the Parasol, dobra, to też mogę oddać. Później mogę... już się robi nieprzyjemnie. Smooth Sailing musi być, bo to było od słuchaczy. Coś z Like Clockwork. If I Had a Tail, obaj mieliśmy.
1: Tak.
0: Czyli to, dobra, to zostaje. No to dalej ciachamy. No, First It Give It, to może...
1: Songs for the Deaf.
0: Song for the Deaf. Kurde, no to jest bolesne, ale trudno.
1: Czasami jest boleśnie.
0: Dobra. No ja to usunąłem? Czemu tego nie usuwaj się z tej setlisty? Kurczę. Jeszcze raz. Zaraz czas goni. Dobra, autopilot. Wywalamy. Co my tam wywaliliśmy? Song for the Deaf. Monster in the Parasol. Tak. Dobra, In the Fate też mogę zrezygnować.
1: Ale In the Fate było w tych...
0: Było w propozycjach?
1: Tak, było w propozycjach.
0: A, dobrze. Proszę o taką kontrolę.
1: Właśnie, tu trzeba skontrolować. War.
0: Godzina 43, czyli tak jeszcze ze dwa utwory musimy tutaj stracić. Co nam tu... Co nie jest takie... A trochę trwa...
1: The way you used to do. Czy chcesz, żeby zostawić?
0: Nie, nie zależy mi aż tak bardzo. Chciałem mieć z tej płyty jakiegoś reprezentanta, ale okej, może mogę żyć bez tego. Godzina 39, czyli ostatni utwór, który tracimy, to dużo jeszcze jest z Songs for the Deaf.
1: Ale tutaj są takie, wiesz... Szlagiery,
0: Song for the Dead, nie, uczynamy.
1: Nie
0: ma szans.
1: To nie może.
0: Nie, no to co, coś może z Like Clockwork by wyszło.
1: Dobrze, to możemy... Co, If I Had a Tail?
0: If I Had a Tail, okej, bo on trochę trwa. On trwa prawie 5 minut, więc... No i godzina 34. Się zgodziliśmy, pięknie.
1: Jest idealnie, mamy to.
0: Pięknie. Setlista oczywiście będziecie mogli na Instagramie obejrzeć. Podejrzeć propozycję i setlistę Mikołaja, i moją, i tą wspólną, którą teraz zrobiliśmy. Za dzisiaj wam dziękujemy.
1: Mikołaj Piekarzewicz.
0: I Kuba Chojnacki. Śledźcie nas i słuchajcie sceny głównej.
1: A to ostatni utwór.

0: się to wycie!
1: Stary, zróbmy własny koncert.
2: Scena główna.
1: Razem tworzymy idealną setlistę.
2: W każdy poniedziałek o 20:00.
3: Autopromocja.
4: Zainteresował Cię wywiad z naszym gościem? Włącz podcasty Radia Afera w serwisie Spotify.
5: Zapraszam na Rumbę de Barcelona. Wakacyjne obrazki i słówka prosto ze stolicy Katalonii. Wtorki i czwartki, 8:30.
3: Autopromocja. Radio Afera. Studenckie Radio Politechniki Poznańskiej.
6: Her Story. Inspirujące kobiety, zakurzone biografie. Współczesne spojrzenie na realia sprzed lat. Poniedziałek, godzina 21.
7: Już mamy po godzinie 21 i zapraszam Was na kolejny odcinek Her Story. Dzisiejsza bohaterka przez lata była uznawana za jedną z kontrowersyjnych postaci muzyki alternatywnej. Jedni widzieli w niej skandalistkę, inni ikonę feminizmu, jeszcze inni wybitną artystkę. Przez dekady media częściej mówiły tak naprawdę o jej życiu prywatnym niż muzyce, którą tworzyła i to co tak naprawdę wniosła do popkultury. No i myślę, że jeżeli mowa o tej dzisiejszej właśnie bohaterce, to bym zestawiła ją jeszcze z dwoma innymi bohaterkami, bo łączy się to dość mocno. Często uznawano ją za drugą Yoko Ono. A jak wiadomo, mówienie o kobiecie, że jest niczym Yoko Ono, to jedno z największych w ogóle takich oskarżeń i takich powiedziałabym właśnie obrażających stwierdzeń, oraz z Nancy Spungen, czyli była to partnerka znanego właśnie z zespołu Sex Pistols Sida Viciousa. No a mowa tutaj właśnie o dzisiejszej bohaterce, czyli Courtney Love, bo myślę, że ona się do tej takiej triady tych znienawidzonych postaci w muzyce bardzo przyłożyła przez właśnie jej reputację, przez to, jak ludzie ją postrzegają, a jak wiadomo, kobieta, która się buntuje, kobieta, która mówi wprost, że jej się coś nie podoba, która nie kryje się za uśmieszkiem, jest uznawana za dość kontrowersyjną i z charakterem. Dlatego dzisiaj właśnie przedstawię Wam bliżej sylwetkę Courtney Love.
8: Well, I went to school. Oh. Well, I went to school.

0: Bye.
1: Nasza dzisiejsza bohaterka, czyli Courtney Michelle Harrison, bo tak właściwie się nazywa, bo tak właśnie naprawdę brzmi jej prawdziwe nazwisko, urodziła się 9 lipca w 1964 roku w San Francisco, a jej dzieciństwo dalekie było od stabilności. Rodzice rozstali się, gdy była mała, a kolejne lata upłynęły między Kalifornią, Oregonem i Nową Zelandią. Od najmłodszych lat fascynowała ją sztuka, literatura i muzyka. Czytała Sylwię Plath, Virginia Woolf i Anne Sexton, poetki, których wpływ później wyraźnie słychać było w jej tekstach. Zanim założyła własny zespół, podróżowała po świecie, próbowała swoich sił jako aktorka i przez krótki czas nawet śpiewała z zespołem Faith No More, o czym za chwilę więcej rozwiniemy. A dlaczego te jej życie od maleńkości nie było usłane różami? Wynikało to właśnie z tej burzliwej relacji jej rodziców, które odbiło się bardzo na zdrowiu psychicznym Courtney i też fizycznym, bo gdy rodzice Courtney byli w sądzie, żeby się rozwieść, matka Courtney powiedziała, że jej ojciec, gdy była mała, podawał jej LSD. Podobno oczywiście były to, wiadomo, takie trochę słowo przeciwko słowu sytuacje, ale podobno właśnie przyjaciele matki Courtney potwierdzali, że takie sytuacje miały miejsce. Jej matka była psychoterapeutką, a ojciec menadżerem rockowego zespołu Grateful Dead. No i właśnie, tak jak wspomniałam, te pierwsze lata spędziła w takiej kolebce kontrkultury, którą przesiąknęła, którą potem sama stworzyła. No i gdy właśnie Courtney miała 6 lat, ci rodzice się rozwiedli. No i potem właśnie za sprawą tych wszystkich burzliwych sytuacji w jej domu, ponieważ sąd przyznał prawa do opieki jej matce, wyjechała potem do komuny hipisowskiej w Oregonie, a następnie do Nowej Zelandii. Jej matka dwukrotnie wychodziła za mąż, miała kolejne dzieci. No i ten niestabilny tryb życia miał ogromny wpływ na tą dorastającą młodą Courtney. No i dziewczynka miała problemy z prawem i nie tylko, a w wieku 14 lat nawet trafiła do poprawczaka za kradzież w sklepie. Wkrótce właśnie miało się okazać, że był to nie pierwszy z jej konfliktów z prawem i też powiedziałabym, że coś, co miało tak naprawdę największe piętno na jej życie i o czym się mało mówi. A taki przedsmak dam wam właśnie w piosence Pretty on the Inside, Hall.

Piosenka, którą właśnie słyszeliście, pochodzi z debiutanckiego albumu zespołu Hall, założonego przez Courtney Love, pod tytułem Pretty on the Inside, i tak samo nazywa się właśnie piosenka, którą przed chwilą słyszeliście. Ten

Opowiadałam właśnie dwa odcinki, nie, odcinek temu bodajże o Caitlyn Hennie i o tym, jak właśnie ona była taką twarzą Riot Girl, a Courtney była taką twarzą, powiedziałabym, że kobiecego grunge'u, kobiecego właśnie noise rocka i takiego właśnie coś na pogranicy Riot Girl, a takiego właśnie innego trochę gatunku, bo nie do końca właśnie łączyła się z tym Riot Girl. Ona się co najmniej od nich odłączała właśnie, bo nie pasowały jej za bardzo te postulaty albo przede wszystkim te twarze. Ale jednak właśnie przede wszystkim słuchacze, mimo tego, że Courtney od Riot Girl się odcinała, miała w swoich piosenkach, utworach bardzo dużo właśnie tematów, które dotyczyły kobiecej cielesności, o gniewie, mówiły też o przemocy, macierzyństwie, uzależnieniach i presji społecznej. No i właśnie opowiadała coś innego, bo zazwyczaj większość rockowych zespołów opowiadała o świecie z męskiej perspektywy, więc to był też przełom właśnie, także tak na tych wielkich scenach lat 90. stała właśnie Caitlyn Hanna, a po drugiej stronie Courtney Love, a Kim Gordon, która właśnie dostrzegła ten potencjał w Courtney, była również bardzo bliską przyjaciółką Kurta, a z czasem właśnie ta znajomość między Kim Gordon a Courtney Love była już taka trochę bardziej, się tak stępiła, bo Kim zauważała, że może Courtney jednak nie jest najlepszą kandydatką dla Kurta, co dużo osób w swoim czasie właśnie Kurtowi mówiło. Ale o tym może właśnie trochę później. Jeżeli chodzi o właśnie ten wstęp, o to, jak powiedziałam, o tym dzieciństwie Courtney, które było bardzo burzliwe, no to właśnie oddzieliła się od swojej matki, postanowiła, że zacznie właśnie bardziej indywidualne życie i tak właśnie się stało w wieku 16 lat, gdzie oficjalnie się usamodzielniła. Najpierw pracowała dorywczo przy zbiorze owoców, no ale potem zrozumiała, że jednak to nie jest zarobek, którego szuka, potrzebuje trochę więcej pieniędzy, a może swoją urodą to jakoś właśnie przekształcić w coś innego. No i skończyło się to tak, że tańczyła topless w klubach w Portland, potem na Tajwanie i nawet w Japonii, a tam także wdała się w konflikt z prawem, który zaowocował właśnie konfiskatą jej paszportu, no i deportacją na Alaskę, gdzie Courtney również tam żyła. No i właśnie w momencie, gdy tańczyła topless, gdzie była seks dancerką, przyjęła pseudonim Love, bo tak jak wspomniałam na początku, tak naprawdę ma na nazwisko Harrison, ale ten pseudonim Love, oznaczający miłość, bardziej pasował do tego właśnie kontrastu między pracą, którą wykonywała i tym, wiadomo, tymi pseudonimami, które właśnie tancerki często się okraszają. No i żeby trochę już tutaj przyspieszyć, chcę wam zaprezentować właśnie kolejną piosenkę z albumu Pretty on the Inside, Clouds.

Pragnę zaznaczyć, że właśnie to, jak jej dzieciństwo miało ogromny wpływ na jej późniejszy charakter, również miało znaczenie jej wczesne tak naprawdę wybory jako dziecka, bo zaczęła już tańczyć właśnie topless w wieku 15 czy 16 lat. Także myślę, że to na pewno się bardzo odbija na psychice tak młodego człowieka. No a właśnie potem już tak naprawdę mieszkając i będąc daną na samą siebie, jakoś tak próbowała tak jak wspomniałam, się tułać, próbowała znajdować odpowiednie miejsca. No i w końcu właśnie był rok 1982, w którym właśnie Courtney już była 20-letnią dziewczyną. Porzuciła szkołę, bo właśnie studiowała też, fascynowała ją literatura i filozofia. No i doszło do tego, że zobaczyła występ właśnie zespołu, o którym wcześniej wspomniałam, czyli Faith No More w San Francisco. No i pojawiła się w jej głowie taka wizja, że chce zostać piosenkarką, a nawet konkretnie wokalistką tego zespołu. No i po znalezieniu drogi za kulisami udało jej się również przekonać członków zespołu, że faktycznie powinna tę rolę wokalistki przejąć. No i jak sama Love powiedziała, jeszcze nie była wokalistką, jednak jak sama to ujęła, wszyscy od czegoś zaczynamy. No i wtedy zespół jeszcze nie był szczególnie znany, ale odmienił życie piosenkarki i ona potem po latach właśnie mówiła, że wyrzucenie jej z tego zespołu było jedną z najlepszych rzeczy, jakie ją spotkało. Tutaj trochę wam zaspoilerowałam. No ale właśnie jeszcze wcześniej mówiła, że była bezdomną dziewczyną z ulicy i jest wdzięczna chłopakom za to, że mnie adoptowali. To był straszny, ale fajny czas, szaleństwo na ulicach San Francisco. No i tak jak wspomniałam, została wyrzucona z zespołu, ponieważ mówiono o niej, że miała bardzo chaotyczną osobowość, wymagała mnóstwa pracy, tak powiedział Bill Gold i właśnie tak tak naprawdę wytłumaczył tę decyzję o zwolnieniu Courtney. Po pewnym czasie to po prostu stało się zbyt przytłaczające. No i Love właśnie wróciła do takiego punktu wyjścia i nie wiedziała za bardzo, co ze sobą zrobić. No i wtedy właśnie miała takiego pstryczka w nosek, bo w 88 była sytuacja, w którym właśnie postanowiła, że potrzebuje pełnego nowego startu, no i właśnie wtedy przeprowadziła się na Alaskę, żeby nauczyć się pracować, ogarnąć swoje życie, swoje rzeczy. No i tak jak mówiła, wyruszyłam na taką wizjonerską wyprawę. Pozbyłam się wszystkich ziemskich dóbr, miałam swoje brzydkie, małe, stripteaserskie ciuchy i kilka za dużych swetrów i zamieszkałam w przyczepie z grupą innych stripteaserek. No i tak jak właśnie już wspomniałam, dostała takiego pstryczka w nosek, bo pewnego dnia, gdzie miała właśnie tańczyć w klubie, akurat popłynęła z głośników piosenka Faith No More z ich nowym hitem Epic. No i ten utwór właśnie znajdował się na listach przebojów i Courtney była no co najmniej zdenerwowana, że musi się rozbierać i tańczyć do utworu, który właśnie jest teraz na topie zespołu, w którym była, ale została wyrzucona. No i to ją tak właśnie zdeterminowało, żeby iść dalej i stworzyć coś własnego, że nie może być już w tym stanie rzeczy, w którym się znajduje, że już nie może dalej tańczyć, jeżeli chce zostać właśnie piosenkarką. No i właśnie tu zaczyna się już taka trochę większa przygoda Hall, bo została już na takim, powiedziałabym, na takim właśnie, w takim oku mediów, zaczęła właśnie na równi z zespołem Nirvana piąć się ku górze. No i właśnie jeżeli chodzi o bardzo znaczną, a krótką część życia Courtney, w której właśnie towarzyszył nikt kto inny niż Kurt Cobain, no to odcisnęło to ogromne piętno na jej całe życie, na to jak właśnie została postrzegana. I choć już tutaj mieliśmy te relacje, że Courtney była dość chaotyczna i jej osobowość była dość trudna do ujarzmienia i może nie każdemu się najłatwiej i najlepiej z nią współpracowało, no to
Właśnie ona tak naprawdę została napiętnowana dopiero przez ten związek z Kurtem. No bo właśnie to był też taki trochę, powiedziałabym, yin i yang. Kurt był w przestrzeni uznawany jako taki pocieszny, mały, uroczy facet, który jest bardzo szczery, który jest słodki, który ubiera się w te takie workowate ciuchy z dziurami. A Courtney była po prostu tą wydrą przy nim. Była kobietą, która była bardzo nieposkromiona, która rzucała się w oczy, która miała własne zdanie, która, tak jak wspomniała, nie zależało jej na tym, żeby była lubiana, że to Kurt chciał być lubiany, a ona chciała po prostu przekazywać swoje racje innym i właśnie niekoniecznie to się podobało ludziom. Plus Kurt bardzo często też wspominał, że czasem nawet zapomina, że jest w zespole, bo jest tak zaślepiony miłością. No i takie właśnie zdania wypowiadane przez Kurta były źle odbierane przez i członków zespołu i fanów. No bo jednak, halo, pamiętaj, że jesteś w tym zespole, że chcemy i czekamy na twoją muzykę i nie możesz być zaślepiony miłością. W ogóle jak to brzmi, że jesteś zaślepiony miłością? To znaczy, że chyba coś nie tak się dzieje w tym związku. No i potem właśnie zaczęła się ta cała taka lawina tak naprawdę właśnie oskarżeń wobec Courtney, wobec tego, jak ona traktuje Kurta, że to ona jest tak naprawdę sprawczynią tego wszystkiego, co niedobre, a jest to, wiecie, też taki dość sprzeczny temat, no bo tak jak powiedziałam, słowo przeciwko słowu ciągle tutaj właśnie istnieje, a zwłaszcza w popkulturze, zwłaszcza właśnie w momencie, gdy mamy do zestawienia parę i w niej jest ta wybijająca się druga połówka, która jest kobietą. No i właśnie to porównywanie Courtney do Yoko jest też takie dość specyficzne i też charakterystyczne, jeżeli chodzi właśnie o te związki par celebrytów, no bo tak właśnie trochę nawiązując do właśnie tej Yoko, no to ona nie była tak naprawdę przyczyną rozpadu Beatlesów. I tak naprawdę Courtney też nie była przyczyną rozpadu tak naprawdę życia Kurta, no bo on już wcześniej miał problemy chociażby właśnie z używkami, z depresją i też miał swoje traumy z dzieciństwa. Myślę, że Courtney była na pewno taką iskierką, która może nie prowadziła go ku górze i nie była osobą, która go z tego dna wyciągnęła, ale na pewno nie była przyczyną tego wszystkiego, co złego stało się z Kurtem. Ale może o tym trochę później, a teraz właśnie przesłuchajmy piosenki Nirwany, Heart-Shaped Box, która jest właśnie o Courtney i jest tak naprawdę opowieścią o tym początku ich relacji.

Nie da się opowiadać właśnie o Courtney Love bez jednak wspomnienia o tej Nirwanny, więc o Nirwanie, więc oczywiście musiałam wam tutaj zapodać tę piosenkę, zwłaszcza, że ona się łączy z tą ich historią, jak wspomniałam. A biografowie Kurta do tej pory tak naprawdę nie ustalili takiej oficjalnej wersji, która opowiadałaby o tych okolicznościach poznania się tej zaskakującej i burzliwej pary. No ale najprawdopodobniej pierwszy raz spotkali się w Portland w 1988 roku po koncercie Nirwany. No i właśnie według doniesień prasy to Courtney Love zabiegała o uwagę Kurta. No i powiedziała w ten sposób: nie byłam agresywna, ale wiele dziewczyn uważałoby moje zachowanie za niestosowne. Jestem bezpośrednia. To może przestraszyć wielu chłopców. To jest właśnie fragment w rozmowie z Sassy. A muzyk przyznał, że nie zawsze odpowiadał na telefony Courtney i był zajęty swoimi sprawami, ale ona nie dawała za wygraną i chciała go jakoś zainteresować, jakoś przykuć tę uwagę. No i napisała do niego list miłosny, który umieściła właśnie w pudełku w kształcie serca, a w środku znajdowała się też głowa porcelanowej lalki. Także powiedziałabym, że jest to taka bardzo właśnie grunge'owa, romantyczna, dziwna miłość, która jest taka też trochę wampiryczna. Są to takie gesty, które są właśnie bardziej, powiedziałabym, awangardowe i raczej niedużo osób by wysłało głowę porcelanowej lalki do obiektu swojego zainteresowania. No ale teraz już przybliżyłam właśnie tak naprawdę taką genezę powstania utworu Heart Shaped Box, no bo ze względu na ten właśnie list znajdujący się w tym pudełku w kształcie serca. No i krótko potem Courtney została jego dziewczyną. No i mimo tego, że właśnie powiedziałam na początku, że tak naprawdę Courtney od zawsze była na świeczniku i opowiadano o jej życiu prywatnym bardziej niż zawodowym, no to jednak i tak muszę o tym wspomnieć, bo jest to istotne. Jest to istotne, żeby właśnie zagłębić się w tę charakterystykę jej, w tę jej osobowość, w to, dlaczego tak było. No i właśnie myślę, że przede wszystkim była to ta znajomość z Kurtem. I tak samo jak właśnie w przypadku Yoko Ono, tak samo jak w przypadku Sida i Nancy z Sex Pistols, no to jednak trzeba pamiętać, że to były relacje, do których nie mamy względu. Nie wiemy, co tam się działo tak naprawdę. Mamy tylko jakieś wycinki prasy i tak dalej, ale nie byliśmy tymi ludźmi. No i sam Kurt mówił, że jest szczęśliwszy niż kiedykolwiek. W końcu znalazł kogoś, z kim jest całkowicie kompatybilny. I tak właśnie opowiadał w wywiadzie dla Rolling Stone. No i ich związek kwitł, no ale jednocześnie było właśnie sporo takich znaków zapytania i fani obawiali się, że właśnie przez Courtney Nirwana zawiesi działalność, a z kolei właśnie jego koledzy z zespołu uważali, że jego nowa dziewczyna ma na niego zły wpływ i odciąga go od pracy. No, więc właśnie tu było tak dużo takiego sprzeczności, co jest dla niego ważniejsze, co dla niego jest bardziej wartościowe, ale mimo tego właśnie całego zgromadzenia ludzi przy Kurcie, mówiących mu, że Courtney nie jest dla niego dobra, para ostatecznie powiedziała sobie takie sakramentalne tak w obecności zaledwie 10 osób, ale był wśród nich perkusista Nirwany, bardzo znany oczywiście, David Grohl. No a ta uroczystość odbyła się w lutym 1992 roku na plaży Waikiki na Hawajach. No i para młoda oczywiście też była ubrana w sposób taki niecodzienny, nietypowy, ponieważ Courtney była właśnie w takiej przezroczystej, tak naprawdę białej kreacji, a Kurt wybrał na ten dzień zieloną flanelową piżamę. Jest takie ikoniczne, cudowne zdjęcie właśnie ich na tych Hawajach i właśnie na tej ceremonii ich zaślubin, a nie wyglądają, jakby właśnie wzięli ślub. A jeszcze z takich
ważnych informacji, to już właśnie w dniu ślubu Courtney była w ciąży z Kurtem, a pół roku później przyszła na świat ich córka Frances Bean Cobain, która też stanowiła duże takie znaczenie, takie epicentrum w ogóle tego całego świata właśnie związanego z Courtney, z Kurtem, z Nirvaną, z Hall. To jest wszystko bardzo połączone ze sobą. Także tak jak wspomniałam, właśnie ten związek bardzo rzutował na Courtney. Kurt był cały czas oskarżany, że właśnie nie służy mu ta relacja. Był odciągany od Courtney. Courtney była cały czas oskarżana o to, że chce z niego wyssać jak najwięcej, jak taki wampir energetyczny, że tak naprawdę ona zaczęła się spotykać z Kurtem, żeby wybiła swój własny zespół, Hall, o którym właśnie mówiłam, ale Courtney dementowała to i mówiła, że tak naprawdę Hall i Nirvana byli na tym samym początku takiej sławy, więc tak naprawdę ona nie chciała czerpać właśnie jakichś korzyści z tego. No i właśnie to pojawienie się na świat Frances niestety nie było do końca takim rozwiązaniem tych wszystkich problemów. I choć dziewczynka stała się po prostu oczkiem w głowie właśnie i dla Courtney, i dla Kurta, a sam Kurt mówił, że nie ma nic lepszego niż posiadanie dziecka i nie potrafi opisać, jak zmieniło się jego spojrzenie na świat, od kiedy właśnie ma Frances, no to jednak nie zatrzymało go to przed używkami. Nadal miał ogromne problemy z nałogiem, a Courtney właśnie też często posądzano o to, że brała właśnie jakieś substancje, będąc w ciąży. A parze chciano krótko po porodzie odebrać dziewczynkę, ale urodziła się zdrowa i wszystko było z nią w porządku, więc ostatecznie jej nie zabrano. No ale właśnie, tak jak wspomniałam, ten związek Kurta i Courtney, stosunkowo krótki, bo trwał 3 lata, no zakończył się dość tragicznie, bo mimo tego pojawienia się dziecka, no to Kurt przedawkował leki, popełnił samobójstwo. No i oczywiście wokół tego powstało również mnóstwo teorii spiskowych, bo uważano, że Kurt nie byłby w stanie sam siebie zastrzelić z tak ogromnej broni. No i właśnie tutaj powstały też ogromne teorie spiskowe na temat tego, że Courtney wynajęła jakiegoś płatnego zabójcę, żeby właśnie zabić Kurta, a on, żeby czerpać tak naprawdę wszystkie, cały majątek z właśnie tego całego stażu Nirwany, bo jako wdowa miałaby właśnie jakieś tantiemy, miałaby własność do utworów Nirwany. No i tutaj też powstała taka cała nagonka na Courtney z tego powodu. I byłoby to naprawdę takie dość wyrachowane, gdyby tak było naprawdę z jej strony, bo Courtney była bardzo rozpaczona i stoczyła się w dół po właśnie śmierci Kurta. I co ciekawe, właśnie prywatny detektyw, którego wynajęła właśnie parę dni przed zniknięciem Kurta, zanim popełnił samobójstwo, potem obrócił się przeciwko niej i postanowił właśnie zbierać dowody na to, że to właśnie Courtney zleciła zabójstwo. Ale trochę może więcej muzyki i pokazania tego, że bo były również takie donosy, takie plotki, że to Kurt pisał Courtney utwory, że to nie są jego, ale naprawdę są to już takie docinki wobec Courtney, żeby jej jak najmniej, jakby najbardziej umniejszyć. Więc wysłuchajmy najbardziej takiej sztandarowej piosenki Hall Violet.

Krótko po śmierci Kurta właśnie wyszedł na światło dzienne album Live Through This. Właśnie w tym albumie znajduje się piosenka Violet, którą mogliście przed chwilą usłyszeć, ale również takie cudowne utwory jak Doll Parts czy Miss World, które do dziś uznawane są za taką klasykę alternatywnego rocka. Ja nie bym wam je puściła, ale niestety nie mamy za dużo czasu. No i właśnie te teksty Courtney były brutalnie szczere. Nie próbowała być sympatyczna, nie próbowała być taką idealną kobietą. Opowiadała o doświadczeniach, o których wcześniej w roku mówiło się bardzo rzadko. Właśnie z tej takiej kobiecej perspektywy. No i oczywiście właśnie trwała ta nagonka na Courtney, że to ona zleciła zabójstwo Kurta. Jednocześnie miała wychowywać małą Frances. No i stoczyła się bardzo w dół. No i również przyszło jej zmagać się z narkotykowym uzależnieniem. Odebrano jej Frances w wieku 11 lat. No i właśnie dziewczynką głównie zajmowała się siostra Courtney oraz matka Kurta Cobaina. No i pod koniec lat 90. Hall wydało album Celebrity Skin, który też jest jednym z wspanialszych utworów w ogóle. No i dla wielu fanów to był taki bardziej dojrzały materiał zespołu. Brzmienie stało się bardziej melodyjne, ale teksty pozostawały wciąż ostre i pełne takiej ironii. Płyta otrzymała nawet 3 nominacje do nagrody Grammy, a tytułowy singiel stał się jednym z największych przebojów alternatywnego rocka końca dekady. Courtney jednak nie ograniczała się jedynie do muzyki, bo próbowała również swoich sił jako aktorka. No i tak jak właśnie wam wspomniałam wcześniej o Nancy Spungen właśnie z Sex Pistols, była Courtney nią zafascynowana w ogóle tą całą parą, tym całym zespołem i gdy usłyszała, że właśnie będą kręcić film o związku z Sida Viciousa i Nancy Spungen, to chciała bardzo, bardzo, ale to bardzo wystąpić w roli głównej, właśnie w roli Nancy, ale reżyser obsadził ją w roli jakiejś drugoplanowej, ale wypadła w niej tak świetnie, że postanowił ją potem obsadzić w roli głównej. No i była właśnie bardzo znana i największy sukces przyniosła jej rola Altei Flint w filmie Skandalista Larry Flint Milosa Formana. No i krytycy właśnie byli zaskoczeni, bo kobieta, która była dotąd znana z tych okładek tabloidów, z tych skandali, otrzymała nagle nominację do Złotego Globu i zdobyła uznanie środowiska filmowego. Później wystąpiła również w między innymi w filmach Man on the Moon oraz Julie Johnson. No i właśnie tak jak wam wspomniałam, album kolejny, czyli Celebrity Skin, był uznawany już jako bardziej dojrzalszy materiał i kiedyś tak przeczytałam właśnie, że jeżeli nie wierzycie, że Courtney kochała Kurta, to przesłuchajcie cały ten album, bo dla mnie jest on pełen goryczy, smutku, żalu, jest bardzo melancholijny i ja po prostu jestem zawsze poruszona, jak słucham przede wszystkim piosenki Dying i przede wszystkim piosenki Northern Star. I chciałabym, żebyście posłuchali właśnie teraz Dying.

Nie sposób opowiedzieć historię Courtney Love bez wspomnienia o uzależnieniach. Przez wiele lat otwarcie mówiła o walce z narkotykami i alkoholem. Były okresy, gdy częściej trafiała na pierwsze strony gazet z powodu problemów prawnych niż nowych projektów muzycznych. I to właśnie wtedy media utrwaliły jej wizerunek wiecznej skandalistki. Jednak z dzisiejszej perspektywy coraz częściej zwraca się uwagę na to, jak seksistowsko traktowano kobiety w przemyśle muzycznym lat 90., ale nie tylko lat 90. No i wiele zachowań, za które mężczyzn określano mianem buntowników, u kobiet przedstawiano jako dowód niestabilności czy histerii. Historia Courtney Love jest jednym z najbardziej wyrazistych przykładów tego zjawiska. Nie oznacza to, że wszystkie jej decyzje były słuszne, co warto dodać, ale warto oddzielać te fakty od tabloidowych narracji. Dziś coraz częściej mówi się o jej wpływie na rozwój kobiecego rocka, a nie wyłącznie o kontrowersjach. Wpływ Courtney Love widać u wielu współczesnych artystek, takich jak Paramore, Garbage, Phoebe Bridgers czy nawet Olivia Rodrigo. I wiele muzyczek wskazuje twórczość Hall jako ważną inspirację dla własnej kariery. Jej sposób pisania tekstów łączy poetyckość z bezpośredniością, pozostaje wyjątkowy do dziś. I również jej styl, również to, że właśnie wśród tych takich grunge'owych ikon, takich jak właśnie Kurt Cobain, Dave Grohl, ona miała swój własny styl, którym wspominałam na audycji o Riot Girls, czyli miała styl, który później określono mianem Kinder Whore, czyli właśnie była to połączenie jedwabnych sukienek z kabaretkami, które były często podarte, z mocnym makijażem, połączenie dziewczęcości, nawet takiej dziecięcości z takim właśnie buntowniczym twistem. No i Courtney to jest postać pełna sprzeczności i artystka, której talent przez lata przesłaniały nagłówki gazet, co mnie niesłychanie denerwuje. No i była kimś więcej niż tylko żoną Kurta. Była wokalistką, kompozytorką, aktorką, matką. Może nie zawsze się sprawdzała w tych rolach, ale jednak starała się jak mogła. I była to kobieta, jest, bo nadal żyje, która odważyła się być głośna w świecie, który od kobiet oczekiwał przede wszystkim tego, by były ciche, i nadal tak jest. I bez względu na to, czy ją podziwiamy, czy krytykujemy, trudno temu zaprzeczyć. Courtney pozostawiła trwały ślad w historii muzyki alternatywnej. I kończę właśnie z moją ulubioną, ukochaną piosenką Hall, Northern Star, która również pokazuje taką delikatniejszą wersję Courtney, bo na początku słyszeliśmy tą wyrazistą, ostrą i mocną Courtney. Więc zostawiam was właśnie z najbardziej, powiedziałabym, smutną i niebywale dotykającą piosenką Hall, Northern Star. Za konsoletą był Szymon Dopierała, a przed mikrofonem Nina Frąckowiak. Dziękuję i do usłyszenia za tydzień.

0: historie. Inspirujące kobiety, zakurzone biografie. Współczesne spojrzenie na realia sprzed lat. Poniedziałek, godzina 21.
1: Autopromocja. Autopromocja.
2: Dobranocka. Dla tych, którzy jeszcze nie śpią, każdy poniedziałek o 23:00 w Radiu Afera. Dobranocka.

Dzień dobry, kłaniam się serdecznie, nazywam się Franciszek Dębicki, a to są piosenki o miłości, a dokładnie 50881 piosenek o miłości. Zaczęliśmy utworem od The Zombies, Time of the Season for Love, i teraz przez następną godzinę właśnie o miłości będziemy rozmawiać. Tak, ja wybrałem ten kawałek jeszcze z innego powodu, bo on pochodzi z albumu z 68 roku, Odyssey and the Oracle, a teraz Odyssey w kinach jest popularny, Odyseja, więc tak jakoś mi się skojarzyło. Tak, a dzisiaj będzie o tej miłości pod takim naprawdę różnymi kątami. Będzie właśnie o jakichś trójkątach miłosnych, o różnych takich sytuacjach ciężkich, co się działy w różnych zespołach rockowych z lat 60., 70. i tak dalej. No i tym słowem wstępu puszczamy teraz The Beatles Something.

Something od The Beatles, a tak w sumie dokładniej od George'a Harrisona, utwór skomponowany przez niego. Utwór skomponowany, skomponował dla swojej żony, dla Patty Boyd, z którą poznał się na planie filmu A Hard Day Night, filmu, w którym Beatlesi również występowali. Ponoć jak się poznali, to od razu poczuli takie bardzo magnetyczne przyciąganie i nie byli w stanie się od siebie oderwać. Natomiast coś albo ktoś inny ich oderwał od siebie, bowiem kilka lat później, gdy George Harrison zaprzyjaźnił się z Ericiem Claptonem, z jednym z legendarnych gitarzystów, to tak też poznała Patty Boyd właśnie Erica Claptona, który zakochał się w niej beznadziejnie, po prostu bez opamiętania, i dzięki niej i dzięki temu zakochaniu powstał kolejny utwór, no legendarny utwór, myślę, że to też bardzo znany tutaj naszym słuchaczom. Jest to oczywiście utwór Layla od projektu, który Eric Clapton stworzył, Derek and the Dominos.

Więc tak, no więc Eric Clapton przekonał Patty Boyd tym utworem. Myślę, że taką piosenką mało kogo by nie przekonał. I pobrali się ze sobą, natomiast dosyć szybko się rozwiedli, głównie przez problemy narkotykowe w tym związku i alkoholizm. Tak. Ale pomimo miłości do tej samej kobiety, Eric Clapton i George Harrison do końca życia pozostali w przyjaźni. W ogóle obydwoje nagrali jeszcze mnóstwo piosenek o Patty. Myślę, że taka jedna z głównych muz rockowych tamtych czasów. Tak, i teraz na dowód tej przyjaźni zagram wam piosenkę od Beatlesów, którą właśnie wspólnie komponowali George Harrison i Eric Clapton. Można tam usłyszeć gitarę Claptona. Więc tak, The Beatles, Why My Guitar Gently Weeps.

No więc tak, no więc The Beatles, Why My Guitar Gently Weeps. Tak, Patti Boyd, jak już wspomniałem, zostawiła Claptona, ale Clapton z George'em Harrisonem do końca życia Harrisona pozostali w przyjaźni. Clapton był głównym organizatorem koncertu na cześć George'a Harrisona. Więc takim też utworem ich wspólnym postanowiłem tutaj tę część historii naszych miłosnych zakończyć. A teraz nie wybaczyłbym sobie, mówiąc o zawirowaniach miłosnych w zespołach rockowych lat 70., nie wspominając o jednym konkretnym zespole, o jednym też takim albumie, o Fleetwood Mac i o albumie Rumors. Fleetwood Mac jest to zespół, który w ogóle od lat 60. już gdzieś tam istniał i ja też w ogóle bardzo lubię te początkowe fazy Fleetwood Mac, ale w 1974 roku do zespołu dołączyła Stevie Nicks i Lindsey Buckingham. To też historia jest taka, że chcieli tylko tak naprawdę Lindsey'a Buckinghama na gitarę, ale on z racji tego, że był mocno zakochany w swojej miłości z liceum, powiedział, że albo przychodzą razem do zespołu, razem ze Stevie, albo wcale. No i tak funkcjonowali w tym zespole. Nagrali jeden album razem z tym zespołem, self-title. Aż w końcu przyszedł okres późnych lat 70., gdzie ta miłość naprawdę wszystkich tych członków tego zespołu mocno im dała w kość. Bowiem i sam główny założyciel zespołu, wspomniany Mick Fleetwood i Christine McVie i John McVie i Stevie Nicks i właśnie Lindsey Buckingham, wszyscy jakoś porozchodzili się z tych związkach. Mick Fleetwood odszedł, rozwiódł się ze swoją żoną, Christine McVie i John McVie też się rozstali, no i tak samo Stevie Nicks i Lindsey Buckingham. Teraz wysłuchamy piosenki, którą właśnie o tej sytuacji do Stevie napisał Lindsey Buckingham. Fleetwood Mac, Go Your Own Way.

Fleetwood Mac, Go Your Own Way. Mogliśmy posłuchać tutaj z strony tego miłosnego konfliktu, tego rozstania ze strony właśnie Lindsaya Buckinghama. Jak możemy się domyślać, Stevie Nicks ten utwór się nie spodobał. Ona też na albumie Rumors dużo utworów poświęciła właśnie różnym zawirowaniom i tej relacji z Lindsayem Buckinghamem. Ale jeden konkretny kawałek nie trafił na ten album, głównie dlatego, że zespół starał się po kolei rozkładać te kawałki i już Stevie wykorzystała swój jakby zakres. Więc utwór ten został ostatecznie wydany po raz pierwszy jako w ogóle strona B jakiegoś singla i tak przeszedł bez echa. Aż minęło 20 lat, zespół znowu zagrał w komplecie i postanowili nagrać jeden ze swoich koncertów. Nazwali ten koncert The Dance i tam Stevie Nicks wykonała i cały Fleetwood Mac wykonali ten utwór. Jest piorunująco się ogląda w ogóle ten koncert, szczególnie dlatego, że Stevie śpiewając każde słowo wpatruje się w Buckinghama intensywnie. Myślę, że on po prostu czuje ten jej wzrok i te dreszcze i przypomina sobie o tej historii miłosnej sprzed 20 lat. A utwór, o którym mówię, myślę, że już możecie się domyślać, jest to oczywiście Silver Springs, Fleetwood Mac.

Fleetwood Mac, Silver Springs. No, Stevie odpowiedziała Buckinghamowi. Niesamowity, tak, tekst. Time cast a spell on you, but you won't forget me. Nie, przepiękny tekst. No myślę, że Lindsey Buckingham nie zapomniał. Tak, a Stevie kojarzy mi się tak bardzo wiedźmowo troszkę. Jest inna artystka, która mi się w podobny sposób kojarzy. Zagramy utwór z jej debiutu. A mówię tutaj o Kate Bush. I mówię o albumie The Kick Inside z 1978 roku, czyli no podobne lata. A kawałek, który zagramy, to jest oczywiście Oh To Be In Love.

Kate Bush ze swoim utworem All to Be in Love, ona, nie wiem, jakoś ma taką niesamowitą oddziaływanie na mnie, niesamowitą moc. Zawsze jak słyszę jej utwory, pomimo tego, że ma wiele, wiele smutnych kawałków, to jakoś lepiej się czuję. Co więcej, mam nawet single jej, jeden z pierwszych właśnie z Wuthering Hearts, który kiedyś projektowałem tak, że codziennie sobie rano puszczałem tego singla, jak tylko wstałem i potem od razu miałem niesamowity humor na resztę dnia. Tak, no niesamowita jest. No tak właśnie wiedźmowo i o miłości. Tak, a teraz przejdziemy do jednego z moich ulubionych artystów, do absolutnej legendy, nie tylko muzycznej, w ogóle po prostu jako postaci. Myślę, że nie ma drugiego takiego człowieka na ziemi. I też moim zdaniem on na ziemi się nie narodził, on po prostu do nas przyleciał z kosmosu. A mówimy tu oczywiście o Davidzie Bowie i zagramy teraz od niego kawałek Heroes.

David Bowie, Heroes. No, kawałek bardzo znany, ale też przepiękny. Kawałek, za którym legenda stoi taka, że podczas gdy Bowie mieszkał w Berlinie, to usłyszał, poznał parę, gdzie jedna osoba mieszkała w Berlinie Wschodnim, a druga w Zachodnim. No i ryzykowali przenoszenie się przez żelazną kurtynę właśnie dla tej miłości. I dlatego są bohaterami. Chociaż tylko na jeden dzień, żeby się na chwilę spotkać. A, piękny, piękny kawałek. A teraz przejdziemy do legendy rocka, do Led Zeppelin, do kawałku z jednego z ich późniejszych albumów. Jak tak teraz liczę z pamięci, to z szóstego. In Through the Doors z 1979 roku z kawałkiem All My Love Led Zeppelin.

Led Zeppelin, All My Love. Robert Plant napisał ten utwór do swojego synka Karaka, który niestety zmarł w wieku 5 lat, więc taka smutna historia. Tak, niestety. A ja teraz powiem wam szczerze, że no nie mam dużo czasu, a chciałbym teraz jeszcze zagrać dwa przepiękne utwory, więc już bez jakiegoś tam opowiadania o nich po prostu pozwolę im wybrzmieć. Puszczamy Lou Reeda z jego albumu Transformer Perfect Day.

Lou Reed z utworem Perfect Day. A już muszę tutaj kończyć powoli tą naszą audycję. Mam nadzieję, że ten dzień i zakończenie tego dnia w postaci słuchania tutaj tych pięknych piosenek o miłości był tak perfekcyjny, jak Lou Reed śpiewał. Dla mnie był na pewno, mogąc być tutaj z wami. Tak, ja zapraszam za tydzień na kolejne piosenki o miłości. Nazywam się Franciszek Dębicki. Realizował mnie Szymon Dopierała, a kończymy utworem The Moody Blues, Nights in White Satin.

0: Autopromocja. Radio Afera. www.afera.com.pl.
1: Muzyczna podróż do początków polskiego rocka progresywnego. Przez bluesa i poezję śpiewaną do psychodelicznych brzmień lat 60. i 70. Na drugim brzegu tęczy. Wtorek, godzina 22.
2: Aferzasta. Lista przebojów Radia Afera. 25 utworów, które wybierasz ty. Głosuj na afera.com.pl w zakładce Aferzasta do piątku do godziny 12. Chcę powiedzieć je. Notowanie w piątek o 20.
0: Autopromocja. Radio Afera. Studenckie Radio Politechniki Poznańskiej.
3: Dobranocka. Dla tych, którzy jeszcze nie śpią, każdy poniedziałek o 23 w Radiu Afera. Dobranocka.
4: To chyba dzień dobry, nocka na początek.
5: Dobry
4: to,
5: wieczór.
4: Tak. No właśnie, to jest to słowo, którego się używa w takich okolicznościach. Dobry wieczór, słuchacze i słuchaczki. Dziś trochę nietypowo w audycji Dobranocka, ponieważ zamiast Tymka są dwa inne głosy.
5: Tak, zamiast Tymoteusza Powęsowskiego, któremu dziękujemy za użyczenie audycji, to dzisiaj do snu radiowo będą do was mówić Anna Szamotuła
4: oraz Magda Chomczyk. I realizuje nas, bo to nie jesteśmy tu same, jest z nami Szymon Dopierała, który nas no właśnie realizuje. I dzisiaj audycja poniekąd specjalna. Będziemy się starać stworzyć taki klimat dobry do zasypiania. Myślę, że pomoże nam w tym okoliczność, która już niebawem, piękna okoliczność przyrody, piękna okoliczność dźwiękowa także, ponieważ przeniesiemy się no, do niesamowitej miejscowości, jaką jest Sokołowsko, a to za sprawą festiwalu.
5: Festiwalu Sanatorium Dźwięku, a dokładnie już 12 edycji tego festiwalu. O tym festiwalu dzisiaj będziemy mówić i na ten temat, temu tematowi poświęcimy całą najbliższą godzinę, całą audycję Dobranocka. Na ten temat też nie będziemy mówić same, dlatego że już niedługo wrócimy na antenę razem z dyrektorem artystycznym Sanatorium Dźwięku, Robertem Piotrowiczem, który opowie nam trochę więcej o tej tegorocznej 12 edycji festiwalu.
4: I na dobry początek posłuchamy kogo? Kogo posłuchamy?
5: Kogoś, kto rozpocznie też sam festiwal, dlatego że festiwal rozpocznie się 6 sierpnia, już niedługo. No i ten festiwal rozpocznie się koncertem Zosi Hołubowskiej, polskiej artystki dźwiękowej, która mocno korzysta z naszych tradycji i ludowości. I myślę, że podobny będzie ten koncert, który rozpocznie sam festiwal, 12. edycję Sanatorium Dźwięku. My trochę będziemy mogli już wejść w ten klimat, a to za sprawą utworu z płyty Singing Warmia.
4: I dzisiaj Zosia Hołubowska rozpoczyna audycję, a już niebawem 6 sierpnia rozpocznie kolejną 12. już edycję festiwalu Sanatorium Dźwięku. No to co? Słuchamy Zosi.

0: i takiej przestrzeni artystycznej niż Sanatorium Dźwięku właśnie. Jeżeli na sam, czy mógłbyś na sam początek opowiedzieć trochę o samym festiwalu i samym miejscu, tak po prostu w trzech zdaniach?
1: Sanatorium Dźwięku odbywa się w Sokołowsku, odbywa się, jeśli dobrze pamiętam, od 2014 roku, więc już tych edycji kilka było. Bardzo charakterystyczne dla tego festiwalu jest to, że odbywa się w bardzo małej przestrzeni takiej miejsko-społecznej, bo Sokołowsko jest bardzo małą w zasadzie wioską. To prawda ma charakter uzdrowiskowy, przez to jego urok jest zupełnie inny niż takiego może mniej szczególnego miejsca, ale co z perspektywy kuratora jest istotne, to przez 4 dni obecnie mamy po prostu bardzo mocno skondensowany program w tym miejscu. I przede wszystkim mamy ogromny przywilej goszczenia oczywiście artystów, ale przede wszystkim publiczności, która przez te kilka dni z nami tam przebywa i w zasadzie festiwal jest jedynym takim bardzo mocnym żywiołem, który wtedy się odbywa. To bardzo szczególne, bo żyjemy wtedy w zasadzie wydarzeniami przez te kilka dni.
0: Myślę, że możemy z Magdą to zupełnie w 100%, a nawet i większej ilości procentów potwierdzić, że człowiek, kiedy wjeżdża do Sokołowska, to wpada do zupełnie innej rzeczywistości.
2: I rzeczywiście przez te 4 dni żyje właśnie tymi dźwiękami, tymi wydarzeniami festiwalowymi.
0: No i właśnie, festiwal rozszerzył się o jeden dzień. W tym roku ponownie rozpocznie się już w czwartek i to akurat będzie 6 sierpnia. Ty jesteś dyrektorem artystycznym drugi sezon, można powiedzieć, drugą edycję. I oczywiście będziemy cię wypytywać o program, ale no pierwsze co, to zapytamy oczywiście o hasło tegorocznej edycji i o to, co się kryje pod sformułowaniem sekretny element zapłonu?
1: Może takie delikatne wprowadzenie. Zaczynając moją pracę kuratorską po raz drugi w mojej historii i teraz poszukiwałem pewnego rodzaju jakiejś zupełnie innej ścieżki mówienia o festiwalu czy o takim w ogóle wydarzeniu, gdzie główny będzie mieć dźwięk czy muzyka. Dlatego po raz drugi pomyślałem o pewnego rodzaju frazie, motywie przewodnim, czemuś, co spekuluje o tym, czym festiwal mógłby być w danej chwili. Jest to w tym roku sekretny element zapłonu. To jest taki poetycki sposób opowieści o tym, że żyjemy z mojej perspektywy w takich stanach nieustannych napięć, które cyklicznie powtarzają się i wydaje się, że być może za kolejną progiem, za kolejną zmianą, za kolejnym przejściem następuje jakaś inna faza naszego życia, rzeczywistości. To się dzieje na poziomie medialnym, w newsach, codziennie coś prawdopodobnie przełomowego się dzieje, albo tak bardzo ważnego i bardzo często znajdujemy się w sytuacji, w której to nieustanne napięcie nami mniej lub bardziej rządzi, a jeszcze z wielu innych takich kątów widzenia to nasze prywatne chyba emocje zaczynają też trochę bardziej w ten sposób działać. To się bierze też z technologii, które nas otaczają, z jednak dość intensywnych zdarzeń geopolitycznych, które też codziennie w różny sposób do nas trafiają. Też następuje przemianowanie wielu, wielu wartości, które rządziły naszą częścią świata. Przez jakiś czas nasza część świata wydawała nam się jego środkiem, chyba się na tym nasz świat kończył. Dlatego gdzieś w tym wszystkim, jako też artysta, mam taką perspektywę, że taka wspólnota też wokół koncertu, wokół performance'u nie pozostaje odizolowana od takiej, powiedzmy, emocjonalnego, takiej emocjonalnej kondycji i zbiorowości jednostek. I trochę o tym właśnie chciałem powiedzieć i w jakiś sposób też pokazać, że na przykład muzyka abstrakcyjna, w której bardzo rzadko pojawiają się słowa, zresztą też mamy małe wyjątki na festiwalu, że ona bardzo mocno koresponduje ze współczesnością i może jeszcze bardziej afektywnie ją wyraża.
2: Dopytam w takim razie, w jaki sposób ta muzyka reaguje na rzeczywistość i co jest tym sekretnym elementem zapłonu, który reaguje na te wszystkie zmiany, o których mówiłeś, czyli te zmiany emocjonalne i te społeczne i tego

0: polityczny w przypadku właśnie sztuki i muzyki?
1: Ja mam wrażenie, że performance stał się tym, czym pierwotnie w ogóle był dla wspólnoty, czyli takim miejscem odświętnym, w którym nie dzieje się taka tradycyjna, zwykła, potoczna rzeczywistość, tylko rodzaj uświęconego czasu i przestrzeni. I mimo że te słowa mogą być bardzo sprane i używane w bardzo różnych kontekstach, to jednak celebracja wciąż jest taką archetypiczną funkcją naszej w ogóle rzeczywistości i relacji i tak dalej. I ja mam takie wrażenie, że w tej chwili przez różnego rodzaju wirtualność, medialność, a też przede wszystkim szybkość informacyjną i doznaniową, której mniej lub bardziej wspólnie doświadczamy, gdzieś pojawia się taka pierwotna jednak w nas potrzeba bycia wspólnie w jakichś przestrzeniach, w których odbywa się po prostu sztuka i to sztuka, która performuje, czyli dzieje się w czasie, która ma swoje właśnie ciało oparte o trwanie. I mam takie też jakieś swoje wewnętrzne obserwacje, które pozwoliły mi sformułować w ogóle tą tezę i o niej trochę mówić, że być może teraz publiczność uczestniczy koncertów, także artyści przychodzą z pewnego rodzaju nastawieniem, którego wcale nie muszą nawet rozpoznawać. To po prostu zaczyna się bardziej dziać na koncertach. Są koncerty, mam wrażenie, o wiele bardziej pełne emocji, pewnego rodzaju też brania i dawania sobie nawzajem.

0: powiedzieć o emocjach, nie używając wprost bardzo klarownych i skończonych komunikatów, a mówią właśnie to poprzez afekt, poprzez energię, którą generuje dana praca. Myślę, że duża część naszego programu, która w ogóle też nie ma takiego super charakteru gatunkowego, jest też trochę o tym, gdzie właśnie abstrakcja dźwięku, jego zupełna też niezależność taka medialna sprawia, że pierwotnie on wraca z tą informacją, że tu się właśnie dzieje coś szczególnego. I we mnie jako osobie, która jest na scenie i we mnie jako osobie, która uczestniczy w tym jako odbiorca.
1: W zeszłym roku hasło festiwalowe to było "To jest rzecz ciała" i ponownie proponujesz takie myślenie o muzyce, o doświadczeniu festiwalu, który jest bardzo blisko osób uczestniczących, zarówno właśnie po jednej i po drugiej stronie sceny. Natomiast jest to zupełnie inny sposób myślenia niż myślenie, które często towarzyszy muzyce, czy w ogóle sztuce, zwłaszcza tej dość mocno wyabstrahowanej z realizmu. No, muzyka eksperymentalna bez powątpienia do takiej kategorii należy. To jest muzyka, którą można bardzo mocno wypełniać sobą. I o ile bardzo często się kieruje takie myślenie o sztuce na zewnątrz, to znaczy jakie znaczenia się generują po tym, jak już ta sztuka opuści salę koncertową na przykład, to ty proponujesz myślenie takie bardzo do wewnątrz właśnie. Co się dzieje, jak to się rodzi w momencie, kiedy sam koncert czy performance się odbywa. To taka refleksja, która naszła mnie w trakcie tego, co mówiłeś. Może oczywiście zaprzeczyć.
0: Nie, to jest dokładnie o tym, bo można to mówić w kategoriach takich bardzo mocno muzykologicznym, przekazywać informacje, opisywać muzykę od strony nawet nie technicznej, ale takiej merytorycznej, co się w niej zawiera, jak dana osoba artystyczna odróżnia się od innej. I to ma ogromne znaczenie, tylko dziś mam wrażenie, że bardzo często przychodzimy na koncert i nie musimy chcieć poznawać wszystkich tych detali. Nie dlatego, że mamy do tego jakiś lekki stosunek, tylko dlatego, że być może przychodzimy już po doświadczenie bardziej. Nawet jeżeli mamy ogromną wiedzę muzyczną, to na końcu mam nadzieję, że przychodzimy po doświadczenia, a nie po fakty. I muzyka abstrakcyjna to też jest taki bardzo mocny termin, ale powiedzmy, że wiemy, o co chodzi. Bardzo długo w takim obiegu społecznym jest traktowana jako coś, co jest na przykład bardzo trudne, albo coś, co jest niedostępne, albo coś, co jest kontrą do wielu innych zdarzeń. A to bardzo mocno takie bezwodnicze myślenie, ponieważ omijamy najważniejszą rzecz, czyli to doświadczenie, które możemy uzyskać z tego rodzaju performance, z tego rodzaju sztuki. I ja jako kurator staram się opowiedzieć o dostępie, o tym, że muzyka, którą prezentujemy, po pierwsze nie należy do kategorii trudna, ponieważ nie należy jej nagle najpierw studiować latami, uczyć się doświadczenia, żeby je odebrać, ponieważ odbywa się ona na bardzo wielu poziomach, często podświadomych. Bardzo często muzykę i tak już mamy bardzo mocno wbudowaną w siebie. Jasne, często to przeszkadza. Często słuchanie takiej najbardziej zrozumiałej, znormatyzowanej muzyki może utrudniać, ale dzisiaj żyjemy w takich czasach, że lepiej się chyba postawić w roli osoby, która próbuje się rozszczelnić, a nie jeszcze bardziej opatulić jakąś taką, nie wiem, poczuciem bezpieczeństwa, ponieważ wydaje mi się, że sztuka jest nam o wiele bardziej potrzebna teraz niż kiedykolwiek. Wiele, wiele wartości, o których mówiłem, gdzieś każdego dnia zmienia biegun, polaryzację. Gdzieś państwa jedne są sojusznikami drugich, jedne rzeczy są dopuszczalne, inne nie, na drugi dzień okazują się całkowicie akceptowalne. Więc ta przestrzeń taka tworzona dla człowieka bez dużego interesu na końcu okazuje się super ważna.
1: Doświadczenia właśnie nowego programu czekają na nas teraz pod hasłem "Sekretny element zapłonu". Co konkretnie pojawi się w programie w kontekście gatunków, ale też jacy artyści, jakie artystki i osoby artystyczne?

fantastyczne. O tym porozmawiamy za chwilę, ponieważ czas na następnego artystę festiwalu. Będzie to utwór Airborne Miłosza Kendry.

0: Miłosz Kędra na naszej antenie. No a my wracamy do rozmowy na temat 12. edycji Sanatorium Dźwięku. Przypomnę, że naszym gościem telefonicznym jest Robert Piotrowicz. Piotrowicz, cześć po raz drugi.
1: Witam ponownie. Tak. Może najprościej będzie przejść telegraficznym skrótem trochę przez program.
2: No właśnie to dokładnie miałyśmy zaproponować i o to cię wypytać, bo słyszeliśmy właśnie Miłosza Kędrę. On też na otwarcie festiwalu, czy pierwszego dnia festiwalu, już czwartek, utwór skądinąd mocno dobranocny, czyli taki no dosyć nas to ukołysał, ale wiemy, że ty wcale się nie kierujesz takim kluczem w doborze programu, żeby było po prostu bardzo przyjemnie i kołysząco, chociaż z tym się bez wątpienia Sanatorium Dźwięku kojarzy. W programie jest dużo też takich kontrastowych propozycji. No więc właśnie, co usłyszymy, kogo usłyszymy i może nawet jak usłyszymy w tym roku w Sanatorium Dźwięku, bo też tutaj kombinujecie ze scenami, miejscami prezentacji.
1: Podobnie jak w zeszłym roku, gdy myśleliśmy o czwartku, mieliśmy na to jakiś pomysł, to w tym roku też tak jest i w zasadzie mamy rodzaj trzyczęściowego performance'u, który oczywiście te części są od siebie niezależne, ale gdzieś tworzą jakąś ciągłość. Zaczynamy performance'em Zosi Hołbowskiej przy Willi Rozie. Jak ktoś już był w Sokołowsku, to zna to miejsce. Wokół przy niej jest taka mała sadzaweczka. I tam przy zmniejszającym się dniu właśnie Zosia zacznie, otworzy festiwal. Później publiczność płynnie przejdzie do kolejnego miejsca, przejdzie parkiem, bo to też trzeba powiedzieć, że nasz site, nasze miejsce to i sanatorium, i scena leśna, i kino, i też park. Jest to takie poszerzone architektoniczne miejsce. I następnie wystąpi właśnie bezpośrednio po Zosi Górą Mło i to będzie towarzyszyło takie przejście publiczności pomiędzy tymi miejscami. Następnie damy się do kina, gdzie właśnie prezentowany przez was Miłosz Kędra wystąpi. Dla osób, które jeszcze nie znają tego artysty, trzeba powiedzieć, że Miłosz przedefiniował dla siebie organy piszczałkowe, zbudował swój własny instrument, który przywiezie i z niego skorzysta. I to jest pierwsza bym powiedział, część w ogóle prezentacji muzyki, która wykorzystuje te instrumenty, czyli organy piszczałkowe. Postanowiłem spojrzeć trochę na nie inaczej niż przyzwyczaiła nas ostatnio scena muzyki aktualnej, gdzie mamy do czynienia z dużymi, często pompatycznymi formami, opartymi głównie o taką liniową muzykę, mocno zredukowaną, ale też z jakimś tam ładunkiem sentymentu. Miłosz jest artystą, który mam wrażenie jest bardzo mocno charakterystyczny, napisał swój język i to jest bardzo, bardzo ważna część festiwalu. Odnośnie tego, co przez cały festiwal się odbywa w formie instalacji, powiem na samym końcu, żeby dać temu trochę też inną ramę. Ten dzień kończymy, jak każdy zresztą kończymy teraz w Kinie Zdrowie, zawsze jakiegoś rodzaju setem DJ-skim. Tutaj raczej będziemy mieli prezentację dość mocno stonowaną CG, czyli artystki z New Delhi, która swój główny koncert będzie miała dopiero w następnych dniach. Bardzo ciekawą częścią festiwalu jest projekt, który prowadzimy wspólnie z wieloma podmiotami z Europy. Nazywa się on Listening to the Method. I tu już zapraszamy na warsztaty, które poprowadzi Elia Moretti. Jest jednym z artystów, który prowadzi ten projekt.
2: No właśnie, to tutaj pozwolę sobie się wtrącić, ponieważ warsztaty, no właśnie, słuchanie jako metoda odbywają się dwukrotnie. Tutaj dla naszych osób słuchających są jeszcze miejsca, z tego co zdążyłyśmy sprawdzić z Magdą. Można się na nie też zapisać.
1: Tak, bardzo apelujemy o zainteresowanie się tym, zapisywanie się. Warsztaty odbywają się w dwóch różnych godzinach. Jedno o 10, a drugie o 5:30. To ma odpowiadać wschodowi słońca. Mam nadzieję, że to będzie szczególne doświadczenie. Elia jest też wspaniałym artystą, ale też ma bardzo dużą taką dydaktyczno-komunikacyjną zdolność. Jest z nami jak co roku Biuro Dźwięku Katowice i każdego dnia odbywa się tam koncert, który kuratoruje biuro, albo częściowo jest koncertem sanatoryjnym. Takich artystów jak Michał Jurgielewicz albo koncertowi poświęconym Gerarda Rybika zajął się właśnie Biuro Dźwięku, ale o tym właśnie też chciałem osobno powiedzieć, o Gerardzie. Jest kilka osób jak metod, jak Osja Kanić, Brandon Label i Sonar System. To są osoby, które będą rozwijały ten projekt. Będziemy mieć realizację w przyszłym roku też na festiwalu. Bardzo ważną sceną jest oczywiście scena parkowa. I już w piątek jeden z, w moim pojęciu, z najciekawszych artystów sceny postrockowej, a jednocześnie takiej bardzo mocno elektronicznej, gdzie troszkę można powiedzieć, że łączy różnego rodzaju afekty klubu, czyli koncert Artura Romińskiego. Z nim wystąpi naprawdę wspaniała artystka Elvin Brandy. W zeszłym roku Elvin nie przyjechała do nas z powodu braku wizy, ale w tym roku na pewno jest. Koncert w wieczór zamknie Love, też wspaniała artysta. Przepraszam, że te wszystkie takie wartościujące słowa, ale bardzo często w wywiadach bardzo mało mówię o artystach i teraz chciałem się nimi bardzo mocno zająć i z czułym. Agata Polak, Zoe Mik, to ich sety DJ-skie. Sobota jest najbardziej gęstym dniem. Ponownie spotykamy się na panelach, ponownie spotykamy się w parku, w BDK, na projektach dotyczących słuchania. Mamy też pierwszy panel nasz sanatoryjny, na który serdecznie zapraszam, bo to będą bardzo ciekawe rozmowy wokół właśnie idei festiwalu tegorocznej. Daniel Muzyczuk, dyrektor Muzeum Sztuki w Łodzi i wspaniała Olga Drenda porozmawiają o swoich doświadczeniach muzycznych i o tym właśnie w sekretnym elemencie zapłonu. Ciekawe, czy też odnajdują w swoim rozpoznaniu takie elementy rzeczywistości. Bardzo ważną postacią festiwalową jest oczywiście Brandon Label, od lat zajmujący się różnego rodzaju antologiami słuchania i tak dalej. Gościmy też ciekawych artystów z Litwy, Szalto Dobi. Tutaj chciałbym zwrócić uwagę, że też będzie posługiwał się takimi instrumentami, które gdzieś mają coś wspólnego z organami piszczałkowymi. Soft Chaos, też bardzo szczególny performance, bo to będzie bardziej performance otwarty, oparty o poezję, o słowo, uzupełniony dźwiękiem. I dwa blockbustery. Ponownie zaprosiłem Gamut Inc. A powodem było to, że od niedawna posiadają oni te moduły organowe, które są specjalnie dla nich zbudowane, które są kreowane przez komputer. Jeśli państwo pamiętają, a jeśli nie, to chętnie opowiem. Gamut specjalizuje się w tym, że za pomocą cyfrowych narzędzi, czyli komputerów, kontroluje instrumenty akustyczne i to bardzo ciekawa jest droga posługiwania się dźwiękiem, który jest fizycznie produkowany przez obiekty znajdujące się na scenie, znajdujące się wspólnie z publicznością. Nie jest to dźwięk elektroniczny. I tutaj właśnie mamy ten kolejny bardzo ważny element organowości programu, gdzie mieliśmy i Kendrę, i Szolto Dobiego, i tutaj jest Gamut w takim najbardziej chyba spektakularnym i rozbudowanym brzmieniowo secie dźwiękowym. I jestem bardzo, bardzo szczególnie wyczekujący Robina Foxa, z którym pracowałem wielokrotnie w latach zerowych, bo to jeden z pierwszych australijskich artystów, których zaprosiliśmy do Polski w ramach festiwalu Muzyka Genera. I Robin Fox zamykał nasz festiwal ten w Teatrze Dramatycznym w 2009 roku i we współpracy z Ansandem, który prowadzi szkołę letnią w dniach poprzedzających, nadal gościmy Robina i to jest wspaniałe. I mam nadzieję, że wszyscy się pomieścimy i wszyscy chętnie zobaczą ten koncert. Bo przypominam, że w Kino Niezdrowie niestety jest ograniczona ilość miejsc, także polecam Państwu uwagę. Bilety, karnety. Wszyscy, którzy chcą się dostać, proszę zwróćcie uwagę, bo może być jakiś mały problemik. Też cieszymy się bardzo na wspólny projekt Tymka Popiora z Kamilem Piotrowiczem, jego projektem Wrażliwość, który będzie bardzo specyficznym performancem naprzeciwko sanatorium, budynku sanatorium. No i później mamy Reszta Beckera, który myślę, że jest bardzo rozpoznawalnym artystą w Polsce. Rasza bardzo często zdradza tendencję do spekulacji, która jest mi bardzo bliska i jego obecność, jego muzyka też porusza się w takich przestrzeniach wyjścia z paradygmatu muzyki anglo, znaczy europejskiej, anglosaskiej. Jego muzyka, on jest Syryjczykiem oczywiście, jest bardzo mocno charakterystyczna, ma swój język i bardzo i znów wracam do Chai, czyli artystki z New Delhi i tutaj wiem wcześniej, że mamy wyjątkowo też muzykę ze słowem. To jest jedna z artystek, podobnie jak Aya Mefali, która w zasadzie pracuje z medium piosenki. Kończymy setami DJ-skimi Jacka Sienkiewicza i właśnie Soft House. Mam nadzieję, że będziemy mieć jeszcze siłę na te sety, bo program zaczyna się prawie 10. W niedzielę ponownie przedpołudniowo spotykamy się w biurze dźwięku na panelach, gdzie będę miał ogromną przyjemność porozmawiać właśnie o tych wszystkich sprawach nieco bardziej dotyczących wspólnot i o tych elementach napięć i zapłonów z Przemysławem Jelgoszem. Bardzo się cieszę, że Przemek będzie z nami. Potem zobaczymy projekt Kuby Janickiego w ramach BDK. Sonar System to już właśnie zamyka ten cykl naszej pracy z instrumentami, które są powiązane z organami piszczałkowymi. DeForest Brown Jr. w zasadzie zamyka festiwal w Kinie Zdrowie. Też bardzo szczególny artysta i bardzo się cieszę na takie zamknięcie, które jest bardzo mocno nieoczywiste i jeszcze zupełnie innej tradycji, zupełnie innym kontekstem. Wystąpi też Howard Cassett, bardzo ciekawy gitarzysta, w Polsce bardziej znany z duetu Mo. W ogóle bardziej znany, bo wraz z Górą są bardzo aktywni i kończymy minimalistycznym setem Kamilesku późno wieczorem w niedzielę. To, o czym chciałem osobno opowiedzieć, to projekt poświęcony, kilka projektów poświęconych pamięci Geralda Levicka, który do 2024 roku był kuratorem, dyrektorem artystycznym sanatorium. Odszedł on nas w tragicznych okolicznościach w listopadzie zeszłego roku i Paweł Szroniak wraz z Kamą Sokolnicką przygotowali specjalny projekt instalacyjny wraz z interwencjami artystów takich jak Zorka Wolny, Kifro i Lucio Capece. To artyści bardzo mocno związani wcześniej twórczo z Gerardem. Osobnym projektem temu poświęconym jest In Memoriam, przygotowany przez Biuro Dźwięku i Marka Pospieszalskiego. Chcielibyśmy tym opowiedzieć o twórczości Gerarda. Czasem często przy okazji festiwalu bardziej było widać jego pracę kuratorską i to jest właśnie ta historia, która opowiada nie o życiu, a właśnie o tym, co po nim zostaje. Gerard zostawił po sobie bardzo dużą spuściznę artystyczną i jej część będzie można w trakcie festiwalu po prostu poczuć, zobaczyć, poznać, zostać na chwilę z jego pracami.
2: Ja pozwolę sobie tutaj przytoczyć cały tytuł instalacji. Stały, nieskończony, równomiernie we wszystkich kierunkach postępujący rozwój. Pogłosy twórczości Gerarda Lebika i wyobrażam sobie, że właśnie tę instalację będziemy mogli oglądać w samym budynku sanatorium, tam gdzie jest Muzeum w Budowie. Czy to tak właśnie planujecie, czy jeszcze w innym miejscu może?
1: Instalacja będzie funkcjonowała raczej w przestrzeni otwartej, bo to są obiekty perkusyjne, które są rodzajem partytury przygotowanej przez artystów, o których właśnie wspomniałem. I ona będzie zainstalowana w różnych miejscach, głównie chyba parku, ale jako, że to jest projekt bardzo właśnie site specific, więc w dniach poprzedzających festiwal te prace zostaną zainstalowane, bo jest ich, to są trzy obiekty po prostu.
2: Mamy nadzieję, że będzie to właśnie dobra okazja do tego, żeby wspomnieć też pracę Gerarda Lebika, który no właśnie był kuratorem festiwalu przez wiele lat, ale także artystą poruszającym się po bardzo różnych obszarach, no ale też głównie tej muzyki eksperymentalnej, czy tej takiej troszkę bardziej poszukującej. O tym miałyśmy okazję też jeszcze właśnie mówić na audycji po ostatniej edycji festiwalu właśnie w listopadzie. Przypomnieć też pracę Gerarda Lebika z Olą Słysz sprzed 2 lat. Między innymi to był utwór napisany na Intonaru Mori, czyli na hałasofony. My bardzo Tobie dziękujemy za obszerną opowieść o Sanatorium Dźwięku. Mamy nadzieję, spotkamy się tam już niebawem, 6 sierpnia ze słuchaczami, słuchaczkami Radia Afera oraz wszystkimi fanami, fankami muzyki poszukującej, bo już nie eksperymentalnej, już raczej odchodzisz od tego sformułowania, ale chyba poszukująca muzyka to jest nadal to, o co chodzi?
1: No myślę, że tak. No cały czas szukamy nowych form wyrazów, a nawet jeśli nie w nowych, to takich, które no coś z nami robią. To chyba jest główny cel. Można tak to generalnie ująć. Ja bardzo dziękuję za rozmowę. Zapraszam wszystkich bardzo serdecznie. Bez publiczności taki festiwal też nie ma racji bytu. Chyba każda osoba, która tam przyjeżdża, doskonale natychmiast rozumie. Dziękuję bardzo. No i do zobaczenia.
0: Do zobaczenia.
2: Do zobaczenia, do usłyszenia. My teraz jeszcze posłuchamy kawałka Robina Foxa.
0: Również wspominanego przez ciebie.
2: Tak, i jeszcze mamy taką gratkę. Mamy wywiad właśnie z Gamutem z zeszłego roku. To nawet nie jest o tyle wywiad, co wtargnięcie na scenę po koncercie, bo tak to wyglądało w zeszłym roku właśnie w Kinie Zdrowie. I to jest też taka dźwiękowa prezentacja instrumentu, który zbudowali. Więc to taka jest sytuacja, właściwie trochę bardziej reportaż nawet niż wywiad. Nagrany jeszcze w takich właśnie warunkach dosyć festiwalowych, który tam nas właśnie odeśle to słuchanie do tej atmosfery, która tam była. Ale najpierw Robin Fox.

serduszku moje czasem ty, słońce mi zawsze jest gdzieś. Czasem czuję też przez sen dobrze jest.

drifted into blue.